Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Generation of the Groove. Generation

0: Słuchasz Super FM na 97,5.
1: Nie wybaczą mi kilku słabszych chwil. Nie uwierzą, że brakło mi.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
0: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga.
0: No to będzie Giga Challenge.
2: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
4: To była pogodna noc, a na termometrach aktualnie piątka, maksymalnie w ciągu dnia do 15 i według prognoz dużo więcej słońca jak w ostatnich dniach, ciśnienie stabilne, a po 12 zacznie spadać. Opady pojawią się dopiero późnym wieczorem, więc deszcz w drodze do pracy na pewno was nie zmoczy.
5: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
4: Na zegarach już 5:30. To jest idealny moment, by powiedzieć głośno: dzień dobry, to Super FM. A ja nazywam się Tomek Janicki i będę z wami do godziny 9. Dzisiaj 13 dzień października i sporo okazji do świętowania. O tym już niebawem, ale nie zabraknie także super muzyki i ciekawych informacji ze Szczecina. Jak macie do pracy na 7, no to jeszcze chwilę, na te 5 minut możecie poleżeć dłużej.
5: Dzień dobry.

Heart Skips a Beat. I tak dla was gramy jeszcze przed godziną szóstą. W dzień dobry, tu Super FM. Piłkarze ręczni Sandra z Papogoni Szczecin w hali szczecińskiego domu sportu przegrali 29-32 z Zagłębiem Lubin w hicie piątej kolejki Ligi Centralnej Mężczyzn. 29-32, no. Ale to niewiele zabrakło, no raptem trzy brameczki. Co to są trzy bramki? W następnym meczu będzie lepiej, tym bardziej, że do lidera brakuje nam raptem, ha, 5 punktów. Nadgonimy. W końcu Pogoń nie może nie pogonić rywala. Nazwa zobowiązuje.

0: When a man loves a woman, czyli kiedy mężczyzna kocha kobietę, jak kocha, to proszę bardzo, może zrobić śniadanie do łóżka na przykład, albo przygotować drugie śniadanie do pracy, czemu by nie? Można, prawda? To nawet jest wskazane. Szczecin jest jednym z pierwszych miast prowadzących profilaktykę raka płuca. O tym piszemy także na naszej stronie super.fm. Tam warto zaglądać. Docelowo 50 placówek. Na razie ruszyły pierwsze 4, a jedną z nich jest szczeciński szpital w Zdunowie. W ramach programu pacjenci będą mogli bezpłatnie wykonać niskodawkową tomografię komputerową klatki piersiowej. Do tego zachęcała też wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
1: Nowotwór płuc jest to nowotwór, który jest pierwszym nowotworem i mamy tutaj najwyższą śmiertelność, jeśli chodzi o nowotwory złośliwe. Ten program przeznaczony jest dla osób w wieku 55-74 lata. Dla osób, które palą, mają za sobą 20 paczkolat przepalonych w życiu. Dla osób, które też są narażone na czynniki karcenogenne. Profilaktyka jest podstawą. Dlaczego? Dlatego, że złotówka włożona w działania profilaktyczne to jest 6 zł zwrotu, jeśli chodzi o koszty w medycynie naprawczej.
0: 6 zł to dużo, bo jak wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć i to jest profilaktyka zdrowia.

Już za chwilę godzina 6 i czas na najświeższe wydanie wiadomości w Dzień Dobry to Super FM. A jeśli teraz, właśnie teraz szykujecie się do wyjścia albo może przygotowujecie sobie kanapkę na śniadanie, kroicie pomidora albo na przykład korniszona, o, to uważajcie na palce i koniecznie zapalcie światło. Chyba, że chcecie zjeść palce na Dzień Dobry, ale tego nie polecam.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji sterników na Mazowszu. Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. RCB odwołuje ostrzeżenia dla wschodniej Polski.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Ewelina Walczak. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej sterników w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
3: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
4: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek, zatrzymała 135 osób. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało nad ranem ostrzeżenia dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alerty uruchomiono tuż po 4 rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. Prewencyjnie poderwano wtedy w powietrze polskie lotnictwo. Służby oficjalnie potwierdzają, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Jeszcze wczoraj trafił do komendy stołecznej policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowaniu przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Kolej wyjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
1: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
2: Super FM. Pogoda.
6: To szybciej jak samolotem z odprawą i samym lotem. Tak naprawdę. 4 godziny, proszę bardzo. Za oknami chłodno, aktualnie jedynie piątka, ale bez opadów i to są dobre informacje o poranku. W ciągu dnia maksymalnie do 15 i sporo słońca, choć chmury także będą krążyły nad naszymi głowami, ale popada dopiero po 18, może po 19. O.
0: Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
6: Czyli jak wieczorem macie umówione jakieś spotkanie, wyjście na romantyczną kolację może, to warto zabrać ze sobą parasol albo może kurtkę przeciwdeszczową, jak wolicie. Tym bardziej, kiedy od 7 października trwa Restaurant Week, to nie warto siedzieć w domu. Za 7 dyszek macie festiwalowe menu, koktajl w prezencie, żal nie skorzystać. Że też nie prowadzili takiego festiwalu na śniadanie, no. Ale to sami możecie zrobić sobie taki festiwal o poranku. Proszę bardzo, żona mężowi, mąż żonie i tak zamiennie przez cały tydzień. Do tego super muzyka w tle od Super FM i jest pięknie i macie wymarzony wtorkowy poranek. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Razem z wami będę do godziny 9.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.
6: O i proszę, jeszcze na dobry początek tej godziny będziemy sobie bitować w stylu Michaela. Potem nie będzie lipy z Dua Lipą. To jest taki plan na najbliższe minuty. A jeśli mieliście budzik ustawiony na 6, to od 4, nawet 5 minut powinniście już być na nogach. No, ja nie wiem, dlaczego nadal leżycie. To jest taki, jakiś event, challenge czy coś? lepiej wstać wcześniej, żeby później nie biegać, nie? Chyba, że chcecie taki poranny jogging po domu, to też się poleca, no. Później na 60 albo na 2, o. Czemu by nie?

Love Again i Dua Lipa w Dzień Dobry to Super FM i można powiedzieć, że poranek kochamy na nowo, no. Bo to znowu budzik, znowu przecieramy oczy ze zdumienia, że noc tak szybko minęła. Teraz trochę o badaniach naukowych. Proszę bardzo, jak się okazuje, Międzynarodowy Zespół Naukowców zebrał wyniki setek badań prowadzonych przez dziesięciolecia, aby pokazać, jak wiele różnych funkcji owady pełnią w życiu kręgowców. No i na przykład szympansy używają ich do opatrywania ran. To ciekawe jest. Czaple na przynęty. No a w naszym przypadku, to ja mam wrażenie, że my uczymy się od komarów tym bardziej o 6.11. Polecam przyciąć komara na jeszcze 5, góra 10 minut. Ale to pod warunkiem, że macie na 8 albo może na 9, bo tym co pędzą na 7, to bardziej polecam zbratać się z muchą końską. W powietrzu rozwija prędkość do 140 km na godzinę i to najszybszy owad na świecie. Można śmiało brać przykład.

6:18 na zegarach. To jest takie pytanie, które zawsze daje wiele rozwiązań. Tak jak ta nowa piosenka w Dzień Dobry, to Super FM. What if, czyli co jeśli Neptunika, co jeśli nie wstaniecie na czas, a no się spóźnicie do roboty. Co jeśli pośpicie, to się wyśpicie. No to jest taki związek przyczynowo-skutkowy o poranku. Sami możecie wybrać, co wolicie. Dużo się dzieje w polskich szkołach. Sporo dzieci i młodzieży w piątek zrezygnowało z uczęszczania w zajęciach. O tym było głośno, o tym mówiły media ogólnopolskie i lokalne. No i jak poinformowała wczoraj Iwona Kijowska ze zespołu prasowego Komendy Głównej Policji, patrole policji wróciły wczoraj do szkół, by strzec bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli. Ja tak sobie myślę, że jak tak dalej pójdzie, to prościej, no i w dłuższej perspektywie byłoby lepiej montować bramki jak na lotniskach, skanery plecaków na obecność metali, papierki na badanie materiałów wybuchowych i to byłby dobry program Bezpieczna Szkoła.

0: Pink nam ziewa, by nigdy więcej nie tańczyć. No, a my właśnie na przekór, a my właśnie tak, tanecznym krokiem do łazieneczki. Cyk, proszę bardzo, prawą ręką włączamy sobie światło i możemy korzystać. 3 minuty zostały do godziny 6:30. Tak nam ten czas płynie we wtorkowy poranek w Dzień Dobry, to Super FM. A jak nie macie planów na dzisiejszy wieczór, to o 17:00 i 20:15 w Teatrze Polskim ze swoim stand-upem wystąpi Maciej Sztur w programie Młody Sztur u bram starości. No, sprawdziłem datę urodzenia pana Sztura. No i co, no to... Czasu nie oszukasz, ale najważniejsze, by być młodym duchem, i to się sprawdza, tego panu Maciejowi nikt nie zabierze, a i on to na każdym kroku potwierdza. Każdemu życzę bycia młodym u bram starości. A jak czujecie wiatr we włosach, to dobrze wróży, bo dzisiaj ten wiatr będzie słaby, a o szczegółach już za chwilę w najświeższej prognozie pogody.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Za oknami nadal ciemno, nadal szaro, ale dzisiaj ten poranek rozświetli jesienne słońce, które będzie nam towarzyszyło przez cały dzień. Aktualnie 5 stopni na Placu Rodła, tyle samo na Rondzie Uniwersyteckim czy Rondzie Ułanów Podolskich w Zdrojach. Maksymalnie dzisiaj do 15, ciśnienie po 12 zacznie spadać.
7: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: To jak będzie spadać, to możecie je sobie podwyższyć, prawda? To opcji jest wiele. Najprościej kubkiem ulubionej kawy. Albo maczy czy yerby, to teraz modne jest. Albo możecie zawsze poprosić szefa, by wrzucił wam parę dodatkowych zajęć, więcej tabelek do wypełnienia na przykład. I macie pewnik podwyższonego ciśnienia. Złote rady zawsze w modzie, zawsze polecam. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Na zegarach 6:30. A za chwilę sprawdzę, jak jeździ się po Szczecinie, czyli pierwsza poranna pomoc drogowa. Czekam na horyzoncie. To podobnie jak DJ Bobo na przykład. On też czeka. I tak dla was gramy we wtorkowy poranek w Super FM.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Zawsze lubię tę poranną pomoc drogową o 6.40, bo to można przekazać same pozytywne informacje. Gdzie nie pojedziesz, gdzie nie popatrzysz, to przejezdnie. I Bogumińska, i Ku Słońcu, Europejska też, tak. Zegadłowicza, proszę bardzo, nawet Gdańska i Energetyków, wszystko przejezdne. I to nie, że zatrzymasz się na skrzyżowaniu na 5, 7 czy 10 minut. Nie, jak dobrze pójdzie, to z Kijewa do centrum dojedziecie w 10 i to bez przekraczenia prędkości. No i takiego ruchu o poranku życzę każdemu, by bez problemów dojechać do celu. A że po 7 będzie na drogach gorąco, no to co ja mogę? Warto wstać wcześniej, warto wcześniej wyjechać i to polecam.

0: Zapytaj mnie.
1: Co to w ogóle jest zapytanie z ust pani Serce o 6:47 o poranku w Super FM? Czy będziemy się pamiętać? No to, pani Serce, no jak nas choroba czy amnezja nie złapie, to będziemy. Tak samo jak pamiętamy o budowie mostu chłodnego. Głośno się mówi o nim, bo ma połączyć Nabrzeże Wieleckie z Łasztownią. Są na to środki z Funduszu Obronności, ale także z preferencyjnego kredytu, jaki otrzyma nasze miasto. A na tym moście mają poruszać się także tramwaje. Te pojadą tuż przy zamku, a nowe kamienice powstaną nad bulwarami. Plany są spore, bo nowe torowisko tramwajowe nie zakończy się ślepo na Panieńskiej. Tylko wzdłuż zamkowego wzgórza tramwaje pojadą w kierunku Placu Żołnierza Polskiego. Wszystko fajnie. Zastanawiam się tylko, gdzie te tramwaje będą jeździły po tej Łasztowni. Ale jak potem tory połączą się z tymi prowadzącymi donikąd na rondzie portowców, to będzie kolejna szansa na nowe linie tramwajowe. Mam takie dziwne wrażenie, że w wakacje tramwaje w tym miejscu będą oblegane najbardziej. Taka linia bulwarowicza.

0: No i proszę, tak możemy sobie tutaj pod nosem nucić, śpiewać jak chcecie, nie ma problemu, to zawsze w modzie. Przy goleniu, przy wyrzucaniu śmieci, podobno śpiewanie to idealny sposób na odreagowanie stresu. Więc jeśli macie dzisiaj ciężki dzień, czeka was duże wyzwanie, to śpiewajcie do woli, my wam w tym pomożemy już po godzinie 7. A teraz czas na najświeższe wiadomości w Super FM. Temat dla was Ewelina Walczak, a w nich m.in. o policyjnych patrolach w szkołach. Nie odchodźcie daleko.
1: Reklama.
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Budzisz się?
7: Wstajesz?
6: Poranna kawa ci nie smakuje?
7: Masz wrażenie, że w poniedziałek rano każdy coś od ciebie chce?
6: Właśnie dla ciebie mamy nowy program w Super FM.
7: Aktywny start z twoim ulubionym radiem Super FM.
6: W każdy poniedziałek pokażemy ci, jak zwykłe poranne czynności zamienić na te z energią.
7: Bez maty, bez biegania i bez dodatkowego czasu.
6: Włącz aktywny start z Super FM w każdy poniedziałek po 7 i złap z nami energię na cały tydzień.
8: Aktywny start? Ze Zdrofit tak! Na program zaprasza Zdrofit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
6: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active and Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do twoich potrzeb.
9: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
10: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
11: Ile masz lat?
12: Ej, o wiek się nie pyta.
11: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
12: Teraz mnie zaciekawiłaś.
11: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź m.in. skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
12: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
11: Dokładnie.
13: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
14: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
15: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
16: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbał.
17: Drogie panie, mamy różowy październik, a więc czas na badania. Niestety w naszym województwie mniej niż 40% kobiet uprawnionych do badań mammograficznych korzysta z tego przywileju. Czas to zmienić.
1: Zachęcam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
18: I po reklamie.
19: Jest 7. Wiadomości Super FM.
20: Sytuacja w szkołach pod kontrolą, ale policyjne patrole pozostaną. Nawet pół roku w kolejce do dziecięcego psychiatry. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę dzisiejsze ceny paliwa.
18: Super FM. Wiadomości.
20: Ewelina Walczak. 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce i tak ma być do odwołania. Wszystko w związku z ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Jednocześnie m.in. w Lublinie w części szkół pojawili się strażnicy miejscy, a kuratorium zwołało naradę z dyrektorami szkół. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
21: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie. Dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, że w przypadku na przykład ataku nożownika jedną z podstawowych zasad jest ukrycie się i cisza.
22: To trzeba ćwiczyć po prostu na każdej lekcji inny element. Na przykład, żeby szybko i w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę.
21: Szymon jest uczniem technikum. W piątek, gdy był największy poziom dezinformacji, nie przyszedł do szkoły. Ale jak mówi, kluczowe oprócz procedur ćwiczeń i zamykania szkół jest coś jeszcze.
23: Te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim momencie nie pomógł.
20: Władimir Putin bardziej niż Władimir Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły. Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa. Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą mogły wyciec poza Polskę. Tak wynika z opublikowanego raportu prac Komisji do Spraw Pegasusa. Szefowa komisji Magdalena Sroka przekazała, że system szpiegujący był narzędziem ingerującym w sprawy obywatelskie. Aby zapobiec takim sytuacjom, konieczna jest zmiana przepisów, mówi prawnik Wojciech Klicki.
24: Pegasus jest potrzebny służbom i powinien zostać w ich arsenale, ale powinniśmy do tego dostosować przepisy.
20: Według ustaleń Komisji Śledczej zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych. System nie nadąża za diagnozami. Dostęp do pomocy psychologicznej dla najmłodszych w Polsce wciąż zależy od miejsca zamieszkania. Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że mimo rozbudowy sieci placówek i wzrostu finansowania, kolejki do specjalistów nie zniknęły. W skrajnych przypadkach, na przykład na Pomorzu Zachodnim, czas oczekiwania na wizytę u psychiatry wynosi aż 201 dni. Według kontrolerów system nie wytrzymuje zderzenia z rosnącą liczbą pacjentów, bo tylko w ostatnich dwóch latach o 50% wzrosła liczba dzieci ze zdiagnozowanym ADHD i zaburzeniami lękowymi. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 95 groszy za litr.
18: Super FM. Pogoda.
0: Okna zaparowały w studiu Radia Super FM, bo to wam nie powiem, co jest za oknem, bo bym musiał powiedzieć, że mgła. A dzisiaj według prognoz bez porannych mgieł, ale za to chłodno. Aktualnie 4, w ciągu dnia maksymalnie do 15 i dużo słońca. Wiatr słaby, ale im bliżej wieczora będzie przechodził w umiarkowany.
25: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: Jak tyle słońca, to oksy przeciwsłoneczne warto zabrać dzisiaj bardziej jak parasol. To się poleca, przynajmniej według prognoz. 16 października, to jest ważna data, możecie ją sobie zapisać, bo właśnie wtedy Radio Super FM będzie obchodziło swoje 6 urodziny. Ja nie muszę dodawać, że będzie dużo atrakcji przygotowanych właśnie dla was, ale jak to przy urodzinach, no najważniejsze są życzenia. Te możecie składać nam dzwoniąc pod nasz pomarańczowy numer 91 24 i 5 piątek. Wszystkie wyemitujemy 16 października na antenie Super FM. No nie ma się co zastanawiać, to trzeba chwycić byka za rogi, czyli w tym przypadku telefon, i dzwonić. A najciekawsze życzenia nagrodzę gadżetem od Super FM.

World Hold On rozbrzmiało w Dzień Dobry, tu Super FM o 7.11 we wtorkowy poranek. Jak się okazuje, pierwsza szkoła w Szczecinie dołączyła do rowerowego WF z Bikes. Uczniowie 9 Liceum Ogólnokształcącego zamiast tradycyjnej lekcji wybrali przejażdżkę na dwóch kółkach, czyli tym samym lekcja wychowania fizycznego wyszła poza szkolne mury, a uczniowie poznali miasto z nieco innej perspektywy. I tutaj już powinni wykorzystać pierwsze możliwości zarabiania pieniędzy, bo na co tak jeździć rowerem bez celu? No, a jakby się dogadali z jakąś siecią dostaw posiłku przez aplikację, rozwoziliby do firm, do biur, do domów i od razu mieliby lekcje przedsiębiorczości. I lekcje języka polskiego też, bo to trzeba się dogadać i liczyć, czyli matematyka w jednym, prawda? No jeszcze fizyka, jak zachowa się rower przy dodatkowym obciążeniu ramy o masie 2 kg, wiedząc, że 3/4 dodatkowej masy skierowane jest na lewą stronę. Czyli jakby źle obliczyli, to wywaliliby się na prawo, no i po dostawie, i po przedsiębiorczości.

0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Jeszcze 40 minut temu na drogach było spokojnie, można było wszędzie przejechać bez większych problemów, a teraz proszę, zatrzymacie się na Europejskiej, Dworskiej, Ku Słońcu i Okulickiego. To w okolicy dzielnicy Gumieńce. Przybywa kierujących także na Wrocławskiej do wspomnianej Europejskiej. Na Derdowskiego w obu kierunkach póki co spokojnie, tego nie można powiedzieć o drodze 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli Zegadłowicza, bo zator tworzy się na wysokości parkingu Leśnego, tuż za Pilchowem. Nieco lepiej jedzie się Wojska Polskiego na odcinku od Ronda Olszewskiego do Ronda Knappa, ale też w tym miejscu musicie zwolnić. To samo dotyczy Majdańskiego w stronę Pogodna. Na Wszystkich Świętych to pewnik postoju na 5-7 minut na odcinku od Chopina do Arkońskiej. Nieco więcej czasu trzeba przeznaczyć na przejazd ulicą Bogumińską do skrzyżowania z Chorzą, ale potem obok Rydzka, Wilcza i Strzanieckiej bez większego kłopotu przejezdna. Hamulec przyda się za to na Nabrzeżu Wieleckim, tym bardziej jadąc od strony ulicy Jana Skolna, ale Gdańska Energetyków, trasa zamkowa w obu kierunkach przejezdne. Na zawsze możecie przekazać nam najświeższe informacje prosto z dróg, to wystarczy wybrać nasz
1: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
3: I do tego gorąco zachęcam.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

0: 7 minut, tyle czasu dzieli nas od 7.30. A jak się okazuje, dzisiaj, drogie panie, świętujemy dzień bez stanika. To nie, żebym sugerował, żebym polecał, ale można zrobić sobie dzień wolności dla biustu. Panowie będą zadowoleni. To jest dobry kierunek właśnie dzisiaj przy wtorku. Ale jakby panie miały jakąś wątpliwość, czemu tylko one mają świętować, to spokojnie, panowie też mogą. Nie ma problemu. Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, czyli śmiało możecie panowie garniaka zakładać i pokazać prawdziwą klasę. Każdy na swój sposób, a już za chwilę z klasą Andrzej Kutys przedstawi wiadomości lokalne. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
5: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
6: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
8: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Halo, halo, Szczecin. Czy ktoś tu umie śpiewać?
14: A trzeba umieć?
13: Absolutnie nie.
15: Bo tutaj liczy się dobra zabawa. W każdą środę o 21:00 to śpiewam ja w melanżu. Wskakujesz na scenę, wybierasz numer, łapiesz mikrofon i reszta należy do ciebie. A przy okazji w środowych zabawach wyjątkowe gadżety. I najważniejsze, ktoś z was raz w miesiącu zgarnia najważniejsze trofeum. Złoty mikrofon, a z nim mnóstwo profitu. Szczegóły w lokalu Melange Cocktail Bar and Karaoke. Deptak Bogusława 10 w Szczecinie.
0: Do fantastycznej zabawy zaprasza Radio Super FM i ja, Tomasz Janicki.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Bez garnituru, ale także pachnący, wymuskany i gotowy do wiadomości. Andrzej Kutys.
16: Ty się tak nie ciesz. Dzień dobry, bo zaczynamy od kolejnego weekendu, tego najbliższego, 17-18 października, ze znowu zamkniętą nitką trasy wyjazdową, trasy zamkowej. Tu jeszcze znak zapytania, ale to bardzo prawdopodobne. Wszystko zależy od pogody, bo wykonawca remontu w minioną sobotę i niedzielę właśnie przez aurę nie zdążył wszystkiego zrobić, informuje Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.
17: Z powodów opadu deszczu wykonawca nie zdołał zrealizować całego zakresu robót. Do wykonania pozostała ostatnia sekcja, most nad Parnicą i estakada zjazdowa na ulicę Gdańską. Z tego też względu układanie warstwy ścieralnej na tym odcinku zaplanowano na weekend 17-18 października. Jednak dokładny termin kontynuacji robót będzie uzależniony od warunków pogodowych. Wykonawca monitoruje prognozy pogody, a szczegółowe informacje dotyczące realizacji prac i zamknięcia nitki wyjazdowej trasy zamkowej przekażemy w kolejnym komunikacie.
16: Przypomnijmy, że w ostatnią, zwłaszcza sobotę, ale także niedzielę, zamknięcie wyjazdowej nitki trasy zamkowej spowodowało korki w całym Śródmieściu.
18: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
16: Kto wie, może to jest temat do naszej porannej rozmowy Radia Super FM. Będą miejscy radni, ale fakt faktem, że dzisiaj na sesji także podwyżki podatków, kredyt na 300 milionów i tak wiem, że teraz Michał Kaczmarek będzie narzekał, że wszystko już powiedziałem. Dzień dobry, Michale.
19: Ale znowu wszystko powiedziałeś.
16: Ale ty zawsze potrafisz zaskoczyć swoich interlokutorów.
19: Tak jest. Postaram się. Cześć Andrzeju, dzień dobry, witam was również drodzy słuchacze. We wtorek, dzień sesji Rady Miasta, to jest zwykle dzień obecności radnych Szczecina w naszym studiu, nie inaczej więc będzie dzisiaj Stanisław Kaup, Koalicja Obywatelska, Krzysztof Rumianowski, Prawo i Sprawiedliwość, no i tematy z sesji, most Kłodny jako temat dominujący, ale kto wie, może o tej trasie zamkowej i wielkich korkach, które generuje remontowanie trasy, też porozmawiamy, bo jak codziennie czytam pomoc drogową, to codziennie nasi słuchacze pytają o tą trasę zamkową i ten basen górniczy, więc może to jest też dobry moment.
16: Zapraszamy po godzinie 8.
18: To są wiadomości w Radiu Super FM.
16: I dobra informacja na koniec. Chemik niepokonany po dwóch ligowych meczach. Choć pierwszą partię przegrały, to pozostałe sety już miały pod kontrolą. Siatkarki Lotto Chemika Police w pierwszym domowym meczu w nowym sezonie Tauron Ligi Kobiet pokonały Netlat MKS Kalisz 3-1. Problemem było przyjęcie serwisu, mówiła po meczu atakująca polskiej drużyny Oliwia Sieracka.
20: Gdzieś tam poza pierwszym setem miałyśmy kontrolę, chociaż uważam, że dziewczyny z Kalisza naprawdę bardzo nas przycisnęły, szczególnie w zagrywce, bardzo dobrze zagrywały. W tym pierwszym secie miałyśmy spore problemy, ale gdzieś tam potem to uspokoiłyśmy i wszystko, powiedzmy, że miałyśmy pod kontrolą.
16: To właśnie Sieracka została wybrana MVP meczu z MKS-em. Na swoim koncie zapisała 23 skuteczne ataki i 2-punktowe bloki. Chemiczanki po dwóch kolejkach mają na koncie 5 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli Tauron Ligi Kobiet, a teraz przed nimi wyjazdowe starcie z 10. Hashtag Woli Wrocław. Więcej sportu w Radiu Super FM. Już teraz.
1: Super FM. Sport.
14: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A serwis zaczynamy od tego, co dzieje się w chińskim Wuhan. Tam rywalizację w tenisowym tysięczniku zaczyna bowiem Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie jej rywalką jest Egipcjanka Mayar Sherif. Tenisistki grały ze sobą dwukrotnie. Oba mecze odbyły się na kortach ziemnych. Każda z nich ma po jednej wygranej. Zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się w drugiej rundzie z Czeszką Marii Bołuskową. Wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas też polski mecz, a to za sprawą Magdaleny Fręch, która uporała się z Mananchayą Savanghajo z Tajlandii, pokonując ją wczoraj w dwóch setach 6-3-7-6 i w drugiej rundzie jutro zagra z Igą Świątek. Na ligowych boiskach dokończono 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy i nadrobiono zaległości. I tak Motor Lublin pokonał Radomiaka 3-2. Bramkę decydującą o wygranej goście zdobyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Dlatego trener Motoru Mariusz Misiura nie krył satysfakcji.
21: Taki moment trudny dla nas bardzo, kiedy wyrównaliście na 2-2 i nie pamiętam, czy to była taka 85 czy 86 minuta, było dośrodkowanie, cały stadion zaczął tam krzyczeć jeszcze jeden, takie coś, i to był trudny dla nas moment. I cieszę się, że my go przetrwaliśmy.
14: W drugim rozegranym wczoraj spotkaniu w Katowicach tamtejszy GKS pokonał Wieczystą 2-1. W tabeli prowadzi Górnik przed Legią oraz Lechem. Polskie piłkarki staną przed historyczną szansą wyjazdu na Mundial. W Gdańsku rozegrają rewanżowy mecz w barażach z Belgią. Polki muszą odrobić jednobramkową stratę z Luwen, co jest możliwe, przekonuje nasza zawodniczka Paulina Dudek.
22: Jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu. Jest w nas dużo energii, dużo motywacji, dużo takiej chęci pokazania tego, co zabrakło, żeby ten pierwszy mecz wygrać, więc myślę, że na pewno będzie trzeba wykorzystać sytuacje, które będziemy miały.
14: Zwyciężczynie dwumeczu Polska-Belgia w finale baraży spotkają się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Najpewniej będą to wyspiarki, bowiem w pierwszym meczu Irlandki pewnie wygrały aż 8-0.
23: Super FM. Pogoda.
0: Patrzę na prognozy, te nam mówią jasno, choć za oknami, tak jak patrzę, no jeszcze tak jakby może szarawo, ale już słońce wschodzi. W ciągu dnia pojawi się nad naszymi głowami sporo tego słońca. Temperatura ładnie podskoczy z aktualnych 6 na 15, a pod wieczór możliwe przelotne opady deszczu. Ciśnienie koło 10 stabilne, a po 12 zacznie spadać.
24: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: To tę kawę tak bardziej polecam po godzinie 12. Jeszcze jak wybieracie się do urzędu, to tam wam podniosą ciśnienie w kolejce do okienka, potem przy samym okienku, bo to nie ten druk, bo to nie to pismo. To samo na badaniach krwi. Niby czekasz, niby już witasz się z gąską. Wchodzisz do gabinetu, a za rogu wchodzi kobieta w ciąży i trzech honorowych dawców krwi. I już wiesz, że poczekasz kolejne lekko pół godziny do 40 minut. Ale to jest Dzień Dobry, to Super FM. To włączasz sobie na słuchawkach albo prosisz panią w recepcji, by zrobiła głośniej, i masz pewnik dobrze wykorzystanego czasu. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Na zegarach 25 minut do godziny 8.
24: Dzień dobry.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: No i tak się snujemy w niektórych częściach Szczecina, jadąc do pracy, odwożąc dzieci do szkoły czy do przedszkola. Tak jest chociażby na Krasińskiego, jadąc w kierunku Ronda Giedroycia. To samo dotyczy ulicy Kołłątaja do Ronda Sybiraków od strony Warcisława I. Przejezd na Mieszka I w obu kierunkach. To samo jest na południowej na odcinku od Ronda Hakena do Uniwersyteckiego, ale hamulec może przydać się na Cukrowej czy Krakowskiej. Podobnie jak na Gumieńcach w stronę centrum. Bez zmian stoi Europejska, Dworska, Ku Słońcu, Okulickiego i Wrocławska. Nieco spokojniej na Derdowskiego w obu kierunkach. Korek na Zagadłowicza wydłużył się i zaczyna się już w Pilchowie. Polecam i życzę dużo cierpliwości na przejazd w kierunku Ronda Knappa. No i teraz jak patrzę na Prawobrzeże i węzeł Kije, bo tutaj z minuty na minutę przybywa zmotoryzowanych, ale nie jest to duży korek. Nieco gorzej jest na Pomorskiej, tam ruch zależny jest od opuszczonych rogatek przejazdu kolejowego i jeśli jedziecie tamtędy, bierzcie na to poprawkę.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.

No i taka prawda, wszystko jest tutaj. To jest muzyka, która zawsze pozytywnie nastroi nas na poranek i dalszą część dnia. Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem specjalnie dla was. W Dzień Dobry to Super FM, a do 8 zostały 14 minut. Jak nieoficjalnie wiadomo, 11 listopada w Święto Niepodległości na szczecińskich Wałach Chrobrego odbędzie się chrzest promu Bursztyn. I to będzie wielkie wydarzenie, uroczystość wysokiej rangi. Mówi się, że ma przyjechać premier Donald Tusk, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, oficjeli mnóstwo, a prawdopodobnie portem macierzystym dla promu ma zostać Szczecin. No biorąc pod uwagę, że będzie tyle VIP-ów, to warto rozładować tę nieco podniosłą chwilę. Ja proponuję, by zaprosić na scenę zespół Fasolki. No i kiedy wszyscy się już zbiorą u podnóżu Wału Chrobrego, to wtedy... I tak trzeba uczcić nowy prom Bursztyn. A to świetna integracja dla wszystkich zgromadzonych. Słuchajcie, to można trzymać się za ręce, kołysać w rytm muzyki. O, czujecie to? Jak się kołyszemy? Tak. Nawet liczę, że dojdzie do pojednania dwóch zwaśnionych stron politycznych. No prawie jak u Szekspira. Czekamy z utęsknieniem na 11 listopada.

0: No i jak słodko się zrobiło? Już nie trzeba słodzić kawy ani herbaty. Sugar i Maroon 5. Dzień dobry, to Super FM. 8 minut zostało do godziny 8. 16 października Super FM obchodzi swoje 6 urodziny. A będziemy mieli dla was wyjątkowe prezenty. O tym dowiecie się od nas z pierwszej ręki. A jak urodziny, to i życzenia. Te możecie składać już teraz. Możecie dzwonić śmiało.
1: Pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
0: A najciekawsze życzenia nagrodze radiowym gadżetem. A już teraz wiadomości w Super FM. Tema dla was Ewelina Walczak. Tuż po nich Michał Kaczmarek i poranna rozmowa. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Nie musisz lubić jesieni, możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
10: Neonet, Neonet.
11: To korzyści pełen sklep.
10: Już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
12: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu kremu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.

0: jest 8. Wiadomości Super FM.
1: Planował zamach i szukał wspólników. Student KUL tymczasowo aresztowany. Ruszył proces podpalaczy z Marywilskiej. Popularny żel przeciwbólowy wycofany w całej Polsce. GIS wydał decyzję.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Ewelina Walczak. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Policję zawiadomiła uczelnia, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. W telefonie i komputerze funkcjonariusze znaleźli podejrzane treści.
3: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który akurat znajdował się w taksówce na aplikację. Jest pracownikiem wykonującym tego rodzaju przewozy jako kierowca. Mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, stąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres 3 miesięcy.
1: Według prokuratury student próbował namawiać do udziału w rzekomym ataku także inną osobę. Tragiczny finał domowej przemocy w Sosnowcu. 53-latek ze szczególnym okrucieństwem zabił własnego ojca. Z ustaleń śledczych wynika, że 88-letni mężczyzna był ofiarą fizycznej i psychicznej przemocy od kilku lat. Ten domowy dramat zakończył się na początku października, gdy po kolejnym ataku i ciężkich urazach głowy starszy mężczyzna zmarł. Podejrzany Januszka trafił już do aresztu, choć w trakcie przesłuchań wszystkiemu zaprzecza. Za znęcanie się nad osobą nieporadną i pobicie ze skutkiem śmiertelnym 53-latkowi grozi teraz nawet dożywocie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marywilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to 3 filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Więcej o tym Szymon Kępka.
4: Odstraszanie, wyznaczanie Rosji czerwonych linii i defensywna strategia bezbierności na zagrożeniu. W teorii zwycięstwa generała Grynkiewicza jest też otucha dla społeczeństw krajów NATO, uważa były szef BBN generał Stanisław Koziej.
5: Tego typu sygnał kierowany do Rosji, akurat w tym momencie, kiedy Rosja się uaktywnia i próbuje nas straszyć, jest bardzo ważny, że on się tutaj pojawi.
4: Kluczowe jest też to, że strategia generała Grynkiewicza dotyczy czasu wojny, a w języku wojskowych obecnie jesteśmy pod progiem wojny, a to oznacza zagrożenia hybrydowe, tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik sztabu generalnego.
6: Chodzi o to, abyśmy my jako społeczeństwo nie dali się zastraszyć, abyśmy ufali źródłom informacji, abyśmy nie ulegali dezinformacji.
4: Teoria generała Grynkiewicza nie odpowiada jednak wprost na pytanie, w jakich warunkach ma dojść do odpowiedzi NATO na ewentualną rosyjską agresję.
1: Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozoaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
7: Z naszej małej radiowej tradycji musi stać się zadość dzień sesji Rady Miasta. To jest dzień, kiedy przedstawiciele klubów w Szczecińskiej Radzie Miasta są z nami na żywo. I tak jest też dzisiaj we wtorek. Stanisław Kaup, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: I Krzysztof Remianowski, Prawo i Sprawiedliwość.
9: Dzień dobry, witam państwa.
7: Szanowni panowie, czy dzisiaj możemy się spodziewać na sesji decyzji odnośnie mostu kłodnego? Czy będzie zgoda radnych na wzięcie pożyczki z KPO, żeby ten most kłodny można było wybudować? Może radny Kaup zacznie.
8: Tak, będzie zgoda Rady Miasta na to, aby zaciągnąć zobowiązanie na bardzo preferencyjnych warunkach, czyli 0% prowizji od zaciągnięcia zobowiązania na wybudowanie tego mostu z Banku Krajowego, to są pieniądze z KPO, a co najważniejsze, do tego mostu dostaniemy dotację, która będzie co najmniej 20% wynosiła z całej kwoty tego mostu, czyli około 300 milionów złotych. W związku z czym na 20 lat będziemy co roku płacić przez 20 lat około 2,5 miliona złotych raty w skali miliardowego budżetu Szczecina. W związku z tym to nie będzie blokować żadnych inwestycji, a będziemy mieli kluczową inwestycję infrastrukturalną, która połączy dwa brzegi Szczecina, lewobrzeże z prawobrzeżem.
7: Czy ta formuła mostu kłodnego, pani radny, jest już pewną formułą? Bowiem o ile sama idea mostu kłodnego chyba nie budzi już większych kontrowersji, tak to czy on będzie szerszy, węższy, wyższy, niższy, z pylonem, bez pylonu, to jest taka rzecz, która nawet u was w Koalicji Obywatelskiej budzi dyskusję.
8: Możemy rozmawiać na temat estetyki, bo o gustach się nie dyskutuje, ale obecnie mamy taki projekt, a jego ewentualne przemodelowanie czy zmiany są na tym etapie już niemożliwe. Ja pragnę przypomnieć, że koncepcja mostu Kłodnego została wybrana w 2015 roku, kiedy to ze Szczecinem, z panem prezydentem Szczecina rządził w Szczecinie PiS. W związku z czym dzisiejsza krytyka tego pylonu to jest naprawdę...
9: To
8: jest naprawdę postawienie całej koncepcji teraz na głowie przez radnych PiS, którzy będą oczywiście głosować przeciwko. Natomiast fakty są takie, że ten pylon musi powstać, aby nie stawiać tych podpór w Odrze, tylko móc nośność tego mostu zapewnić przez właśnie taki wysoki pylon.
7: Ale to, panie radny, zapewnił mi pan tutaj taki wyrzut adrenaliny, bo to, że oskarżycie Prawo i Sprawiedliwość o pylon na moście Kłodnym, to można powiedzieć...
8: Znaczy, takie są fakty. W 2015 roku z prezydentem Szczecina rządził PiS i to wtedy została wyłoniona koncepcja. W związku z czym dzisiaj ich krytyka wobec tego, co w 2015 roku jakby popierali, bo mieli też swoich wiceprezydentów, jest po prostu politycznym biciem piany tylko
7: i wyłącznie. No to ja się pozwolę tutaj radnemu Ramianowskiemu stosunkować, bo akurat to pana komentarz po konferencji prasowej o moście Kłodnym, no tak się niósł wiralowo trochę po internecie, więc może się pan wytłumaczyć z tego, dlaczego byliście, że tak powiem, entuzjastami wysokiego pylonu.
9: Znaczy ja nie będę tutaj się odnosił do słów pana radnego Kałpa, co przypomina rok 2015, kiedy jeszcze miał chyba z 10 lat albo z 12.
8: Panie radny.
9: Więc
8: panie radny.
9: Jakby tutaj nie będę się... a to jest fakt, no może był pan trochę starszy. No, jest pan młodym człowiekiem, to jest plus.
8: W 2015 roku, no panie
9: radny. No to przepraszam,
8: radny.
9: To może pan miał więcej. No.
8: Skupmy się na merytoryce, nie na obrażaniu przeciwników. No ja mówię o merytoryce, panu moim wieku.
9: Ale pan przerywa cały czas, no Boże Święty. Wraca pan do 2015 roku, przypomnę, mamy 2026. I ostateczna decyzja o tym, jak będzie wyglądał most Kłodny i czy on będzie, czy go nie będzie, dzisiaj jest w rękach radnych Koalicji Obywatelskiej Piotra Krzyska, nie Prawa i Sprawiedliwości. No nie róbmy...
8: Całe szczęście,
7: Nie róbmy z ludzi kogoś
9: niepoważnego. Oczywiście miasto zaciągnie ten kredyt, bo radni Koalicji Obywatelskiej i OK Polska klepną, to mówiąc kolokwialnie, blisko 309 milionów złotych kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Oczywiście 0%, ale będziemy musieli co roku oddawać nie 2,5 miliona, panie radny, tylko 12,5 miliona. A pan powiedział 2,5 miliona, więc może pan się po prostu pomylił.
8: Przejęzyczenie.
9: Aha, okej, to 12,5 miliona. I teraz mamy taką ciekawą koincydencję. Mamy dzisiaj dwie uchwały, które będą mówiły o podwyżkach. W uzasadnieniach tych podwyżek mamy, w tych uchwałach dotyczących podwyżek mamy informację, że po prostu musimy ratować budżet miasta, a taką pożyczką obciążamy ten budżet miasta.
7: No tak, ale panie radny, to jest, gdzie jest jeden temat, a gdzie jest drugi temat? Bo z pana wypowiedzi wnioskuję, że nie brać tej pożyczki na mostku i nie budować tego mostu Kłodnego.
9: To znaczy nie w takim kształcie, panie redaktorze. To jest po pierwsze. Ten most jest już, ja to powtarzam, bo to tak fajnie też jest takim wiralowym określeniem. Ten most jest oczywiście przeskalowany, dlatego tyle kosztuje. Można tego typu inwestycje robić z pewnością taniej. Oczywiście przeprawa na drugą stronę rzeki jest potrzebna, ale przeskalowanie tego mostu, tej inwestycji powoduje zadłużanie miasta na dwie dekady, bo tak to, szanowni państwo, będzie wyglądało. I ja tylko przypomnę,
7: ale
9: że roku...
7: musi pan mi wytłumaczyć to jedno zdanie jeszcze. Co to znaczy przeskalowane? To co wy byście chcieli tam zbudować?
9: Pylon, który będzie zasłaniał...
8: Most pontonowy.
9: 100-metrowy pylon, który będzie zasłaniał tak naprawdę widok na najbardziej reprezentacyjną część miasta. No jeżeli pan uważa, panie redaktorze, że to jest fajna rzecz, no to o gustach.
7: Nie wiem, wydaje się, że jak patrzymy sobie na duże miasta, to pylony raczej są atrakcją, a nie czymś, co...
9: Ale my za niego właśnie opłacamy. I to jest problem w naszym mieście, że źle zarządzamy finansami. Natomiast później mówimy, że nie zrobimy placu zabaw na osiedlu.
8: Absolutnie nie zrobimy.
9: Oczywiście, że tak będzie, bo tak jest teraz, panie radny.
8: Ponad miliard budżetu inwestycyjnego naszego miasta.
9: Chciał jedną rzecz dopowiedzieć. Kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość jeszcze do 2023 roku, do Szczecina spłynął strumień pieniędzy w ramach dotacji, których nie trzeba było oddawać.
8: I zaczyna
9: mamy
8: się propaganda.
9: Mamy SDS, mamy Stadion Pogoni, mamy Torową Rewolucję.
8: Teraz będzie obwodnica Szczecina, ponad miliard złotych.
9: I to są realne pieniądze, które my dostaliśmy z publiczne pieniądze, które skierował do nas rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przyszła Koalicja Obywatelska, miał być strumień pieniędzy, mamy strumień pożyczek.
8: No nie, panie radny, to jest propaganda po prostu nie ma żadnych pisana na Nowogrodzkiej i przekazywana do Szczecina.
9: Obwodnica zachodnia Szczecina to jest dziecko Prawa i Sprawiedliwości. Wy tylko przecinacie wstęgę, no nie oszukujcie ludzi, na Boga, no niech pan się ogarnie. No,
8: panie redaktorze, odcinam się od tego, co tutaj pan radny mówi, bo ja nie będę się tłumaczył.
7: Fantazyjnie.
8: Natomiast chcę powiedzieć, że pan radny nie wczytywał się w dokumentację projektową tego mostu i jakby nie rozumie, dlaczego mówimy o takim wysokim pylonie. Most będzie o charakterze dual use, to znaczy będzie realizował funkcję transportową, komunikacyjną, czyli połączenie drogowo-tramwajowe i piesze z jednej strony brzegu Odry na drugi, a po drugie będzie też na tyle wzmocniona ta konstrukcja, żeby móc udźwignąć ciężar transportu wojska czy innych sprzętów wojskowych, w związku z czym musi on mieć bardzo dużą nośność. I ta nośność będzie zapewniona przez ten pylon, który pan obecnie krytykuje, a nie można było technicznie ustawić w biegu Odry podpór, ponieważ ten projekt jest już na tyle dojrzały, że jego jakakolwiek zmiana to jest co najmniej 5-10 lat
9: niebudowania. Mówimy o projekcie dojrzałym, który być zdanie. Może jest złym projektem, ale oczywiście można wprowadzić inne rozwiązania. Będziemy o tym na pewno dzisiaj rozmawiać.
8: To teraz... No jak jest się opozycją, to można wymyślać
9: nie,
8: wszystko.
9: No, panowie, ale panie radny, ja mówię o tym, że przeprawa jest potrzebna, ale nie w takim kształcie, nie za takie pieniądze, bo mosty buduje się taniej, to każdy konstruktor panu to powie. No,
8: pan na pewno jest konstruktorem i pan się na pewno zna.
9: Rozmawiałem z konstruktorami, ja nie jestem konstruktorem.
7: I co ci konstruktorzy powiedzieli panu, że...
9: można zdecydowanie nawet o połowę taniej wybudować przeprawę z jednego brzegu na drugi brzeg rzeki.
8: Most za 300 milionów to też nie, moim zdaniem nie jest jakoś mega drogo, tak?
9: No jest drogo.
8: Przy wszystkich funkcjach, które ma ten most zapewnić.
7: Dobrze, panowie. Działka przy Wojska Polskiego po dawnym schronisku dla zwierząt. Co z tym terenem można zrobić? Komisja Budownictwa ostatnio wyraziła zgodę na sprzedaż tej działki. Rozumiem, że tam się należy spodziewać inwestycji deweloperskich, bo chyba nie żadnych innych.
8: Znaczy to określa MPZP, co tam można wybudować. Na pewno nie jest niczym złym zagęszczanie centrum Szczecina, tak?
7: No to już nie takie centrum, panie radny.
8: Ale no nie chcemy, żeby centrum wylewało się bardzo mocno poza granice tych centralnych.
7: No ale tam obok nie ma Szczecina. Żadnych bloków raczej, więc tam no, inwestycja deweloperska to raczej jest właśnie to, o czym pan mówi. To jest raczej wylewanie się poza
8: centrum Szczecina. Znaczy wylewanie
7: się
8: miasta, to jest Bezrzecze, to jest Krzekowo, to są gminy ościenne, natomiast mimo wszystko mówimy o jednak centrum Szczecina i dla mnie najważniejsze jest to, aby nie powstał jakiś potwór deweloperski, czy tak zwany huf klatkowy, gdzie będą mieszkania po 20 metrów kwadratowych w ilości sztuk ponadprzeciętnej. I jakby tutaj z punktu widzenia radnego będę starał się, aby to zabezpieczyć.
7: Panie radny?
9: To jest kolejny przykład, że panie redaktorze, w mieście Szczecin jakby decydują o pewnych rzeczach chyba deweloperzy, albo mają wpływ na to, bo mamy przykład ulicy Wojska Polskiego, ale mamy też przykład planu miejscowego na Kępie Parnickiej, który również dzisiaj będzie głosowany. I oczywiście w tym miejscu jest dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa, ponieważ tak został skonstruowany ten plan. Natomiast ja przypomnę, że w miejscu po schronisku, a w zasadzie w sąsiedztwie tego miejsca jest tor samochodowy. Był kiedyś motocross i może warto by było jednak tą funkcję zostawić tam w tym miejscu, tak jak było od wielu, wielu lat. Bo teraz mamy problem taki, że na przykład motocross przenosi się na prawobrzeże do cichego osiedla Żydowce Klucz i tam mieszkańcy oczywiście protestują słusznie. Natomiast w miejscu, w którym był od lat, które faktycznie, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, jest oddalone od zabudowy, bo mamy przecież za chwilę tor kolarski, mamy halę widowiskowo-sportową i dopiero mamy
7: no tak,
9: bloki.
7: Ale panie radny, żeby być precyzyjnym, to wydaje się, że w tamtym miejscu akurat, robić. Czyli w takim dość ładnym terenie zielonym, bardziej pasuje inwestycja deweloperska niż motocross.
8: Ale to są tereny stawy, nie wiem, może pan radny nie wie, co tam obok się znajduje, ale przecież tam jest
9: zielone. No,
8: tam jest teren zielony.
9: Wszędzie próbujemy sprzedawać tereny dla deweloperów. No i to jest jakby polityka naszego miasta.
8: Dla prywatnych inwestorów, a nie deweloperów.
9: Nie, no,
8: bo
9: dla deweloperów.
7: Panie radny, pan mówił o chowie klatkowym
8: przed dlatego
7: momentem.
8: Dlatego mi zależy na tym. Tylko jakby czym dzisiaj słowo deweloper jest demonizowane, natomiast ja chcę powiedzieć...
9: Nie jest, tylko wiem, no jak jest, oni budują, no panie
8: inwestor
9: panie radny, no.
8: Deweloper. Zabudowuje miasto, jeżeli deweloper. Robi to w sposób mądry, w sposób elegancki, estetyczny
9: wspaniale.
8: I racjonalny, to nie jest nic złego.
7: Nie, nie, nie, nie rozmawiamy o konkretnych inwestycjach. Panowie, ja będę mieć jeszcze jedno jedno pytanie na koniec, ale jeszcze po jednym zdaniu. Remont trasy zamkowej konieczna sprawa, ale to, co się wydarzyło w weekend, czyli paraliż sobotni miasta i to, że znowu w kolejny weekend może być podobnie, potrzebuje jednego zdania komentarza. Co panowie o tym sądzicie?
8: To pokazuje, że potrzebna jest nam kolejna przeprawa przez Odrę, bo została zamknięta trasa zamkowa i mieliśmy ogromny paraliż komunikacyjny, bo most długi, który i tak jest już w słabym stanie technicznym i potrzebuje odciążenia, zakorkował się i całe miasto, całe centrum stało.
9: Tego typu inwestycje, panie redaktorze, powinny być prowadzone w nocy. Tam akurat nikt nie mieszka w tym terenie. Na tym terenie,
7: na trasie zamkowej nikt nie mieszka.
9: W okolicy.
8: W nocy, przy takich warunkach atmosferycznych, jakie mamy.
9: Zawsze są jakieś problemy, panie rady Boże. Po co wy rządzicie, jak wy macie zawsze jakieś problemy? Na świecie wszędzie to się robi, a pan ma...
7: Panie radny, prosiłbym, bo mam jeszcze pytanie na koniec.
9: Więc jakby, no pewnie znowu będzie zakorkowana kolejna sobota. No taki mamy styl zarządzania komunikacyjnego w naszym mieście. Szkoda, ale oczywiście ta inwestycja jest potrzebna jak najbardziej, ona musi jak najszybciej być zrealizowana i przypomnę, dotowana jest za czasu rządu Prawa i Sprawiedliwości.
7: Szybkie pytanie od słuchaczki Radio Super FM. Co dalej z ulicą Zbójnicką, panie radny, bo tam coś się miało dziać, a się nie dzieje za bardzo i nasza słuchaczka jest zmartwiona.
8: Problemy dotyczą podłączenia instalacji gazowej. Trwają uzgodnienia z Polską Grupą Gazownictwa i tutaj to powoduje pewne przeszkody w kontynuowaniu prac, natomiast ZDITM w tamtym tygodniu zapewniał mnie, że to jest już finalizacja i wykonawca wróci na plac budowy i będzie realizował inwestycje z przesuniętym harmonogramem, ale to nie zależy od wykonawcy, natomiast na pewno ta budowa zostanie dokończona w najszybszym możliwym terminie.
7: I zaczęliśmy mostem Kłodnym i mostem Kłodnym skończymy. Muszę o to zapytać, przepraszam, panie radny, jak pan połączył pizzę Książula z mostem Kłodnym? Mówię o pana rolce w social mediach, bo ja przyznaję szczerze, po prostu oglądam to parę razy i nie wierzyłem w co
8: widzę. No ale właśnie, oglądał pan to kilka razy, więc przyciągnęło wzrok. Mi zależało na tym,
7: ja po prostu zastanawiam się, co to się dzieje.
8: Młodym ludziom.
9: To jest poziom merytoryki
8: nie,
9: pana
8: moment.
9: Radnego, brawo.
8: Panie radny Romanowski, ja panu chociaż? Powiem jedną rzecz, że zależało mi na tym, żeby przyciągnąć młodych odbiorców do tego tematu, że będziemy budować nowy most, a jest to moim zdaniem historyczna sprawa, bo w Szczecinie most przez Odrę w centrum miasta nie był budowany od kilkudziesięciu lat, więc jest to na tyle istotna sprawa, że trzeba młodym ludziom pokazywać, że obecnie w Szczecinie dzieją się wielkie inwestycje, inwestycje historyczne i takim
9: Książula.
8: Będzie most Kłodny.
7: A radny Romianowski, boomer, się śmieje z tego.
8: No bo nie rozumie, jak wyglądają social media obecnie.
9: Nie, oczywiście, tak, panie radny, pan ma tutaj patent na wszystko, oczywiście.
7: No ale pan na to nie wpadł, no.
9: Takie głupie pomysły nie wpadam. No ma pan rację.
8: Ale dziesiątki tysięcy wyświetleń były.
9: Znaczy, pan
8: i dzięki
9: wszystko
8: temu
9: po to,
8: ludzie.
9: Żeby mieć wyświetlenia.
8: Ludzie dowiedzieli się o moście Kłodnym. Dzisiaj głosował przeciwko, a ja pokazałem, jak można dobrze.
7: Miał być uśmiech na koniec, a panowie się prawie pogłosili. A wie pan, ile plastrów salami było na tej pizzy, czy pan nie wie? Radny Romianowski.
9: Nie wiem.
7: No właśnie, no i widzi pan.
9: Ale może było dużo, może była dobra, może dzięki temu filmikowi ja spróbuję, ale.
7: Krzysztof Romianowski, Prawo i Sprawiedliwość, to jest zdrowo.
8: Dziękuję bardzo.

0: program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: 23 minuty po godzinie 8. Tłoczno na ulicach Szczecina. Duży ruch na Niebuszewie. Stoi Warcisława I do Kołłątaja i dalej aż do ronda Sybiraków. Podobnie jest na Krasińskiego i na Alei Wyzwolenia do ronda Giedroycia. Hamulec przyda się na Wojska Polskiego przy węźle Łękno i potem powoli jedziecie do Placu Szarych Szeregów. W tym miejscu także duży ruch na Piłsudskiego, Wielkopolski czy 5 lipca, ale Aleja Piastów stoi od skrzyżowania z Piotra Ściegiem. Coraz więcej kierowców czeka na przejazd Floriana Krygiera do ronda Hakena. Zator zaczyna się

0: już za skrzyżowaniem z Ustowską. Można go ominąć, skręcając właśnie w Ustowską i kontynuować Tamą Pomorzańską do Kolumba. Potem czeka Was korek na Nabrzeżu Wieleckim, właśnie od strony ulicy Kolumba. Ale tak jak patrzę, stoi także Jana Skolna. I tutaj nie polecam intensywnie dodawać gazu, aby nie doszło do kolizji. Zawsze możecie dać nam znać i opowiedzieć o tym, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. Wystarczy wybrać nasz pomarańczowy numer 91 2 4 5 5. No i już będziemy wiedzieli, co dzieje się w świecie.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
0: Na zegarach powoli zbliża się godzina 8:30, a to czas, by przekazać Wam najświeższe informacje lokalne, które ma dla Was Andrzej Kutys. Nie odchodźcie daleko, aby nic Was nie ominęło.
2: Reklama.
3: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Niech twoje słowa
2: Beata Kozidrak powraca do szczecińskiej Filharmonii z koncertem, jakiego jeszcze nie było. Beata Unplugged. Przed nami wyjątkowy andrzejkowy wieczór, wspaniali goście i największe przeboje w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Już 30 listopada o godzinie 19. Bilety na kupbilecik.pl, e-bilet.pl oraz biletyna.pl.
3: Do zobaczenia w Szczecinie. Beata Kozidrak.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: Neonet, Neonet.
7: To korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
5: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Halo, halo, Szczecin. Czy ktoś tu umie śpiewać?
14: A trzeba umieć?
13: Absolutnie nie.
15: Bo tutaj liczy się dobra zabawa. W każdą środę o 21:00 to śpiewam ja w melanżu. Wskakujesz na scenę, wybierasz numer, łapiesz mikrofon i reszta należy do ciebie. A przy okazji w środowych zabawach wyjątkowe gadżety. I najważniejsze, ktoś z was raz w miesiącu zgarnia najważniejsze trofeum. Złoty mikrofon, a z nim mnóstwo profitów. Szczegóły w lokalu Melange Cocktail Bar and Karaoke. Deptak Bogusława 10 w Szczecinie.
16: Do fantastycznej zabawy zaprasza Radio Super FM i ja, Tomasz Janicki.
15: Moje cztery kółka, nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje cztery kółka, każdy wtorek i czwartek o 15:30 w Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
17: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
14: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
18: Ile masz lat?
19: Ej, o wiek się nie pyta.
18: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
19: Teraz mnie zaciekawiłaś.
18: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź m.in. skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
19: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
18: Dokładnie.
20: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
21: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
22: W dobrej formie Andrzej Kutys i wiadomości lokalne.
23: No, świetna forma po naszej porannej rozmowie Radia Super FM, a tam między innymi koncepcja z pylonem mostu Kłodnego została wybrana w 2015 roku, gdy z prezydentem Szczecina rządził PiS. Stwierdził w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 radny Koalicji Obywatelskiej Stanisław Kaup, pytany o zastrzeżenia do projektu i decyzję o 300 milionach kredytu na tę inwestycję. W odpowiedzi przedstawiciel opozycji z PiS, Krzysztof Romianowski, mówił, że dzisiaj rządzący Szczecinem przesądzą o zaciągnięciu tej pożyczki, zadłużając miasto i na tej samej sesji zagłosują za podwyżkami lokalnych podatków od nieruchomości i za wywóz śmieci dla mieszkańców. W bardzo ożywionej dyskusji w naszym studiu pojawił się też temat sprzedaży działki przy Wojska Polskiego. Do tego tematu wrócimy za godzinę.
24: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
23: Zmieniamy temat. Ruszył nabór na mieszkania dla potrzebujących. Do 23 października można składać wnioski o przyznanie lokalu socjalnego w Szczecinie. Procedura wystartowała, informuje Sylwia Cyza-Słomska z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.
25: Lokale wskazywane w ramach najmu socjalnego mają pomóc odzyskać stabilizację osobom w trudnej sytuacji życiowej i z najniższymi dochodami. Jest to najem na czas określony na 24 miesiące, przyznawany w ramach pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, nie mogących utrzymać mieszkania samodzielnie z powodu trudnej sytuacji materialnej.
23: Punktacje i pełne zasady przyznawania mieszkań można znaleźć na stronie internetowej szczecińskiego Zbilku.
24: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
23: Wilki Morskie w Austrii zagrają mecz pucharowy, ale najpierw ciekawostka, niezbyt przyjemna. W meczu ze Śląskiem pobili niechlubny rekord. No i teraz będą chcieli się odkuć po porażce. Szczecińscy koszykarze King Wilków Morskich w wyjazdowym meczu zmierzą się dziś z zespołem BC Wiena w ramach drugiej kolejki FIBA Europe Cup. No teraz o tym rekordzie. Rekord, który Wilki wyśrubowały, to skuteczność z linii rzutów wolnych. Szczecinianie trafili ostatnio 9 z 25 takich prób, co daje fatalne 36%, czyli najgorszy rezultat w polskiej lidze koszykówki pośród drużyn z XXI wieku, które oddały minimum 25 prób w jednym meczu. No to teraz o tym dzisiejszym spotkaniu. W mecz w Wiedniu Wilki zagrają dzisiaj o 19. Transmisję z tego spotkania będziecie mogli śledzić w serwisie YouTube, a kolejne wiadomości w Radiu Super FM już za godzinę. Teraz jeszcze więcej sportu.
21: Super FM. Sport.
26: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Na europejskie boiska wraca Liga Mistrzów, a wraz z nią sporo polskich piłkarzy. Polski mecz szykuje się m.in. w Azerbejdżanie. Tam o 18.45. Sabah Baku prawdopodobnie z Tymoteuszem Puchaczem w składzie zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Z kolei Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona, mówi trener Portugalczyków Rui Borges.
27: Jeśli chodzi o Lens, to drużyna, z którą trudno się gra u siebie, która w tym sezonie pokonała już dwukrotnego mistrza Europy, co wiele mówi też o ich jakości. Z kolei o 21 na San Siro może wystąpić Piotr Zieliński. Jego Inter zagra z Klub Brysz. W tym samym czasie Barcelona z Wojciechem Szczęstym na ławce zmierzy się w Stambule z Galatasaray. Ciekawie zapowiada się też dziś pojedynek w Madrycie. Tam już bez Polaków Atletico zagra z Manchesterem United. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał w dwóch setach 5-7, 6-7 z Belgiem Zizou Bergsem na turnieju w Szanghaju. Wcześniej z rywalizacją pożegnał się Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że nowym numerem 1 w rankingu tenisistów będzie Niemiec Aleksander Zwieriew. Dziś po 13 w Szanghaju w walce o ćwierćfinał swój mecz rozegra Hubert Hurkacz. Jego rywalem Hiszpan Alejandro Davidowicz. Fokina. Deweloper z Rzeszów oraz Lotto Chemik Police to dwie jak na razie niepokonane zespoły w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet. Drużyny wygrały wczoraj po 3-1. Rzeszowianki pokonały Sokoła Mogilno, a zespół z Polic lepszy był od MKS-u Kalisz. Piłkarska Liga Mistrzów gra nie tylko w Europie, ale też w Azji, a tam Cristiano Ronaldo przybliżył się do tego, by zdobyć 1000 bramkę w oficjalnych spotkaniach w karierze. Jego Al Nassr pokonał 3-1 Neftchi Fargon z Uzbekistanu. Dla Ronaldo było to już 981. oficjalne trafienie w seniorskiej karierze. Co ciekawe, mecz trzeba było przerwać na godzinę z powodu alarmu rakietowego.
21: Super FM. Pogoda.
22: Słońce na dobre przywitało się ze Szczecinem i tak szybko nas dzisiaj nie opuści, a to cieszy. W ciągu dnia maksymalnie do 15 wiatr będzie się wzmagał w ciągu dnia i przywieje do nas chmury, z których wieczorem może popadać.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
22: Ale w ciągu dnia to piękne słońce. To czapkę z daszkiem możecie sobie założyć. Przeciwsłoneczne okulary, proszę bardzo. Piękna polska złota jesień. A jak jesień, to i 6 urodziny Radia Super FM. Te świętujemy już 16 października, czyli w najbliższy piątek. Szczegóły wkrótce. A już teraz możecie składać życzenia, dzwoniąc na nasz
1: pomarańczowy telefon Radia Super FM. 91 24 55.
22: Te najciekawsze nagrodzę gadżetem od Super FM, a w piątek ile tam będzie gadżetów, ale ja nic nie mówię.
0: Dzień dobry.

0: Noc drogowa w radiu Super FM.
1: A nie da się ukryć, że poranny szczyt komunikacyjny już prawie za nami, ale nadal są miejsca, gdzie musicie zatrzymać się, poczekać i dać sobie czas na przejazd dalej. Tak jest chociażby na Europejskiej Dworskiej czy ku Słońcu, ale daleko nie odbiega od tego Kołątaja i ulica Krasińskiego w okolicy Ronda Giedroycia. Olbrzymi zator na drodze 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli ulica Zagadłowicza, potem do węzła Łękno. Spokojnie, ale dalej duży ruch na Wojska Polskiego w stronę Placu Szarych Szeregów. Tam stracicie od 7 do 10 minut jadąc ulicą Bogumińską do Chorzej, ale zator jest także na Obotryckiej w kierunku Polic. Stalmacha i Strzanieckiej przejezdna w obu kierunkach. Tak samo jest na Energetyków czy Trasie Zamkowej oraz ulicy Gdańskiej. A jak będzie po południu? Tego dowiecie się w popołudniowej pomocy drogowej. Na nią zapraszam już teraz, a ta po godzinie 15.

Patrzcie, jakie zapewnienia, no, daje nam tutaj Zalia. Tylko mnie kochaj, tylko kochaj mnie w zasadzie. I jeszcze przed godziną dziewiątą. Dzień dobry, to Super FM. Przeglądam sieć internetową, a to wszystko po to, byście wy nie musieli tego robić o poranku i odrywać się od pracy, od jazdy samochodem, od codziennych obowiązków. Jak się okazuje, od 2027 roku w Szczecinie będzie drożej. I to w zasadzie było do przewidzenia, jak co roku. Wzrosną opłaty za śmieci, podatki od nieruchomości i od holowania aut. Miasto prognozuje, że wpływy z opłat w 2027 roku wyniosą około 174,5 miliona złotych. No to całkiem sporo, ale to wiecie, zawsze mogą być większe te wpływy, albo mniejsze. O, przecież to od nas zależy. Dlaczego nie? To wystarczy parkować w dozwolonych miejscach, generować mniej odpadów i zmienić mieszkanie na mniejsze. No i w perspektywie czasu zmiana się opłaci.

0: Ellie Goulding, He Lights. I ona daje nam zielone światło na Super FM z widokiem na Szczecin. A za kierownicą tego programu pojawi się nikt inny jak Jarek Fengler. A ja się odmeldowuję. Zostawiam was z super muzyką w Super FM i słyszymy się już jutro od 5.30 w programie. Dzień dobry, tu Super FM, Tomek Janicki, dziękuję. A teraz czas na wiadomości. Temat dla was Ewelina Walczak, punktualnie o godzinie 9.
1: Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfigę.pl.
11: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
12: Afsz! Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w superformie?
13: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
12: A co to znaczy CCD?
13: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
14: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: I po reklamie.
16: Tak gra. Super

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Podpalili stację Starlinków pod Grójcem, wpadli w Niemczech. Nastoletni oszust w rękach policji udawał właściciela apartamentu. Tysiące pacjentów uzależnionych od leków zawierających kodeinę.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Ewelina Walczak. Na razie nie wiadomo, kiedy trafią do Polski dwaj obywatele Turcji podejrzani o podpalenie stacji Starlinków koło Grójca. Obaj zatrzymani zostali w Niemczech. Mają odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
1: Stacja bazowa Starlinków w Woli Korbowskiej została podpalona pod koniec września tego roku. Jeszcze w październiku realnych kształtów mają zacząć nabierać konkretne plany ewentualnej ewakuacji mieszkańców krajów bałtyckich do i przez Polskę. W znacznym stopniu dotyczyć będą Podlaskiego, przez które prowadzi jedyna droga z tych państw. Rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Memches podkreśla, że konkretne decyzje w tej materii nie zapadną ani na poziomie samorządów, ani Urzędu Wojewódzkiego.
4: Na dziś nie ma jeszcze decyzji dotyczących ewentualnego dostosowania konkretnych dróg. Takie działania będą uzależały od ustaleń na szczeblu centralnym.
1: Konkretne rozmowy między władzami Litwy i Polski w sprawie ewakuacji, na przykład na wypadek rosyjskiej agresji, mają się według zapowiedzi MSWiA zacząć jeszcze w tym miesiącu. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o nowotworze krwi, tylko co czwarty pacjent znajduje zgodnego dawcę w rodzinie, aż 70% chorych musi liczyć na pomoc niespokrewnionych osób. Dzisiaj obchodzimy ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku, a kto takim dawcą może zostać, mówi Grzegorz Henler, lekarz-konsultant Fundacji DKMS.
5: W ośrodku dawców szpiku zarejestrować się mogą osoby, które na stałe przebywają w Polsce, ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 55 roku życia, nie zarejestrowały się dotychczas w żadnym innym ośrodku dawców szpiku, ich BMI nie przekracza 40 i spełniają określone warunki zdrowotne.
1: W rejestracji w żaden sposób nie przeszkadza ciąża, kolczyk czy tatuaż, ale ważne jest, aby decyzja o rejestracji była świadoma. Peruka, ciemne okulary i mieszkanie, które nie było jego. 16-latek z Warszawy próbował oszukać najemcę na 40 tysięcy złotych. Nastolatek wystawił w internecie ogłoszenie o wynajmie luksusowego apartamentu, podając się za właściciela. Na spotkanie przyszedł w peruce, czapce i okularach przeciwsłonecznych, by ukryć swoją tożsamość. Plan pokrzyżowali mu policjanci z warszawskiej Woli, którzy zatrzymali go na gorącym uczynku. Decyzją sądu rodzinnego 16-latek trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Zmiana pracy czy unikanie nerwowych sytuacji nie wyleczą migreny. Polskie Towarzystwo Bólów Głowy przypomina, że to nie jest zaburzenie psychologiczne, lecz uwarunkowana genetycznie ciężka choroba neurologiczna. Z powodu błędnych diagnoz i braku odpowiedniej opieki pacjenci często próbują uśmierzać ból na własną rękę. Według szacunków ekspertów prawie 40% chorych w Polsce wpada w uzależnienie od powszechnie dostępnych środków przeciwbólowych zawierających kodeinę.
2: Super FM. Pogoda.
6: Do południa dużo słońca i pięknego, błękitnego nieba. Po 16 zachmurzy się od 13 do 15 stopni. Tyle po południu pokażą szczecińskie termometry. Teraz 5 stopni na Placu Kościuszki, 4 na Gumieńcach.
0: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
6: 3 minuty po godzinie 9:00 trzymamy rękę na pulsie tych najważniejszych wiadomości i tematów w naszym mieście. Będzie sport, ale także tematy, które mogą Was zainteresować oraz zaproszenia kulturalne. Zapraszam.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Super FM z widokiem na Szczecin przed momentem Imagine Dragons. Prawie 14 minut po godzinie 9 ruszył w Szczecinie nabór na mieszkania dla potrzebujących. Do 23 października można składać wnioski o przyznanie lokalu socjalnego w naszym mieście. Procedura wystartowała w tym tygodniu.
1: Lokale wskazywane w ramach najmu socjalnego mają pomóc odzyskać stabilizację osobom w trudnej sytuacji życiowej i z najniższymi dochodami. Jest to najem na czas określony na 24 miesiące, przyznawany w ramach pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, nie mogących utrzymać mieszkania samodzielnie z powodu trudnej sytuacji materialnej.
0: Informowała Sylwia Cyza-Słomska z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. Przypominamy, punktację i pełne zasady przyznawania mieszkań można znaleźć na stronie internetowej szczecińskiego ZBiKu.

Confession of the Groove.

0: Bardzo pobudzające rytmy Alcazar w naszym przedpołudniowym programie 24 minuty po godzinie 9 w studiu Andrzej Kutys. Muszę ci powiedzieć, że aż otworzyłem projekt tego mostu z wielkim pylonem. A to wszystko rozpoczęło się od takiej bardzo niewinnej wczorajszej rozmowy z moim znajomym z Warszawy. Zadzwonił do mnie i powiedział tak: Jarek, powiedz, o co chodzi z tym mostem, bo już
1: ale to jest
0: Polski
1: bardzo proste. Ty wiesz, co robi ten pylon? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest pylon na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym pylonem? My otwieramy oczy niedowiarką. Patrzcie, mówimy, to jest nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. Nikt się nie ma prawa przyczepić, bo jest to pylon społeczny w oparciu o 6 instytucji.
0: Czyli szczeciński pylon wychodzi naprawdę na prowadzenie.
1: Największy pylon w Polsce.
0: Już za chwilę wiadomości w Super FM, co wśród tych informacji oprócz mostu.
1: Bardzo ożywiona dyskusja o działce przy Alei Wojska Polskiego. Dzisiaj radni byli w naszym studiu. Między innymi o tym powiemy.
2: Reklama.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
4: Ile masz lat?
5: Ej, o wiek się nie pyta.
4: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
5: Teraz mnie zaciekawiłaś.
4: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
5: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
4: Dokładnie.
6: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
11: Pół do dziesiątej. Wiadomości. Andrzej Kutys.
12: Sprzedaż działki przy Alei Wojska Polskiego po byłym schronisku dla zwierząt i ożywiona dyskusja w rozmowie Radia Super FM. Starli się Krzysztof Romianowski z PiS oraz Stanisław Kaup z KO, który zwraca uwagę, że miejscowy plan określa w tym miejscu zabudowę mieszkaniową.
13: Dla mnie najważniejsze jest to, aby nie powstał jakiś potwór deweloperski, czy tak zwany chów klatkowy.
14: Panie radny.
15: To jest kolejny przykład, że panie redaktorze, w mieście Szczecin jakby decydują o pewnych rzeczach chyba deweloperzy, albo mają wpływ na to, bo mamy przykład ulicy Wojska Polskiego, ale mamy też przykład planu miejscowego na Kępie Parnickiej, który również dzisiaj będzie głosowany.
14: No tak, bloki, ale panie radny, żeby być precyzyjnym, to się wydaje się, że w tamtym miejscu akurat, czyli w takim dość ładnym terenie zielonym, bardziej pasuje inwestycja deweloperska niż motor.
13: Ale to są terenie stawy, nie wiem, może pan radny nie wie, co tam obok się znajduje,
14: na Wojska Polskie,
13: ale przecież tam jest, zielone. No, tam wszędzie jest teren
14: próbujemy
13: zielony.
14: Sprzedać, wszędzie próbujemy sprzedawać tereny dla deweloperów, no i to jest jakby polityka naszego miasta.
13: Dla prywatnych inwestorów, a nie deweloperów, bo...
14: Dwa mówią o chowie klatkowym.
13: No, dlatego
14: moment.
13: Mi zależy na tym. Nie, okej, tylko jakby czym dzisiaj słowo deweloper jest demonizowane, natomiast ja chcę powiedzieć...
14: Nie, jest, tylko wiem, no jak to budują, no panie
13: inwestor
14: radny, no.
13: Zabudowuje miasto, jeżeli deweloper. Robi to w sposób mądry, w sposób elegancki, estetyczny
14: no. Nie, no, wspaniale.
13: I racjonalny, to nie jest nic złego.
14: Nie rozmawiamy o konkretnych inwestycjach.
12: Jak słychać, dyskusja była bardzo gorąca. Decyzje w sprawie sprzedaży działki w przetargu zdecydują o tym dzisiaj radni podczas sesji Szczecińskiej Rady Miasta.
3: To są wiadomości w Radiu Super FM.
12: Agresywne zachowania u nastolatków coraz częstsze. Jedną z przyczyn może być uzależnienie od internetu, tak mówiła w naszym studiu psycholog dr Inga Janik-Fuchs w obliczu ostatnich wydarzeń w szkołach.
16: Widzimy już od jakiegoś czasu w ogóle wzrost różnych niepokojących sygnałów, jeżeli chodzi ogólnie o kondycję zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, więc pewnie zachowanie agresywne, pewna frustracja i nieumiejętność radzenia sobie z różnymi emocjami, frustracjami na pewno może mieć taki wymiar. Na pewno też widzimy pewne związki, które nie są przyczynowo-skutkowe.
12: Zdaniem naszego gościa to nie jest tak, że internet należy wyłączyć, a zamiast tego trzeba częściej rozmawiać z dziećmi o tym, co przeglądają w sieci.
3: Więcej na stronie super.fm.
12: Edukacja, szkolenia, badania w Branżowym Centrum Umiejętności w Lubieszynie podpisało umowę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Karolina Kiełbasa na Wydział z Technologii Wydziału Inżynierii Chemicznej mówi o szczegółach tej współpracy.
17: Zajęcia, które roboczo nazwaliśmy co w chemii gra, co chemia rzeczy niezwykłych. Więc owszem, będą to również zajęcia związane z aromaterapią, z przygotowaniem różnego rodzaju produktów kosmetycznych, farmaceutycznych. Będzie to chemia analityczna, szerokie spektrum.
18: Oferta będzie skierowana do Szczecina, do mieszkańców Szczecina, ale też całego Pomorza Zachodniego. Ta wiedza, która jest ekspercka, którą posiadają pracownicy naukowi i badania, które prowadzają, tutaj możemy je rozwijać.
12: Dodaje starosta Policki Szywan Fate. Umowę między Branżowym Centrum Umiejętności z Lubieszyna i ZUT-em zawarto bezterminowo.
10: Super FM. Sport.
19: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Hubert Hurkacz zagra dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Dwa tygodnie temu w finale innego z azjatyckich turniejów w Chengdu Polak przegrał z Hiszpanem. Teraz będzie miał okazję do rewanżu, tym bardziej, że na korcie w Szanghaju pokonał już legendę tenisa Nowaka Dżokowicza.
20: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
19: Pojedynek Polaka i Hiszpana powinien rozpocząć się po 13 polskiego czasu, a w Szanghaju zwycięstwo odniósł Jan Zieliński w parze z Australijczykiem Markiem Pullmansem. Pokonali rozstawiony z numerem 5 brytyjski duet Julian Cash i Lloyd Glasspool 7-6, 4-6 i 12-10. Panie za to grają w Wuhan, a tam dobrze turniej zaczęła Maja Chwalińska, pokonując w dwóch setach 6-3, 6-2 Egipcjankę Majar Sheriff. W kolejnej rundzie zagra z Czeszką Marią Błuskową. Jeszcze nigdy z nimi nie wygrały, ale mecz w Gdańsku ma to zmienić. Dziś o 18:00 polskie piłkarki podejmą Belgijki w rewanżowym meczu półfinałowej rywalizacji barażowej o awans na mundial. Biało-czerwone muszą odrobić jedną bramkę straty z pierwszego spotkania przegranego w Leuven 0-1, mówi najlepsza polska piłkarka Ewa Pajor.
21: Spokojnie podchodzimy do tego drugiego meczu. Tak naprawdę drugi mecz to nowa historia, nowa szansa. Wynik jest 1-0, oczywiście niekorzystny dla nas, ale to jest tylko 1-0 i mamy 90 minut na to, aby odwrócić losy spotkania.
19: Przed triumfatorkami jeszcze jeden finałowy mecz barażowy. GKS Katowice wygrał z Wieczystą 2-1 w zaległym spotkaniu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innym meczu, tym razem 10. kolejki, Radomiak Radom wczoraj przegrał z Motorem Lublin 2-3. W tabeli liderem pozostaje Górnik Zabrze.
10: Super FM. Pogoda.
11: Po południu możemy liczyć na od 14 do 15 stopni. Temperatura powoli rośnie. W tej chwili 6 kresek niedaleko bramy portowej, 5 stopni w Dąbiu.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
11: Za 25:10.

są takie duety, do których z przyjemnością wracamy w Super FM. Bardzo nieoczywisty duet Kaśki Nosowskiej i Krzysztofa Krawczyka. Tu Super FM, 14 minut do godziny 10. Super FM z widokiem na Szczecin, coraz bliżej 6 urodzin radia Super FM. Przypominamy, to już 16 października w piątek. Powoli odkrywamy karty i zdradzamy wam niektóre niespodzianki, które szykujemy w piątek. Specjalnie dla was. Specjalny program Super FM z 22 piętra. Gościć będziemy w Kafe 22. Tam też będziemy szykowali dla was urodzinowy tort. A my już od dzisiaj czekamy na wasze życzenia od was dla nas. 9 1 2 4 5 5, pomarańczowy super telefon. Można, absolutnie można zadzwonić, można już teraz złożyć nam życzenia. Te najciekawsze życzenia na pewno nagrodzimy, także wyemitujemy w specjalnym programie, tak jak już powiedziałem, programie urodzinowym Radia Super FM.

0: Sara Larsson. Trochę się zasłuchałem i 4 minuty do godziny 10. Super FM z widokiem na Szczecin jest okazały i jest do kupienia. Auto królowej Elżbiety II czeka na nowego właściciela. Jaki to model auta i jaki rocznik, ile ma przebiegu, o tym już za chwilę w Super FM. Wiadomości o 10:00 za moment.
1: Reklama. Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
7: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
8: Drogie panie, mamy różowy październik, a więc czas na badania. Niestety w naszym województwie mniej niż 40% kobiet uprawnionych do badań mammograficznych korzysta z tego przywileju. Czas to zmienić.
9: Zachęcam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
10: I po reklamie.
11: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
12: Niedoszły zamachowiec w rękach policji, dziś przesłuchanie. Więzienie za pomoc migrantom, rząd planuje zaostrzenie przepisów. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Ewelina Walczak. Warszawska prokuratura ma dziś przesłuchać Krzysztofa N. Mężczyzna miał planować atak na premiera Donalda Tuska i ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę został zatrzymany we Wrocławiu przez policję, a wczoraj przetransportowano go do Komendy Stołecznej Policji. Tu był przesłuchiwany w obecności biegłych. Nawet 3 lata pozbawienia wolności za podanie ciepłego posiłku czy udzielenie schronienia migrantom. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zaostrzenie kodeksu karnego. Prawnicy są oburzeni, czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Nowe przepisy mają karać za ułatwienie nielegalnego pobytu w Polsce bez względu na to, czy ktoś czerpie z tego jakiekolwiek korzyści majątkowe. Choć ministerstwo tłumaczy ten krok uszczelnieniem procedur i walką z procederem przemytu ludzi, prawnicy podkreślają, że regulacja uderzy bezpośrednio w aktywistów oraz niosących pomoc humanitarną mieszkańcom terenów przygranicznych. Lubelskie szkoły po atakach na placówki oświatowe uczą uczniów, by reagowali na niepokojące wpisy w sieci zamieszczane przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach czy konkretne działania młodych ludzi wokół, mówi dyrektor zespołu szkół nr 5 w Lublinie Iwona Lipiec.
13: reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów bądź osób, które cię otaczają.
12: A w Lublinie sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Jesienne porządki wystartowały. Niestety nie wszyscy wiedzą, co robić z zebranymi liśćmi i po prostu urządzają sobie z nich jesienne ogniska. Za to grozi mandat. Liście należy wrzucać do brązowych pojemników lub worków.
14: Możemy wrzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.
12: Mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. A z ogródków przenosimy się na spacer do parku czy lasu, gdzie często możemy spotkać wiewiórki, które nie tylko nie obawiają się ludzi, ale nawet chętnie wchodzą z nimi w interakcję. Spotkań tych nie należy się obawiać. Ważne jednak, aby zachować ostrożność, mówi Bartosz Popczyński, przyrodnik lasów miejskich w Warszawie.
15: Wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto o tym pamiętać, że to jednak jest też drapieżnik, w związku z tym jest gotowa do tego, żeby zaatakować jakieś inne zwierzęta, albo kiedy poczuje się po prostu zaniepokojona, może też i nas ugryźć.
12: Dokarmiając zwierzęta, należy też zawsze pamiętać o odpowiednim doborze pokarmu, ponieważ ludzka żywność może być dla nich szkodliwa. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Na sprzedaż zostaje wystawiony Bentley z 2016 roku. Auto ma przedłużony rozstaw osi i zostało przygotowane specjalnie dla ówczesnej królowej. Prawdopodobnie najbardziej osobistym elementem jest specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Aby ją zamontować, producent usunął przedni środkowy podłokietnik. Elżbieta II słynęła z zamiłowania do samochodów. Wiele ze swoich aut prowadziła osobiście.
10: Super FM. Pogoda.
0: W parku Kasprowicza pogodnie, słonecznie, ale chłodno. 7 stopni w tej chwili niedaleko Placu Rodła. 6 na Warszawie dzisiaj do 15 stopni i bez deszczu.
11: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
0: Już za chwilę Super Eko magazyn w radiu Super FM. Naszym gościem będzie profesor Stanisław Iwan z Politechniki Morskiej. Zapraszamy.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
3: W kolejnym wydaniu Super Eko Magazynu wreszcie, bo mogę uchylić rąbka tajemnicy, że byliśmy umówieni wcześniej na rozmowę, ale profesor Stanisław Iwan z Politechniki Morskiej w Szczecinie cały czas w rozjazdach. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Czy te, zastanowiłem się od razu, czy te rozjazdy są, były spowodowane właśnie jakimiś naukowymi kwestiami dotyczącymi między innymi tematu naszej rozmowy, czyli czystych dostaw i zielonego transportu w Szczecinie. Kwestie właśnie tej e-mobilności, alternatywnych napędów w transporcie, chociażby też słyszymy o tym, że na przykład a propos transportu na Bałtyku, nowych napędów i tak dalej, to jest kwestia, która no i się dzieje tu i teraz.
4: Oczywiście to są takie zagadnienia, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Zrównoważona mobilność to jest szeroki zakres zagadnień, bo to są zarówno alternatywne napędy, ale także to jest chociażby pewna zmiana organizacji ruchu, to jest wprowadzanie stref uspokojonego transportu, czy stref, do których w ogóle nie wpuszczamy indywidualnego transportu chociażby, no bardzo taki gorący temat w wielu miastach przecież.
3: O, właśnie chciałem zwrócić na to uwagę, ale myślę, że pan tutaj patrzy na to z naukowego dystansu.
4: Z pewnością tak, ale też trudno odciąć się od patrzenia jako użytkownik miasta, czyli chociażby mieszkaniec Szczecina. Na pewno strefy, które są w Polsce wdrażane, muszą być, bo my nie jesteśmy w stanie od tego uciec, bo jednak często tego transportu indywidualnego mamy bardzo dużo i powodują całą masę problemów. Natomiast czasami wydaje mi się, że brakuje po pierwsze informowania mieszkańców, o co chodzi, jak to ma funkcjonować i dlaczego tak. A czasem też chyba brakuje pełniejszych analiz, w jakim stopniu to wpłynie na funkcjonowanie transportu w mieście. Myślę, że w wielu przypadkach wymyślamy sobie pewne strefy, planujemy to, urbaniści sobie robią jakieś swoje założenia, a na przykład nie robimy pomiarów potoków ruchu w obrębie tych stref miejskich, w których chcemy pewne rozwiązania wdrażać.
3: No też takie argumenty się pojawiają, skoro już jesteśmy przy tym temacie w Super Eko Magazynie, tym gorącym i budzącym wiele emocji, że no okej, że jeżeli wprowadzimy na jednej ulicy zakaz, dajmy na to, no to przecież obok na ulicy no to będą jeździły te auta i to nie jest tak, że odgradzamy tę strefę jakąś niewidzialną szybą, tylko no to powietrze się miesza, że tak powiem.
4: Dokładnie tak. Dlatego to nie jest takie proste, to nie powinno funkcjonować w ten sposób, że patrzymy na mapę miasta, stwierdzamy, o tutaj sobie wprowadzimy strefy, nie przeprowadzimy badań potoków ruchu, jak wspomniałem, a tego się generalnie za często nie robi, co mnie bardzo dziwi, a są do tego narzędzia, bo są detektory ruchu mobilne, chociażby takimi dysponujemy na moim wydziale, których zamontowanie na słupku znaku drogowego zajmuje raptem 3 minuty, a potrafi nam taki detektor pomierzyć pojazdy, prędkość, sklasyfikować pojazdy, czyli jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jakie pojazdy poruszają się na danym odcinku i wtedy jesteśmy w stanie wyciągać z tego bardzo konkretne wnioski. Rzadko się robi takie rzeczy.
3: I to jest przyszłość, jak rozumiem. O tym jeszcze porozmawiamy. To pierwsza część rozmowy z profesorem Stanisławem Iwanem, Politechnika Morska w Szczecinie, Super Eko Magazyn. Zostańcie z nami za chwilę. Wracamy do tej bardzo interesującej i na czasie jak najbardziej rozmowy.
2: Super Eko Magazyn, tylko w Super FM.

0: Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy.

0: sposób naukowy. Na co jeszcze warto zwrócić, jeżeli rozmawiamy o tej ekologii, logistyce? No przecież każdy towar, który kupujemy później w sklepie, gdzieś musi to dotrzeć i zazwyczaj dociera transportem samochodowym.
1: Bardzo ważnej kwestii pan dotknął i to warto też podkreślać. Nie jesteśmy w stanie wyeliminować transportu towarowego z żadnego fragmentu miasta. Jeżeli chcemy, żeby w naszych sklepach były produkty, jeżeli chcemy, żeby produkty docierały do nas, chociażby towary zakupione w ramach handlu elektronicznego.
0: Nawet jeżeli wybudujemy zachodnią obwodnicę Szczecina, to i tak ten dostawczak musi gdzieś tam wjechać.
1: Oczywiście, że tak. Nie jesteśmy w stanie tego transportu wyeliminować, pomijając już oczywiście kwestie różnego rodzaju rozwiązań związanych z wywozem nieczystości i tak dalej, bo to też się wpisuje w transport towarowy przecież. A więc tego transportu z miast nie wyeliminujemy i musimy budować takie rozwiązania, które sprawią, że ten transport będzie jak najmniej
0: uciążliwy
1: i jak najmniej oddziaływał na tkankę miejską, na otoczenie miejskie. Warto też podkreślić, że bardzo często w różnych analizach czy w różnych projektach podkreśla się oddziaływanie, ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Oczywiście jest to bardzo ważne, tyle tylko, że zapominamy o jednej kwestii. Dwutlenek węgla nam jako ludziom generalnie nie szkodzi, bo my tego dwutlenku węgla mamy wkoło bardzo dużo, sami jesteśmy emitentami, jakby nie patrzeć. Natomiast mało się mówi, ostatnio na szczęście trochę częściej, ale w dalszym ciągu mało uważam, o emisjach zanieczyszczeń lokalnych. No chociażby tlenki siarki, tlenki azotu, bo to jest to, co oddziałuje bezpośrednio na nasze zdrowie. I teraz w strukturze miejskiej te oddziaływania są o wiele ważniejsze tak naprawdę niż ta emisja CO2. Bo to jest coś, co wpływa na nasz organizm, tak? Mhm. A więc na pewno musimy szukać takich rozwiązań, które właśnie tego typu emisje pozwalają wyeliminować.
0: A są takie rozwiązania, wejdę w słowo, no bo tutaj jawi się taki obraz troszeczkę, no, trudny, jeżeli chodzi o zachowanie, czy też próby rozmowy o ekologii, bo to oczywiście, wiadomo, to budzi różne emocje, natomiast myślę, że wszyscy się zgodzimy, że chcemy żyć w zdrowym środowisku.
1: Oczywiście i chociażby przykładem jest tutaj dyskusja na temat samochodów elektrycznych w kontekście dwutlenku węgla w Polsce będą efektywne i będą ograniczały emisyjność dopiero wtedy, jeżeli będziemy mieli prąd pozyskiwany właśnie ze źródeł odnawialnych. Natomiast jeżeli spojrzymy na emisję tych zanieczyszczeń lokalnych, to na pewno samochody elektryczne są bardzo tutaj efektywne, tak? Bo nie mamy przede wszystkim tego, co wychodzi z rury wydechowej, ale chciałbym w tym momencie podkreślić, bo ja to bardzo często, przy każdej okazji mówię, nie ma czegoś takiego jak transport zeroemisyjny. I trzeba o tym pamiętać, nie jesteśmy w stanie zbudować systemu zeroemisyjnego. Natomiast mamy całą masę różnych rozwiązań, które pozwalają ograniczać na przykład liczbę przejazdów, które się odbywają w centrach miast. Zresztą nie tylko w centrach miast. Takim na pewno rozwiązaniem, jeżeli chodzi o miejski transport towarowy, są dostawy pozadomowe, czyli dostawy do maszyn paczkowych, dostawy do punktów odbioru. I warto powiedzieć, nie wiem, czy nasi słuchacze zdają sobie z tego sprawę, że Polska, jeżeli chodzi o automaty paczkowe, o maszyny paczkowe, jest jednym z absolutnych liderów na świecie. Jesteśmy fanami maszyn paczkowych, używamy ich na
0: gminie. Sam jestem.
1: Oczywiście, ja też. I jest to naprawdę absolutnie fenomen. Często jak spotykam się z koleżankami, kolegami, którzy zajmują się tymi zagadnieniami, to są po prostu zaskoczeni, że tak to się w Polsce udało i tak to się w Polsce fantastycznie kręci.
0: Czyli optymistycznym akcentem kończymy to wydanie Super Ego Magazynu. Profesor Stanisław Iwan, Politechnika Morska w Szczecinie. Moglibyśmy długo jeszcze rozmawiać.
1: Bardzo długo.
0: Przy
1: następnej okazji.
0: Pan profesor się dopiero rozkręcił. To tak w kolejnej jest. Edycji Super Ego Magazynu. Bardzo dziękuję
1: za
0: wizytę.
1: Bardzo dziękuję, kłaniam się.
2: Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn w każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Hello.

0: Reklama.
1: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU, finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. W Szczecinie nie brakuje dziś propozycji dla miłośników muzyki, teatru i kina. Zajrzymy do repertuaru szczecińskich scen, a także na Szczecin Film Festival. Zaczynamy od Domu Kultury 13 Mus, gdzie o 18:00 wystąpi szczecińska trzynastka, czyli Orkiestra Dęta, która nowy sezon artystyczny rozpoczyna koncertem dedykowanym nauczycielom. To muzyczny prezent z okazji Dnia Edukacji Narodowej. A teraz teatr w Pleciudze, spektakl Czy to M? W reżyserii Moniki Czajkowskiej. To opowieść o pierwszej miłości, nastoletnich zauroczeniach i emocjach, o których młodym ludziom nie zawsze łatwo mówić. Przedstawienie jest przeznaczone dla widzów od 14 roku życia. Z kolei Teatr Współczesny proponuje spektakl Masz 12 lat. Bohaterem jest Arek, 12-latek doświadczający przemocy rówieśniczej. To historia o samotności, o trudnych emocjach i szukaniu sposobu, by poradzić sobie z problemami, które w tym wieku potrafią wydawać się nie do pokonania. Przedstawienie realizowane jest w formule Teatr w klasie. Miłośników kina natomiast zaprasza Szczecin Film Festival. Dziś w kinie Zamek o 17:00 pokaz filmu Komeda osobisty Igora Mertyna. To dokument o Krzysztofie Komedzie, opowiedziany z perspektywy jego pasierba, Tomka Lacha. Po seansie zaplanowano spotkanie z gośćmi. A o 19:00 w ramach tego festiwalu można będzie zobaczyć Ogród Rozkoszy Ziemskich Lecha Majewskiego. Film inspirowany jest malarstwem Hieronima Boscha i opowiada o poszukiwaniu sensu życia, miłości i własnego miejsca w świecie. Od muzyki filmowej przez ważne rozmowy o dorastaniu, po kino skłaniające do refleksji. Warto wybrać coś dla siebie i spędzić ten dzień z kulturą i z Super FM.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: gra Radio Super FM, Ricky Martin, She Bangs. 16 minut do godziny 11 Super FM z widokiem na Szczecin. Żyjemy w ciągłym pędzie. Mamy dla siebie, ale także dla innych, coraz mniej czasu w studiu Radia Super FM. Justyna Bongorska ze Stowarzyszenia Dadu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: Witam Pani Justyno. Dlaczego tak bardzo ludzie często wybieramy wirtualny świat zamiast po prostu spotkać się z drugim człowiekiem i tak jak ja z panią rozmawiam oko w oko, to jednak wybieramy ten świat wirtualny.
1: Tak jak sobie pomyślałam, to taką pierwszą przeszkodą jest czas.
0: Nie mamy czasu.
1: Który jest, tak, żyje w swoim tempie, my nie mamy dzisiaj czasu. Nie mamy czasu na pobycie ze sobą, ale nie mamy czasu na pobycie z drugą osobą, nie mamy czasu na spotkanie z drugą osobą i myślę sobie, że to jest jedna z pierwszych takich rzeczy w dzisiejszym czasie. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki, a z drugiej strony nie jesteśmy blisko drugiej osoby. Stąd uciekamy w wirtualny świat, stąd nie chcemy spotykać się z innymi osobami, bo trzeba wyjść, bo trzeba zadzwonić, bo trzeba odpowiednią ilość czasu rozmawiać przez komunikatory, a tego nie mamy.
0: No dobrze, czyli jesteśmy wygodni, tak? Szukamy jednak czegoś, żeby mieć pod ręką.
1: Trochę tak, trochę jesteśmy wygodni, ale w związku z tym, że nie trenujemy spotykania się z innymi osobami, wycofujemy się z relacji, czyli trochę towarzyszy nam niepewność, nieśmiałość, lęk, jak nas coś odbierze, oceni, ale też w kontakcie z drugim człowiekiem zawsze bywa jakaś niewygoda, a my nie chcemy tego. My trochę mamy postawę hedonistyczną, trochę nam się wszystko jakoś tak należy, jesteśmy w ostatnich latach bardzo wrażliwi na swoim punkcie, a w kontakcie żywym z drugim człowiekiem, no jesteśmy narażeni na jakiekolwiek frustracje, no bo on na nas spojrzy, bo on będzie miał inny ton głosu, bo być może on tak blisko do nas nie podejdzie albo za daleko. Dlatego wolimy uciekać w wirtualny świat i nie spotykać się z drugą osobą, a frustracje będą narastać. Bo też stres jest wszechobecny, tylko nie sam stres, który nas dotyka, ale to jak sobie radzimy, a między innymi jednym z zasobów radzenia sobie ze stresem jest żywy kontakt z drugim człowiekiem.
0: A sztuczna inteligencja nie ocenia? Możemy sobie wyobrazić, że jest może nawet bardziej przyjacielem niż ta osoba, którą spotykamy w drodze do pracy. Możemy w każdej chwili z nią porozmawiać, ale pewno często spotykają panią młodzi ludzie i pytają się, no dobrze, co zrobić w takiej sytuacji?
1: Czy to prawda, sztuczna inteligencja po pierwsze nie ocenia, ma fajny głos, może być kobietą, mężczyzną, może być osobą niebinarną, przynajmniej tak jak sobie zaprogramujemy. Sztuczna osoba nas słucha, sztuczna osoba klaryfikuje, sztuczna inteligencja
0: zawsze ma czas dla nas,
1: mówi to, co często chcemy usłyszeć, no bo to są algorytmy. I myślę sobie, że jest też na wyciągnięcie ręki, bo nie trzeba wychodzić z domu.
0: Mamy pod ręką tę sztuczną inteligencję, ale jednak w dalszym ciągu mamy sporo kłopotów, mamy sporo kryzysów emocjonalnych. Jak sobie w takich sytuacjach radzić?
1: W ogóle największym imperatywem biologicznym człowieka jest relacja z drugim człowiekiem. Dlatego myślę sobie, nieunikniona jest sztuczna inteligencja i myślę sobie, że ona jest w niektórych obszarach bardzo fajna. Mi samej zdarzyło się kiedyś z niej korzystać i pewnie będę jeszcze korzystała. Natomiast kiedy zamienia się to tylko w jeden taki obiekt, z którym rozmawiam, jeden obiekt, któremu się zwierzam i którego proszę o radę, no to będzie to trudne. Dlatego, że kiedy może się zdarzyć, że ta sztuczna inteligencja nie zareaguje, kiedy jest, nie rozpozna. Przede wszystkim nie rozpozna, kiedy jesteśmy w kryzysie, a z drugiej strony wtedy nie zareaguje. Bo kiedy jesteśmy w spotkaniu z żywym człowiekiem, nawet przez telefon, to my możemy usłyszeć ton głosu, usłyszeć fizjologiczne różne odgłosy człowieka i możemy w jakiś sposób zareagować. Poza tym przy takich profesjonalnych telefonach zaufania, linii wsparcia pracują profesjonaliści, którzy mają większy staż pracy, mają różne ukończone szkolenia, mają też własne, są po przejściach własnej terapii osobistej, więc bardziej są wyczulone

0: współfinansowana ze środków gminy miasta Szczecin i tam może zadzwonić każdy, kto doświadcza kryzysu, kto doświadcza trudnych jakichś momentów, kto ma wątpliwości, kto ma jakieś pytania. Mogą to być osoby, które tak naprawdę tylko chcą porozmawiać, żeby ich gdzieś ukierunkować, ale też czekamy na telefony, kiedy osoby są... wchodzą w jakieś nadużywanie środków psychoaktywnych, szczególnie kiedy doświadczają przemocy, kiedy doświadczają hejtu w szkole, kiedy doświadczają mowy nienawiści. My służymy im pomocą, ale bardzo często też ich przekierowujemy w inne miejsca, a tam w tych innych miejscach dostaną profesjonalną pomoc. Bo z nami można rozmawiać.
1: 880 815 801 to jest numer telefonu. Lokalna linia wsparcia prowadzona przez Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU. Przez cały tydzień można dzwonić.
0: Tak, przez cały tydzień można dzwonić, między innymi ja przy tym telefonie też dyżuruję, ale dyżurują jeszcze dwie osoby, specjalista psychoterapii też uzależnień, jeszcze drugi psycholog i suicydolog, więc dyżuruje kobieta, mężczyzna, każdy, kto będzie chciał zadzwonić i porozmawiać o trudnościach, być może też i o radościach, co mu się udało, a nie ma się z kim podzielić i chciałby na żywo porozmawiać z kimś, to też zachęcamy do korzystania, bo tak naprawdę my mamy różne narzędzia dla mieszkańców. I to my wychodzimy do mieszkańców i chcielibyśmy, żeby też mieszkańcy Szczecina, okolic w różnym wieku wychodzili i dzwonili do nas.
1: Numer telefonu 880 815 801, a o tej lokalnej linii wsparcia prowadzoną przez Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU mówiła Justyna Bągorska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję.
2: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU, finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Cicho.

0: dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
9: Ile masz lat?
10: Ej, o wiek się nie pyta.
9: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
10: Teraz mnie zaciekawiłaś.
9: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
10: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
11: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
12: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
13: Afsz! Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
14: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
13: A co to znaczy CCD?
14: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
13: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
14: Od Oleofarm.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: I po reklamie.
17: Jest 11. Wiadomości Super FM.
18: Bezpieczeństwo w szkołach pod nadzorem. Policja podała najnowsze dane. Chorują dzikie i domowe zwierzęta, rośnie zagrożenie wścieklizną. Dlaczego się spóźniamy? Badacze sprawdzili nasze wymówki.
16: Super FM. Wiadomości.
18: Ewelina Walczak. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych i 167 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji. Funkcjonariusze od piątku czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli po ubiegłotygodniowych atakach przemocy w placówkach. Do tej pory odnotowano 415 incydentów związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Służby całodobowo monitorują również internet i weryfikują każde zgłoszenie. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej choroby. Chorują dzikie zwierzęta, ale coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Rany trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie tylko największe miasta w Polsce, PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchamiane będzie 600 połączeń, w wakacje będzie to 622.
19: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
18: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i na odwrót będą mogli pojechać co pół godziny. Lekarze przyjmujący korzyści od firm farmaceutycznych częściej wypisują recepty, nierzadko na leki zbędne lub potencjalnie szkodliwe. Z analizy Międzynarodowego Zespołu Badawczego wynika, że sponsorowane posiłki, szkolenia czy wynagrodzenia za konsultacje bezpośrednio przekładają się na wybór droższych, promowanych przez dany koncern terapii. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie przez placówki medyczne rygorystycznych przepisów, które odetną lekarzy od wpływów przedstawicieli handlowych i zagwarantują pacjentom niezależną opiekę. Największa sala koncertowa w Polsce powstanie na warszawskim Grochowie. Pomieści blisko 1900 widzów i stanie się domem orkiestry Sinfonia Varsovia. Prace przy Grochowskiej mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć za 4 lata, mówi dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.
20: To naprawdę się dzieje i naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking.
18: Jak dodaje dyrektor, przez ostatnich kilkanaście lat w Polsce zbudowano około 17 sal koncertowych, ale żadna nie powstała w stolicy. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personal Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką. Na samym końcu tych przyczyn znalazło się spokojne zjedzenie śniadania.
16: Super FM. Pogoda.
21: O, podstawą jest oczywiście spokojne zjedzenie śniadanie. Kto by się tam spieszył? Do południa pogodnie i słonecznie, później się zachmurzy, padać nie będzie. 10 stopni w tej chwili na Niebuszewie. Podobnie w pobliżu Alei Fontan czekamy po południu na obiecane 15 stopni.
22: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
21: I kierowcy znów powiedzą, trzeba będzie to przeżyć. Utrudnienia na trasie zamkowej mogą pojawić się także w najbliższy weekend. Szczegóły tych utrudnień i co tam się będzie działo na trasie zamkowej jeszcze w tej godzinie w naszym przedpołudniowym programie.
22: Super FM z widokiem na Szczecin.
21: podcastu Super FM. Jak wam się dzisiaj pracuje? Proszę się pochwalić. 9124 5 piątek. To jest mój numer telefonu i czekam na wasze sygnały.

To Super FM, idą chłodne dni, a dzisiaj rano trzeba było chyba po raz pierwszy skorzystać z podręcznych narzędzi. Tak informuje słuchacz Wojtek z Pomorzan. Tych narzędzi, by zeskrobać co nieco ze szyb naszego auta zaparkowanego pod chmurką. Ale w pracy spokojnie, jak gra Radio Super FM. Pozdrawia Wojtek, my również pozdrawiamy naszego słuchacza. Złota Polska Jesień ma także, Wojtku, także takie odcienie, gdzie trzeba poświęcić trochę więcej czasu naszym czterem kółkom. A propos czterech kółek, nowości, ale także fachowe porady w magazynie motoryzacyjnym już dzisiaj. Moje cztery kółka w Super FM po 15.30. Zapraszam w imieniu Tomka Janickiego.

0: Tak właśnie brzmi wtorkowe przedpołudnie z Radiem Super FM. 22 minuty po godzinie 11. Czamba łamba. Już wyobrażam sobie miny szczecińskich kierowców i te nerwowe uderzenia w kierownicę. Kolejny weekend, najbliższy, 17 i 18 października, ze znowu zamkniętą nitką wyjazdową trasy zamkowej. To bardzo prawdopodobne, wszystko zależy od pogody, bo wykonawca remontu w minioną sobotę i niedzielę właśnie przez aurę nie zdążył wszystkiego zrobić, informuje Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.
1: Z powodów opadu deszczu wykonawca nie zdołał zrealizować całego zakresu robót. Do wykonania pozostała ostatnia sekcja, most nad Parnicą i estakada zjazdowa na ulicę Gdańską. Z tego też względu układanie warstwy ścieralnej na tym odcinku zaplanowano na weekend 17-18 października. Jednak dokładny termin kontynuacji robót będzie uzależniony od warunków pogodowych. Wykonawca monitoruje prognozy pogody, a szczegółowe informacje dotyczące realizacji prac i zamknięcia nitki wyjazdowej trasy zamkowej przekażemy w kolejnym komunikacie.
0: Informował Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich. Przypomnijmy, że w ostatnią, zwłaszcza sobotę, ale także niedzielę, zamknięcie wyjazdowej nitki trasy zamkowej spowodowało korki w całym Śródmieściu.
2: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
3: Niech Twoje słowa zbudzą.
2: Beata Kozidrak powraca do Szczecińskiej Filharmonii z koncertem, jakiego jeszcze nie było. Beata Unplugged. Przed nami wyjątkowy andrzejkowy wieczór, wspaniali goście i największe przeboje w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Już 30 listopada o godzinie 19. Bilety na kupbilecik.pl, ebilet.pl oraz biletyna.pl.
4: Do zobaczenia w Szczecinie. Beata Kozidrak.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł.

0: Allegro Days do 18 października.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
3: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.

gra Radio Super FM, Sophie Ellis Bextor. 19 minut do południa. Dziennikarze Super FM od rana sprawdzają dla was te najważniejsze i najistotniejsze informacje. Magazyn Podsumowanie Dnia startuje przed 16. To Super FM z widokiem na Szczecin. Tymczasem policjanci w Szczecinie prowadzą zmożone działania w rejonie szkół i innych placówek oświatowych. To reakcja na ostatnie doniesienia medialne dotyczące ataków w szkołach. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie, mundurowi patrolują okolice placówek, pozostają w kontakcie z dyrekcjami i nauczycielami, a także współpracują z samorządem. Celem działań jest zabezpieczenie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, ale także ograniczenie niepokoju wśród uczniów i ich rodziców. Mundurowi zachęcają także rodziców do rozmów z dziećmi o niepokojących treściach napotkanych w internecie, a w przypadku bezpośredniego zagrożenia należy dzwonić na numer alarmowy 112.

0: Nowa piosenka Jeremiego Sikorskiego w Super FM. Maja Chwalińska w singlu, a także Jan Zieliński w deblu zanotowali zwycięstwa w tenisowych turniejach. Panie grają w chińskim Wuhan, a panowie w Szanghaju. W wiadomościach południe zajrzymy na korty.
1: Reklama.
2: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Halo, halo, Szczecin. Czy ktoś tu umie śpiewać?
9: A trzeba umieć?
8: Absolutnie nie.
10: Bo tutaj liczy się dobra zabawa. W każdą środę o 21:00 to śpiewam ja w melanżu. Wskakujesz na scenę, wybierasz numer, łapiesz mikrofon i reszta należy do ciebie. A przy okazji w środowych zabawach wyjątkowe gadżety. I najważniejsze, ktoś z was raz w miesiącu zgarnia najważniejsze trofeum. Złoty mikrofon, a z nim mnóstwo profitu. Szczegóły w lokalu Melange Cocktail Bar and Karaoke. Deptak Bogusława 10 w Szczecinie.
11: Do fantastycznej zabawy zaprasza Radio Super FM i ja, Tomasz Janicki.
12: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
13: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
14: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
18: Szkoły będą patrolowane przez funkcjonariuszy do odwołania. W rękach niemieckiej policji kolejni podejrzani o podpalenie w Polsce bazy Starlinków. Maja Chwalińska i Jan Zieliński z wygraną. Teraz zaciskamy kciuki, bo po południu gra Hubert Hurkacz.
16: Super FM. Wiadomości.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. Patrole policji do odwołania pozostają w pobliżu szkół w całej Polsce. Do tej pory funkcjonariusze zatrzymali 135 osób i przeprowadzili 80 tysięcy kontroli placówek. Ale szefowa Ministerstwa Edukacji zaprzecza, jakoby w szkołach miały być instalowane bramki wykrywające metal. Zdaniem Barbary Nowackiej, szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją sumienia dorosłych. Będą za to zmiany w przepisach, mówi minister edukacji.
19: Będzie po pierwsze rozporządzenie
1: rozporządzenie dające szansę nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacjach wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli ewakuacja w sprawach przeciwpożarowych, ale będzie trenowanie schronienia. My już mamy te przepisy przygotowane.
18: Jak dodała Nowacka, w szkołach odbywają się spotkania z przedstawicielami policji, podczas których przypominane są zasady bezpieczeństwa. Niemiecka policja ujęła kolejne osoby podejrzane w sprawie podpalenia bazy łączności satelitarnej Starlink w Woli Krubowskiej na Mazowszu. Do zatrzymań doszło w mieście Karlsruhe oraz w berlińskiej dzielnicy Spandau. Z kolei wczoraj polskie władze informowały o zatrzymaniu w tej sprawie w Niemczech dwóch obywateli Turcji, o czym Tomasz Węska.
3: Według niemieckiego dziennika Bild osoba ujęta w Berlinie to prawdopodobnie kierowca zatrzymanych obywateli Turcji. O to samo według Nordkurier podejrzewana jest również kobieta zatrzymana w Karlsruhe. Wydanie podpalaczy Polsce to zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka kwestia czasu.
9: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
3: Takich zdarzeń będzie coraz więcej, więc ważna jest sprawność służb i współpraca między krajami, mówi wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony z Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
19: No bo to zawsze wtedy podnosi koszt dla następnego człowieka, który chciałby takiego aktu dokonać.
3: Zatrzymani Turcy mają usłyszeć zarzuty działania na zlecenie obcego wywiadu.
18: Do podpalenia doszło pod koniec września. Prokuratura Krajowa podejrzewała, iż sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Szósty dzień głodówki prowadzą związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych, mówią protestujący Grzegorz Pasztyła i Małgorzata Sawicka.
20: W czwartej dobie swojej głodówki straciłem przytomność, byłem przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy.
21: Protest, który się odbywa, nie ma nic wspólnego z procesem restrukturyzacji.
22: To o co jest ten protest?
21: O styl zarządzania.
18: Dyrekcja szpitala odrzuca wszystkie zarzuty, twierdząc, że są bezpodstawne i zarzuca związkowcom brak woli do rozmów. Maja Chwalińska w singlu oraz Jan Zieliński w deblu zanotowali zwycięstwa w tenisowych turniejach. Panie grają w chińskim Wuhan, a panowie w Szanghaju. Polskich kibiców tenisa czekają jeszcze spore emocje, bo dziś wczesnym popołudniem na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. Wrocławianin uskrzydlony zwycięstwem w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem zagra dziś o ćwierćfinał.
23: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formach. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
18: Dziś rywal to Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina, ten sam, z którym dwa tygodnie temu Polak przegrał w finale turnieju w Chengdu. Będzie więc okazja do rewanżu.
16: Super FM. Pogoda.
0: Trzymamy kciuki za Hubiego. Miało być przyjemne południe i wszystko się zgadza, tylko jeszcze jakby trochę cieplej było w Szczecinie. 13 stopni niedaleko placu lotników, 12 na Wałach Chrobrego i coraz bliżej 15. Na tyle liczymy właśnie po południu.
17: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
0: Muzyka na żywo. Kino dokumentalne i teatr, który nie boi się trudnych tematów. Jest z czego wybierać. Kulturalne zaproszenia od Basi Gądek jeszcze w tej godzinie, a Super FM przypomina. Szczecińska Trzynastka zagra z okazji Dnia Nauczyciela. Kiedy i gdzie, także podpowiemy.
17: Super FM z widokiem na Szczecin.
16: To był hit.

Super FM, ulubione w Szczecinie, to my na 97,5. Mamy najlepsze panie na świecie, absolutnie. Teraz sport w Super FM. Chemik niepokonany po dwóch ligowych meczach, choć pierwszą partię przegrały panie, to pozostałe części gry miały pod kontrolą. Siatkarki Lotto Chemika Police w pierwszym domowym meczu w nowym sezonie Tauron Ligi Kobiet pokonały Netla MKS Kalisz 3-1. Chemiczanki po dwóch kolejkach mają na koncie 5 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli Tauron Ligi Kobiet.

Można zawsze na nich liczyć. Potrafią pobudzić i przyjemne takty w Super FM w pracy. Tak, to Swedish House Mafia, 26 minut po południu. Zastanawialiście się, jak mogłyby brzmieć hity Michaela Jacksona w aranżacji na orkiestrę? A oni podjęli się tego zadania i będą chcieli pochwalić

0: przed wami. Koncert orkiestry Dęte i Szczecińska Trzynastka. Tym razem z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Odbędzie się już dzisiaj o 18 w Domu Kultury 13 MUS. Zresztą na ten koncert będzie już za chwilę zapraszać was Basia Gądek. W zestawie zaproszeń już za moment.
1: Reklama. Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
7: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
8: Drogie panie, mamy różowy październik, a więc czas na badania. Niestety w naszym województwie mniej niż 40% kobiet uprawnionych do badań mammograficznych korzysta z tego przywileju. Czas to zmienić.
9: Zachęcam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
10: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Przed nami kolejne spotkanie ze szczecińską kulturą. Dziś w programie muzyka na żywo, kino dokumentalne i teatr, który nie boi się trudnych tematów. W Domu Kultury 13 MUS o 18 koncert szczecińskiej trzynastki. Orkiestra Dęta zagra z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Będą fanfary, polka i hymny, ale także muzyka filmowa oraz przeboje Michaela Jacksona i Taylor Swift w orkiestrowych aranżacjach. To propozycja nie tylko dla miłośników instrumentów dętych, ale dla wszystkich, którzy lubią rozpoznawalne melodie w nowych odsłonach. Tymczasem Szczecin Film Festival zaprasza do kina Zamek. O 17 rozpocznie się tam pokaz dokumentu Komeda Osobisty w reżyserii Igora Mertyna. Film prowadzi widzów śladami Krzysztofa Komedy, jednego z najważniejszych polskich jazzmenów, a zarazem pokazuje go od prywatnej strony, jako męża, ojczyma i człowieka o niełatwych relacjach rodzinnych. Na tym filmowe propozycje się nie kończą, bo o 19 w kinie Zamek Ogród Rozkoszy Ziemskich Lecha Majewskiego. Inspiracją dla tej historii stał się słynny obraz Hieronima Boscha. Bohaterowie próbują odkryć tajemnice życia i znaleźć własną drogę do szczęścia. To część festiwalowej retrospektywy twórczości reżysera. A jeśli bliższy wam jest teatr, to W pleciudze czy to M, spektakl o pierwszej miłości i emocjach towarzyszących dorastaniu. Z kolei Teatr Współczesny pokazuje historię 12-letniego Arka, który zmaga się z przemocą rówieśniczą. Przedstawienie realizowane jest w formule teatr w klasie. Muzyka, kino i teatr spotykają się dziś wokół emocji, relacji i ludzkich historii. Warto znaleźć czas na jedno z tych wydarzeń.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Najważniejsze tematy śledzimy w Radiu Super FM. Trwa sesja Rady Miasta. To, co dzieje się, właśnie śledzi Andrzej Kutys na bieżąco.
2: Oglądam ja, żebyście wy nie musieli. Ja mam to w ramach obowiązków służbowych. Witam po raz kolejny. Mówiliśmy o tym od samego rana, byli także radni
1: Czekaj. To nie jest przyjemnością? Ty mówisz obowiązek.
2: No poproszę o inny zestaw pytań.
1: Dobrze.
2: Nie, żartuję. Przyjemność, nieprzyjemność. No trzeba po prostu patrzeć władzy na ręce, trzeba po prostu słuchać. Oczywiście też zachęcam, to jest serwis YouTube, profil Rada Miasta Szczecin. Jeżeli teraz w pracy, wiadomo, no nie wszyscy mogą. Ja akurat taką pracę mam jako tutaj pracownik newsroom w Radiu Super FM. Natomiast no, myślę, że to będzie tak długa sesja, że wrócicie do domu, zaparzycie herbatę, zjecie obiad i ona będzie dalej trwała, ponieważ no, na ten moment jesteśmy, zaczęło się to o godzinie 10:00, jesteśmy tak naprawdę w punkcie przy drugiej uchwale, może tak, bo wcześniej było nadawanie tytułu honorowego obywatela Szczecina, no to tutaj jak gdyby kontrowersji nie ma, natomiast później no to już najpierw były zmiany w budżecie, to w końcu przeszło przy sprzeciwie Prawa i Sprawiedliwości. My o tym mówiliśmy w naszych programach publicystycznych, programie Ale to był dzień, zapraszani byli goście, także byli dzisiaj szczecińscy radni. No w tym momencie radni tak naprawdę od kilkunastu minut debatują na temat zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest z kredyt z KPO, tak naprawdę z takiego funduszu zarządzanego przez Ministerstwo Obrony, ponieważ most kłodny, bo o tym tutaj rozmawiamy, most kłodny ma mieć także takie funkcje no, związane właśnie z transportem wojsk i tak dalej, odpowiednią nośność, więc z tego funduszu udało się to podciągnąć. To jest pożyczka długoterminowa na 20 lat, nieoprocentowana, z umorzonym 20% na dzień dobry, jak gdyby być może kolejne 20%. Ja mówię to dla porządku, bo zakładam, że nasi słuchacze o tym pamiętają, bo i mieliśmy dłuższe rozmowy na ten temat. Ja rozmawiałem m.in. z zastępcą prezydenta Szczecina Michałem Przepierą. Dzisiaj no, mocna dyskusja radnych na ten temat, był przedstawiciel opozycji Sprawy i Sprawiedliwości, który zwracał także uwagę, że no okej, kolejna pożyczka, miasto jest już mocno zadłużone, a na tej samej sesji, więc zakładam, że ta sesja będzie trwała bardzo długo, bo na tej samej sesji będą także głosowane podwyżki, na przykład opłat za śmieci, za wywóz śmieci w Szczecinie będzie podnoszony także podatek od nieruchomości, no więc z jednej strony zaciągamy kolejne pożyczki na kolejne inwestycje, a z drugiej strony opłaty lokalne do góry. Taka jest argumentacja opozycji. Ci, którzy są za tym, podkreślają właśnie to, o czym mówiłem, czyli 20% już z definicji umorzone, że to bardzo dobre warunki są, że trzeba po prostu brać, mówił także o tym prezydent Szczecina, że przykładowo Filharmonia kiedyś kosztowała 150 milionów. W dzisiejszych czasach kosztowałaby ze 400, tak twierdził Piotr Chrzystek, więc po prostu nie ma co czekać z tymi inwestycjami, trzeba je robić jak najszybciej, bo no bo raczej koszty rosną, a nie maleją. Ta sesja Rady Miasta trwa, tak jak mówię, i trwać będzie, bo te podwyżki jeszcze w programie, jeszcze jest kwestia sprzedaży działk i przy Alei Wojska Polskiego, to po byłym schronisku są tematy, także do tego będziemy wracać.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Robin Schulz jeszcze przed 13. Tu Super FM. Do grudnia na stacjach paliw obowiązuje specjalny rządowy program ceny paliwa niżej. Tymczasem jutro znów drożej. Za chwilę więcej szczegółów. Jakie ceny zobaczymy na pylonach stacji paliw?
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
9: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Moje cztery kółka, nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje cztery kółka, każdy wtorek i czwartek o 15.30 w Super FM.
14: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
15: Ile masz lat?
16: Ej, o wiek się nie pyta.
15: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
16: Teraz mnie zaciekawiłaś.
15: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
16: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
17: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
18: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
12: Jest 13. Wiadomości Super FM.
20: Benzyna drożeje, cena diesla wciąż spada, jest nowy komunikat ministra. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink. Dobra okazja, by w kinie obejrzeć dobre filmy. Za chwilę polecajki prosto z warszawskiego festiwalu filmowego.
1: Super FM. Wiadomości.
20: Agnieszka Trajanowska, BIS. Maksymalne ceny benzyny jutro znów wzrosną, cena diesla spadnie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł. Benzyny 98 8,01 zł. Oleju napędowego 7,98 zł. Wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż dziś, a diesla niższe. Jest trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink koło Grójca na Mazowszu. Kolejnego podejrzanego udało się zatrzymać w Niemczech, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
21: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną służbę, przez lokalną policję. Podkreślaliśmy wczoraj z ministrem Kierwińskim, komendantem Boroniem świetną współpracę i to się dzieje. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby, więc sprawa jest rozwojowa.
20: Wczoraj niemiecka policja we współpracy z polskimi służbami zatrzymała dwie osoby. To obywatele Turcji. Wszyscy zatrzymani mają odpowiadać za akty dywersji i sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Korbowskiej doszło pod koniec września. Jej zadanie to zapewnienie łączności internetowej i obsługa ruchu satelitarnego w Europie Środkowej i Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Zatrzymany wczoraj 46-letni mężczyzna, który miał nawoływać w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, usłyszał dziś zarzuty nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info. Mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego. 14 osób zostało rannych w wyniku dzisiejszego rosyjskiego ataku na Równe na zachodzie Ukrainy. Uszkodzono placówkę edukacyjną, informuje szef władz obwodowych Oleksandr Kowal. Równe leży około 200 km od granicy z Polską. Tragedia w amerykańskim parku rozrywki pod Atlantą. Nie żyje mężczyzna, który z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn wypadł z wagonika pędzącego roller coastera. Z relacji świadków wynika, że spadając, ofiara uderzyła w konstrukcję atrakcji. Miejscowa policja potwierdza, że w wypadku cierpiało też kilka innych osób, a pozostałych pasażerów trzeba było ewakuować. Służby ustalają teraz dokładne przyczyny tej tragedii. Trwa warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków. Niemal 200 filmów i ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, mówi dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
0: Wiele filmów już pokazaliśmy i już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóź programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
20: 42. edycja festiwalu potrwa do 18 października.
6: Super FM. Pogoda.
22: 13 stopni obok Szmaragdowego, 14 już w pobliżu Posejdona 14, także niedaleko redakcji Super FM na placu Rodła. Jeszcze piękne, błękitne niebo, ale im bliżej wieczoru chmur będzie więcej. Jutro także 15 stopni, a w piątek cieplej, nawet do 18 kresek.
23: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
22: 4 minuty po godzinie 13, ostatnia godzina naszego spotkania. Kto kocha fotografować, nie może tego przeoczyć. Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne za chwilę w Super FM zdradzi, gdzie odbędzie się tegoroczna edycja Galerii Bezdomnej.
23: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: dobrze posłuchać dobrej klasyki, prawda? W radiu Super FM Red Hot, czyli Peppers. Kwadrans po godzinie 13 i już są zapowiadani goście. Ja nie spodziewałem się, że oni są tak bardzo uśmiechnięci. Po mojej lewej stronie Agnieszka Janucka-Popiołek.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami także Piotr Stankiewicz. Po mojej prawej stronie Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne. Witajcie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o Galerii Bezdomnej, bo już znamy miejsce i znamy czas, kiedy tegoroczna edycja tego spotkania amatorów z profesjonalistami, bo przed momentem dowiedziałem się, że to jest również miejsce dedykowane dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią. Agnieszko.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie, Galeria Bezdomna odbędzie się 24 października na ulicy Wojska Polskiego 64 i zapraszamy wszystkich, dokładnie każdego, profesjonalistów, amatorów, wszystkich, którzy fotografują.
0: No właśnie, wasz format trochę się różni od tych wszystkich galerii fotograficznych, które są organizowane w kraju, bo tutaj nie ma żadnego tematu.
4: Tak, Galeria Bezdomna to trochę inna wystawa niż wszystkie. Nie ma kuratora, nie ma narzuconego tematu. Każdy może przyjść z wydrukowanymi zdjęciami i zaaranżować swoją przestrzeń w dowolny sposób.
0: Poza anteną, jak rozmawialiśmy i ja was zapytałem, no to ile prac spodziewacie się podczas tegorocznej edycji, to powiedzieliście, w zasadzie nie wiemy. To naprawdę tak jest?
1: Dokładnie tak jest. W tamtym roku było 90 autorów prezentujących pracę. Były wszystkie ściany zaklejone i nawet zabrakło przestrzeni, także nie wiemy, ile osób przyjdzie. Liczymy na dużo.
4: Ale... Tak, dla nas też to będzie duże zaskoczenie, ponieważ do końca, do otwarcia wystawy, do godziny 16, nie będziemy wiedzieć, jak wyglądają ściany, jak wygląda aranżacja, to wszystko zobaczymy.
0: W ogóle nic nie wiadomo.
4: Nic nie wiadomo. Wpuszczamy o 14 wpuszczamy osoby do wieszania prac i każdy aranżuje swoją przestrzeń według własnego uznania, więc my będziemy mogli oceniać to razem z widzami o 16 na wernisażu.
0: Jestem na Facebooku Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego i tutaj jest też ważna informacja dotycząca lokalizacji. Nie ma możliwości wiercenia otworów w ścianach.
1: Tak, w tym roku nie ma możliwości. W tamtym roku wierciliśmy, w tym roku nie ma możliwości używania wiertarki, także trzeba sobie wymyśleć sposób aranżacji swoich zdjęć, nie używając wiertarki.
0: No czyli dobrze, ale klamerki...
1: Klamerki, sznurki, różnego rodzaju, nie wiem, aranżacje drewniane, metalowe, plastikowe.
4: Wszystkie chwyty dozwolone, tak. Oprócz wiercenia w ścianach. W tamtym roku mieliśmy zdjęcia na spodniach jeansowych, mieliśmy zdjęcia w słoikach, mieliśmy zdjęcia powieszone na sznurkach, na klamerkach, na wieszakach do odzieży, więc... Każda opcja jest możliwa.
0: No dobrze, no to w takim razie, co w ubiegłym roku was najbardziej zaskoczyło? Ale oczy,
1: no właśnie.
4: Frekwencja.
1: Tak, no właśnie. To
4: liczyliśmy na duży, pozytywny odbiór i pozytywną energię, ale nie spodziewaliśmy się aż tylu chętnych do udziału, dlatego w tym roku szukaliśmy miejsca, które pomieści tylu wystawców.
0: Czyli co, idziecie na rekord w tym roku? Czy tak delikatnie myślicie sobie, nie, no dobra, może jakaś praca nas zaskoczy, czy w ogóle, no właśnie, na co w tym roku liczycie? Jesteście organizatorami bardzo ciekawej galerii. Galeria Bezdomna, która nie ma kuratora, nie ma w zasadzie jakichś takich ram, wszystko może się wydarzyć.
4: Tak,
1: liczymy chyba. liczymy na ilość chyba, że bo wiemy, że w Szczecinie jest bardzo dużo osób, które fotografują, interesują się fotografią i liczymy przede wszystkim też, że młodzi ludzie przyjdą do nas i się pokażą, ale właśnie liczymy na ilość, no i pewnie coś nas zaskoczy, jakaś praca.
0: Słuchajcie.
4: Tak, zależy nam na integracji środowiska fotograficznego w mieście i nie tylko w mieście. Dlatego mamy nadzieję, że przy tych zdjęciach też będzie dużo rozmów ciekawych, ludzie się poznają, no, że będzie się działo.
0: Ja słyszałem, że w każdym wieku można rozpocząć swoją przygodę z fotografią.
1: Dokładnie, także każdego zapraszamy.
0: No dobrze, no to teraz macie 30 sekund czasu do tego, żeby przekonać tych wszystkich niezdecydowanych. Oni po raz pierwszy na przykład usłyszeli teraz naszą rozmowę i myślą sobie tak, no dobrze, ale ja będę musiał, nie wiem, przygotować swoją pracę, nie wiem, co oni tam wszyscy będą o tym mówić i tak dalej, ale jakbyście mieli przekonać tych najbardziej jeszcze nieprzekonanych, to co byście powiedzieli? Że warto, czy nie warto?
4: Jak najbardziej warto. Właśnie
1: trzeba.
4: My tak zaczynamy, że się spotykamy razem w jednym słowie i tak samo było, jak wymyśliliśmy ten pomysł na galerię bezdomną. To było na spotkaniu Tomka Sikory w Willi Lenca i też wyszliśmy właśnie z tego spotkania i tak jednocześnie robimy to w Szczecinie, więc od tego się zaczęło. Mamy nadzieję, że druga edycja będzie też ciekawa. No i nie zakończymy na drugiej.
0: Dobrze, to w takim razie przypominamy 24 października, dobrze zanotowałem, tak. 24 października Wojska Polskiego 64.
1: Dokładnie, od godziny 14 osoby, które wieszają pracę, a o godzinie 16 otwarcie wystawy czy wernisaż.
0: Mnóstwo niespodzianek dla was, bo dzisiaj ta rozmowa jest dla was w ogóle jedną wielką niespodzianką, ale cieszę się bardzo. No to jeszcze do Agnieszki mam kolejną niespodziankę, mam piosenkę, którą za chwilę zagram. A chciałbym, żebyś zapowiedziała ją na antenie. To będzie Obywatel GC i Nie pytaj o Polskę. Agnieszko, spróbuj zadebiutować Super FM tutaj, jako prowadząca popołudniowe pasmo. Proszę bardzo.
1: Przed Państwem Obywatel GC w ulubionej mojej piosence.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Espresso najlepiej smakuje w jej towarzystwie. Sabrina Carpenter. Przed momentem w Super FM poznaliśmy ponad 1000, a przychodzą kolejne, nowe do redakcji Super FM, kolejne wasze pocztówki. Pocztówki z podróży, ta, o której za kilkanaście minut opowie Tomek Duda, przyszła z Wietnamu od naszej słuchaczki Izy. To będzie orientalna wyprawa Tomka Dudy już za kilkanaście minut w Super FM.
1: Reklama.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
1: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
1: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
10: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
11: Auć! Kłujący? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: I po reklamie.
17: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Cześć, cześć. Dzisiejsza pocztówka no jest wyjątkowa, jest egzotyczna i to egzotyczna podwójnie. Przywędrowała do mnie aż z Wietnamu, od Izy, mojej serdecznej koleżanki, wiernej słuchaczki naszych pocztówek, ale też niezwykle uważnej podróżniczki, takiej, która nie szuka w podróży wyłącznie miejsc do sfotografowania, ale szuka emocji, spotkań i opowieści o ludziach. No a sama kartka też jest bardzo niezwykła. Została ręcznie namalowana i to na bambusie. Przedstawia miejsce, które tak naprawdę wygląda, jakby ktoś najpierw wymyślił je w baśni. Ta kartka przyszła z Trang An w prowincji Ninh Binh w północnym Wietnamie. Krajobraz tak niezwykły, że często nazywany jest Zatoką Ha Long na lądzie. Zamiast morskiej zatoki mamy jednak tutaj wijącą się rzekę, pola ryżowe, setki wapiennych wież wyrastających niemal pionowo z zielonej równiny. No Trang An najlepiej poznaje się z poziomu wody. Siada się w niewielkiej łodzi, tak zwanym sampanie, no i przez kilka godzin płynie powoli pomiędzy wapiennymi skałami. Nad wodą zawieszają się gałęzie, w spokojnej tafli odbijają się zielone ściany gór, aż nagle rzeka znika, na przykład pod skałą. Wpływamy do jaskini. Czasami ten strop znajduje się tak nisko, że odruchowo pochylamy głowę, a przez chwilę płyniemy w półmroku, słysząc jedynie plusk wioseł i krople spadające ze skalnego sklepienia. No a potem znowu przed nami pojawia się światło. Jaskinia otwiera się, odsłania kolejną ukrytą dolinę, jakbyśmy właśnie przepłynęli tajnym przejściem do innego świata. No żeby tak naprawdę zrozumieć niezwykłość tego krajobrazu, warto zrobić jeszcze coś zupełnie innego. Zostawić łódź i zacząć wspinać się pod górę. Niedaleko Trang An znajduje się Hang Mua. Prawie 500 kamiennych stopni prowadzi na szczyt wapiennego wzgórza, gdzie ponad skalną granią wije się kamienny smok. No stąd świat, przez który jeszcze przed chwilą płynęliśmy łodzią, wygląda zupełnie inaczej. W dole wiją się rzeki, pomiędzy nimi rozciągają się pola ryżowe, a wapienne ostańce no ciągną się aż po horyzont. Ale Iza podpowiada, że trzeba zostać tutaj jeszcze chwilę, najlepiej do zachodu słońca. No właśnie, wtedy Trang An i okolice Ninh Binh zaczynają zmieniać kolory. Ostro zarysowane wcześniej te skały łagodnieją. Pola nabierają złotych odcieni, a rzeki na moment zaczynają odbijać światło dnia. No patrzę na tę ręcznie malowaną bambusową kartkę od Izy, no i myślę, że została wykonana z idealnego materiału. No bo bambus, podobnie zresztą jak i ten region Trang An, opowiada o Azji bez wielkich słów. O wodzie, o zieleni, o prostocie, o cierpliwości. Czasami również o takim zachodzie słońca, dla którego warto wejść 500 stopni wyżej. Zatem dziękuję Ci, Izo. No jesteś szczęściarą, oglądając takie krajobrazy. No ale w sumie my jesteśmy szczęściarzami, bo zechciałaś się z nami tym podzielić. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: aktualne informacje z kraju i ze świata w serwisie już o 14. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jutro po 9 przywita się z Wami Zosia Lichota. Jarek Fendler, dziękuję i do usłyszenia.
1: Jest 14. Wiadomości Super FM.
2: 4 ciała, 1 rodziny odnaleziono w mieszkaniu na Kielecno Siedlu. Kto może obecnie dyrektor i nauczyciel, minister edukacji, chce to zmienić? Europa ograniczyła kupowanie chińskich gadżetów. Wszystko przez dodatkową opłatę.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Agnieszka Trajnowska. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na Kielecnym Osiedlu pod Dalnią. Po zgłoszeniu od sąsiada w mieszkaniu ujawniono 4 ciała. To para po 50 i jej 2 nastoletnich synów. Ciało mężczyzna odnaleziono przy balkonie, a w głębi mieszkania ciała kolejnych 3 osób. W środku lokalu znajdował się żywy, agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Dopiero wówczas służby mogły wejść do środka. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie i to też trzeba zmienić. Mówi minister edukacji Barbara Nowacka i jak dodaje rządzący, robili już jedno podejście do tego, by dać personelowi placówek edukacyjnych szersze uprawnienia.
4: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
2: I wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać je mu może tylko policja. Papież przybył do rzymskiej polikliniki Gemelli, w której podda się operacji usunięcia guzka z płuca. Watykan informuje, że operacja odbędzie się jeszcze dziś po południu. Leon XIV będzie przebywać na 10. piętrze szpitala w skrzydle przylegającym do apartamentu papieskiego, który obecnie nie jest dostępny, bo trwa tam remont. Wcześniej Watykan informował, że po operacji 71-letni papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Paraliż na francuskich uczelniach. 90% wydziałów na uniwersytetach we Francji jest dziś zablokowanych albo zamkniętych, podała organizacja Związek Studencki. Dziś kontynuowane są we Francji protesty licealistów wspieranych obecnie przez studentów i organizacje związkowe. W kilku miastach pod Paryżem rozpoczęły się zapowiedziane wcześniej demonstracje. W Paryżu demonstracja właśnie teraz się rozpoczyna. Pochód ma zakończyć się przed kancelarią premiera i Ministerstwa Edukacji. Unijny szlaban dla tanich chińskich towarów zadziałał. Od lipca do paczek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów i służby widzą, że na granicy jest coraz mniej zgłoszeń takich paczek, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
5: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
2: A to nie koniec, bo od lipca dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. W ten sposób Bruksela chce chronić europejskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją z Chin oraz cały europejski rynek przed napływem towarów niskiej jakości, często szkodliwych dla zdrowia.
6: Radio Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM mówimy o tym, co dzieje się na parkietach, no bo chodzi oczywiście o szczecińskie drużyny. Tak zdradzając nieco naszych radiowych kulic, zastanawialiśmy się, o której godzinie mówić naszym słuchaczom o tym, że wczoraj był mecz Chemika Police, że dzisiaj jeszcze wieczorem zagrają koszykarze King Wilków Morskich, no i padło na 14:15. No to po kolei. Wczoraj wieczorem, godzina 20:30, siatkarki Lotto Chemika Police grają pierwszy domowy mecz u siebie z drużyną Netland MKS Kalisz. No i pierwszy set przegrywają w nie najlepszym stylu. Było przede wszystkim dużo błędów w komunikacji. Było parę takich sytuacji, gdzie siatkarki same nie wiedziały, kto ma odbić piłkę, albo była niedokładna wystawa. Tutaj na rozegraniu Pola Janicka, świeżo ściągnięta przed tym sezonem. Także no jeszcze ten Chemik musiał się ze sobą, że tak powiem, dotrzeć. No ale jak już siatkarki się ze sobą właśnie dotarły, no to trzy kolejne sety padły właśnie łupem chemiczanek. Atakująca polickiej drużyny Oliwia Sieracka podkreślała, że spory problem miały z przyjęciem serwisu.
2: Gdzieś tam poza pierwszym setem miałyśmy kontrolę, chociaż uważam, że dziewczyny z Kalisza naprawdę bardzo nas przycisnęły, szczególnie w zagrywce, bardzo dobrze zagrywały. W tym pierwszym secie miałyśmy spore problemy, ale gdzieś tam potem to uspokoiłyśmy i wszystko, powiedzmy, że miałyśmy pod kontrolą.
1: To właśnie Sieracka została wybrana MVP wczorajszego spotkania. Na swoim koncie zapisała 23 punkty, oprócz tego również 2-punktowe bloki. Lotto Chemik Police w tabeli Tauron Ligi Kobiet po dwóch kolejkach jest na drugim miejscu, no ale nie ma kompletu punktów, no bo przypomnijmy, że w tej pierwszej kolejce z Unii Opole chemiczanki wygrały 2-3, a więc za 2, a nie za 3 punkty. W czołówce tabeli też na pewno chce być drużyna King Wilków Morskich, koszykarska oczywiście, która dzisiaj na wyjeździe zagra mecz w drugiej kolejce Pucharu FIBA Europe Cup. W pierwszym meczu tych rozgrywek, przypomnijmy, na własnym parkiecie w Enea Arenie szczecinianie pokonali słowackie Nitra Blue Wings, no a teraz ich rywalem austriacki zespół Basket Club Wienna z Wiednia oczywiście. Koszykówka w stolicy Austrii plasuje się raczej tuż za piłką nożną, jeżeli rozmawiamy o zainteresowaniu, no a sam klub z Wiednia, no to jest czołówka oczywiście Ligi Austriackiej, w zeszłym roku półfinał playoffów, no ale jeżeli chodzi o sam poziom europejski, no to też BC Wienna rywalizuje w Lidze Adriatyckiej, no i tutaj w zeszłym roku było w ich grupie ostatnie miejsce, także tak, no nie najlepiej. W każdym razie Wilki Morskie to też na razie czołówka europejska nie jest, to wszyscy wiemy, w zeszłym roku playoffy i pierwsza runda i zakończenie tej rywalizacji przecież z Zastalem Zielona Góra. Trzymamy oczywiście kciuki za szczecinian. Mecz z BC Wienna o godzinie 19 już dzisiaj, no i można go śledzić w serwisie YouTube na kanale Związku Koszykarskiego FIBA.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze na zakupy. Z

0: Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet
1: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitki.

0: na pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
2: Barbara Gądek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych, a Kulturalny Szczecin ma propozycje zarówno na dzisiejszy wieczór, jak i na kolejne dni. W repertuarze teatry, koncerty i festiwalowe spotkania z filmem. Zacznijmy od sceny teatralnej. W Teatrze Współczesnym w tym tygodniu Very Ibsen, czarna komedia z elementami skandynawskiego horroru. Bohaterowie przypominający postaci z dramatów norweskiego autora spotykają się po śmierci ojca, a na jaw wychodzą rodzinne tajemnice. To propozycja dla widzów, którzy lubią teatr z nieoczywistym tym poczuciem humoru. W czwartek Filharmonia w Szczecinie zaprosi na koncert Kochajmy Starszych Panów. Usłyszycie najsłynniejsze piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, a także historię o kulisach ich powstawania. A na scenie pojawią się m.in. Joanna Trzepiecińska i Monika Węgiel. To spotkanie z elegancją, humorem i melodiami kabaretu Starszych Panów, które nie tracą uroku mimo upływu lat. Również w czwartek muzyczna propozycja w nowej dekadencji. Koncert kameralny poświęcony twórczości Hansa Zimmera. Golden Star Quartet zaprezentuje tematy z takich filmów jak Gladiator czy Król Lew i Piraci z Karaibów. Gościnnie wystąpi wokalistka Joanna Sienkiewicz. Znane kompozycje zabrzmią w intymnej odsłonie kwartetu smyczkowego. A miłośnicy kina mogą się dziś wybrać do kina Zamek o 17:00 tam. Dokument komeda osobisty, a o 19:00 film Lecha Majewskiego Ogród Rozkoszy Ziemskich. Oba seanse odbywają się w ramach Szczecin Film Festival. Od rodzinnych tajemnic na teatralnej scenie po ponadczasowe piosenki i muzykę filmową. Najbliższe dni pozwolą spotkać się z kulturą w wielu różnych odsłonach.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Są takie filmy, na których kolejne części czeka się z dużym zainteresowaniem. Dotyczy to dla mnie osobiście takiej serii zatytułowanej Sicario, której trzecia część będzie wkrótce realizowana. Po wielu wątpliwościach dziś już wiadomo, że ruszyły prace nad trzecią częścią Sicario. Potwierdzono już, że do ról sprzed lat powrócą Emily Blunt, Benicio del Toro i Josh Brolin. Nie powróci reżyser pierwszej części, Denis Villeneuve. W filmie Sicario z 2015 roku w reżyserii Denisa Villeneuve'a Matt Graver, w tej roli Josh Brolin, werbuje agentkę FBI Kate, w tej roli Emily Blunt, do rządowej grupy zadaniowej dowodzonej przez tajemniczego Alejandro, w tej roli Benicio del Toro, która ściga szefów meksykańskich karteli w ramach eskalującej wojny gangów. 3 lata później, w 2018 roku, powstała druga część filmu wyreżyserowana przez Stefano Solime, ale w filmie nie pojawiła się wtedy Emily Blunt. Tym bardziej cieszy jej powrót do trzeciej części. Firmy produkujące rozpoczęły właśnie pracę nad filmem Sicario 3. Scenariusz do nowej części napisał twórca serialu Peaky Blinders, Steve Knight. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Za reżyserię filmu odpowiadać będzie Patrick McKinley, który ma na koncie tylko jeden film pełnometrażowy. Nosi on tytuł Na wagę złota, a premiera jego odbędzie się dopiero 6 listopada 2006 roku, także w polskich kinach. Wybór reżysera wiele osób zaskoczył. Według źródeł proces rekrutacyjny był bardzo dokładny, a z potencjalnymi kandydatami spotykali się nie tylko producenci, ale również główna obsada filmu. Ostatecznie McKinley okazał się najbardziej przekonującym kandydatem i dlatego to właśnie on zasiądzie na reżyserskim stołku. Zdjęcia do trzeciej części filmu Sicario mają ruszyć jeszcze w tym roku. Data premiery filmu nie jest jeszcze znana, ale na pewno opowiem o niej, gdy film ten będzie się zbliżał do naszych kin.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
2: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
3: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Cześć, to Influencer, ten od cen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
10: Drogie panie, mamy różowy październik, a więc czas na badania. Niestety w naszym województwie mniej niż 40% kobiet uprawnionych do badań mammograficznych korzysta z tego przywileju. Czas to zmienić.
11: Zachęcam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
0: I po reklamie.
12: Jest 15. Wiadomości Super FM.
13: Nawoływał do zabójstwa premiera w internecie, teraz wyraził skruchę. Ukraina bez informacji od Stanów o ataku balistycznym na Kijów. Polacy sypiają krócej niż 30 lat temu. Mamy najnowsze dane.
0: Super FM. Wiadomości.
13: Agnieszka Trojanowska bis. Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera, marszałka Sejmu i dziennikarki TVP Info. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja w Obornikach, mówi młodszy aspirant Krzysztof Polcin.
14: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu. W dniu 12 października mężczyzna został zatrzymany w związku z postanowieniem prokuratury rejonowej w Obornikach.
13: Podejrzany przyznał się do części zarzutów i wyraził skruchę. 46-latek nie był wcześniej karany. Dostał dozór policji, a także zakaz opuszczania kraju. Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Załański. Do tej pory informacje wywiadowcze o zagrożeniach przekazywały Stany Zjednoczone. Już wcześniej Amerykanie grozili jednak Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają ataków na rosyjskie rafinerie, Waszyngton przestanie informować Kijów o możliwych uderzeniach. Brak wsparcia ze strony USA w tej kwestii byłby najczarniejszym scenariuszem, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
15: Po pierwsze, ludność cywilna nie będzie mogła zawczasu schronić się przed atakami rosyjskimi, a po drugie, to by utrudniło niewątpliwie działalność tej machiny wojennej ukraińskiej.
13: Amerykański przywódca grozi, że w przypadku dalszych ataków Kijowa na rosyjskie rafinerie Waszyngton nie tylko wstrzyma informacje wywiadowcze, ale także przestanie dostarczać broń na Ukrainę. Szkolenie studentów, jak reagować na zagrożenie, gdy wyją syreny alarmowe, przeprowadza Katolicki Uniwersytet Lubelski. To odpowiedź uczelni na zgłaszane przez młodych

0: Błyskawicznie.
1: Młodzi ludzie na specjalnie zorganizowanych warsztatach mogą dowiedzieć się, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa, ale są też rozmowy o dezinformacji. Około 400 naukowców z 21 krajów wezwało do utworzenia międzynarodowego ciała, które nadzorowałoby obowiązujące dla całej branży standardy ograniczenia zaawansowanych systemów AI oraz zgłaszania związanych z nią incydentów. Zgodnie z propozycją naukowców powstałby rejestr poważnych incydentów dotyczących bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, który zostałby upubliczniony. Polacy śpią przeciętnie 7 godzin i 4 minuty w dni pracy oraz 7 godzin i 39 minut w dni wolne. To krócej w porównaniu do danych z poprzedniego badania CBOS-u sprzed dokładnie 30 lat. Krócej w dni powszednie o 12 minut, a w dni wolne od pracy o 7. A sami sobie fundujemy problemy ze snem. Niemal 6 na 10 dorosłych przyznaje, że mimo zmęczenia opóźnia pójście spać. Na bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.

0: program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Wtorkowe popołudnie niestety przysparza szczecińskim kierowcom wielu problemów. Takie są teraz chociażby na Gumieńcach przed rondem Gierosa. Zatrzymacie się po obu stronach ulicy Ku Słońcu. Podobnie sprawy mają się na Europejskiej i Dworskiej. Spore kolejki tworzą się już po każdej stronie skrzyżowania Wrocławskiej z Okulickiego i Spiską. Jeżeli możecie, no to miejsce raczej radzimy omijać. Przed rondem uniwersyteckim zwolnić trzeba na Krakowskiej i Cukrowej. Po południową zbyt płynnie również nie pojedziemy. To tyczy się dojazdu do ronda Hakena, gdzie sznur samochodów powoli się też ustawia na Floriana Krygiera. W centrum miasta natomiast kierowcy wciskają hamulec na Moście Długim, to w kierunku centrum, a także na Estakadzie Pomorskiej, jadąc na prawobrzeże. Na Brzeże Wieleckie w obie strony również stoi. Podobnie Wyszyńskiego i Aleje Niepodległości przed dojazdem do Bramy Portowej. Przypominamy, nasz pomarańczowy telefon jest do Waszej dyspozycji. Jeżeli macie w swoim przejeździe jakieś opóźnienie, no to dzwońcie 91 24 55.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie! Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Halo, halo, Szczecin. Czy ktoś tu umie śpiewać?
7: A trzeba umieć?
6: Absolutnie nie.
1: Bo tutaj liczy się dobra zabawa. W każdą środę o 21:00 to śpiewam ja w melanżu. Wskakujesz na scenę, wybierasz numer, łapiesz mikrofon i reszta należy do Ciebie. A przy okazji w środowych zabawach wyjątkowe gadżety. I najważniejsze, ktoś z Was raz w miesiącu zgarnia najważniejsze trofeum. Złoty mikrofon, a z nim mnóstwo profitów. Szczegóły w lokalu Melange Cocktail Bar and Karaoke. Deptak Bogusława 10 w Szczecinie.
8: Do fantastycznej zabawy zaprasza Radio Super FM i ja, Tomasz Janicki.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego Cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na Ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
12: Ile masz lat?
13: Ej, o wiek się nie pyta.
12: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
13: Teraz mnie zaciekawiłaś.
12: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź m.in.

0: mi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
1: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
0: Dokładnie.
2: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
3: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
4: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada. Dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
6: Moje cztery kółka.
7: O samochodach można mówić by wiele, tym bardziej, kiedy siedzimy w tym samochodzie właściwie codziennie, jadąc do pracy, z pracy, do szkoły, do przedszkola, a najlepiej jechać w bezpiecznym samochodzie z nowoczesną technologią. I o tej technologii porozmawiamy dzisiaj z moim gościem, którym jest Tomek Mularczyk, kierownik oddziału BYD grupy Cichy Zasada w salonie przy Bagiennej 36D marki BYD. Cześć Tomku, dzień dobry.
8: Cześć, witam wszystkich.
7: No to zapytam w takim razie, z jakich technologii słynie BYD?
8: Dzisiaj możemy mówić o technologii, która jest rozpoznawalna, jeśli chodzi o znak BYD. Są to na pewno baterie Blade Battery, które czymś się charakteryzują. Znakomite właściwości na temperatury, znakomite właściwości, jeśli chodzi o trzymanie energii. Pełne bezpieczeństwo. Ta bateria się ani nie pali, ani nie produkuje gazów, które mogą spowodować samozapłon. I co dodatkowo, układ hybrydowy, który w zestawieniu właśnie z bateriami daje bardzo dużą ekonomię i dość dobre osiągi samochodu.
7: No właśnie, mówisz o tym napędzie hybrydowym. Tutaj jest rozwiązanie troszeczkę inne, to jest plug-in hybrid. Na czym ono polega i kiedy możemy z niego skorzystać?
8: No wiesz co, tak naprawdę nasze hybrydy typu plug-in, u nas sercem samochodu jest właśnie ten silnik elektryczny, którym jest jakby silnikiem numer jeden, na którym wszystko bazuje. Tak naprawdę silnik spalinowy jest dodatkiem, który tylko doposaża, napędza dodatkowo albo generuje prąd dla baterii i dla silnika elektrycznego, więc tutaj mamy zupełne odwrócenie takiej konwencjonalnej hybrydy, co powoduje, że większość czasu tak naprawdę jeździmy jak autem elektrycznym. Silnik spalinowy tylko służy do jakby dodatkowej mocy.
7: Znamy teorię, jak to działa w praktyce, jak korzysta z tego kierowca.
8: No w praktyce wygląda to tak, że tak naprawdę samochód można ładować na dwa sposoby. Jeden to jest podczas jazdy, drugi można sobie ładować podczas zwykłego ładowania z gniazdka, ze ściany, z garażu, skądkolwiek. I jeżeli wówczas stracimy energię, którą mamy w baterii, samoczynnie można sobie doładować taką baterię, albo po prostu zatrzymać się i w nocy sobie doładować samochód na kolejny dzień.
7: Jakie rozwiązania najbardziej zaskakują kierowców BYD w takim razie?
8: Wiesz co, klienci zwracają u nas uwagę na bardzo bogate wyposażenie, które jest w standardzie w każdym naszym modelu. U nas nie mamy konfiguratorów, gdzie możemy sobie dokładać albo odejmować jakieś poszczególne opcje. W naszym salonie, w naszych modelach klient ma do wyboru kilka rzeczy. Kolor, moc, pojemność baterii, tak naprawdę i wnętrze tapicerki. I to jest wszystko. Reszta jest w bardzo dużym standardzie i rzeczywiście na to klienci zwracają dość dużą uwagę.
7: To jest niecodzienne rozwiązanie, trzeba przyznać.
8: Bardzo niecodzienne, a także sposób i jakość materiałów i wykonania naprawdę tutaj robi dużą robotę.
7: To jak mówisz o jakości wykonania, zapytam, na co zwrócić taką szczególną uwagę podczas takiej pierwszej jazdy próbnej, kiedy mamy pierwsze spotkanie z marką BYD?
8: Wiesz co, na pewno warto zwrócić uwagę na zestrojenie zawieszenia. To jest coś do takiego istotnego, co naprawdę ludzie zwracają uwagę, że wow, jak ten samochód fajnie jedzie, jak ten samochód fajnie płynie. Każdy samochód jest bardzo bogato wyposażony. Ma skórzane tapicerki, ma podgrzewane, wentylowane siedzenie. Naprawdę te wyposażenie i te wszystkie rzeczy powodują, że ludzie chętnie wybierają właśnie naszą markę.
7: A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji poznać marki BYD, to należy to zrobić. Możecie pojechać Bagienna 36D. A moim gościem w studiu Radia Super FM był Tomek Mularczyk, kierownik oddziału BYD grupy Cichy Zasada. Tomku, dziękuję pięknie.
8: Do usłyszenia.
3: Moje cztery kółka.
5: Na program zaprasza sponsor BYD Cichy Zasada Szczecin. Samochody hybrydowe i elektryczne w ofercie wyprzedażowej. Ulica Bagienna 36D, Szczecin.

0: program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: Czas na zegarze płynie nieubłaganie. Teraz pokazuje się już tylko 19 minut do godziny 16, a korki na szczecińskich ulicach jak były, tak naprawdę nadal są. Dużo wolniej jedziemy teraz chociażby przez Plac Szarych Szeregów, generalnie na Alei Wojska Polskiego, w którą stronę byście nie jechali, to co jakiś czas hamulca trzeba będzie użyć praktycznie na całej długości. Kolejki ustawiają się także na Piastów i Wielkopolskiej. Zderzak w zderzak jedziemy także do Placu Grunwaldzkiego. Tutaj największe problemy na Piłsudskiego, na Rajskiego i Alei Jana Pawła II. Solidnie zwalniamy także przed rondem Giedroycia. Tutaj mam na myśli Aleję Wyzwolenia z obu stron, ale także Staszica czy Kołłątaja. Samochodami po brzegi, to już na północy miasta, wypchana jest również Bogumińska. W obie strony jedziemy znacznie, ale to znacznie wolniej. Po prawej stronie Odry natomiast kolejki na Pomorskiej, Goleniowskiej i Miligierczak. Krzyżówka Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią do przejezdnych również nie należy. Kilka minut więcej czekamy także na przecięciu Gryfińskiej i Struga. Bez większych problemów poruszamy się za to przez Batalion Chłopskich, granitową i metalową.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.

0: Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Czy złamane serce jest okej, to nie wiem, ale Daria Zawiałow jest okej na 100%. To ona śpiewała dla was przed momentem. Dzień dobry, Michał Kaczmarek. Czas rozpocząć pierwsze radiowe podsumowanie dnia. To magazyn, ale to był dzień. Za 5 minut będzie 16. Dużo informacji ze Szczecina, między innymi dzisiejsza sesja Rady Miasta. O tym, ale nie tylko o tym, na naszej antenie.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
2: Moje cztery kółka, nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje cztery kółka, każdy wtorek i czwartek o 15.30 w Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
4: Ile masz lat?
5: Ej, o wiek się nie pyta.
4: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
5: Teraz mnie zaciekawiłaś.
4: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
5: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
4: Dokładnie.
6: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
7: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
8: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D
11: od Oleofarm.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
16: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
17: Drogie panie, mamy różowy październik, a więc czas na badania. Niestety w naszym województwie mniej niż 40% kobiet uprawnionych do badań mammograficznych korzysta z tego przywileju. Czas to zmienić.
18: Zachęcam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
19: I po reklamie.
20: Jest 16. Wiadomości Super FM.
21: Nowe czasy, nowe pytania. Co rodzicom radzi Rzecznik Praw Dziecka? Farmy troli działają mimo ataku na rosyjskiego giganta technologicznego. Nieistniejąca już inicjatywa artystyczna z lat 90. powraca do Krakowa.
19: Super FM. Wiadomości.
21: Agnieszka Trojanowska, BIS. Pytajmy dzieci o to, co słychać w internecie, a nie tylko jak tam w szkole. Z takim apelem zwróciła się dziś do rodziców Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak w Olsztynie. Była ona gościem debaty młodzieżowej Pokolenie Zmian, organizowanej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak informuje policja, od czasu dwóch ataków w szkołach na Mazowszu w ubiegłym tygodniu policja skontrolowała ponad 108 tysięcy razy placówki szkolne i przedszkolne i do dziś zatrzymała 167 osób. U progu sezonu grzewczego czujniki Czadu przekazują swoim mieszkańcom władze Sopotu. Skorzystać z nich mogą bezpłatnie lokatorzy w mieszkaniach komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy. Niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży brygadier Adam Hałasa.
0: Tlenek węgla, cichy zabójca, nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwolnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
21: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Król Hiszpanii rozpoczął wizytę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, dwa miesiące po kryzysie migracyjnym, kiedy przedarło się tam z Maroka ponad 70 tysięcy osób. W pierwszą od blisko 20 lat podróż do Ceuty hiszpański król wybrał się w towarzystwie małżonki królowej Letycji. Zgodnie z planem król jeszcze dziś odwiedzi muzułmański cmentarz w Ceucie, by oddać hołd niemal 90 pochowanym tam migrantom, którzy zginęli usiłując przedostać się do tego miasta w czasie lipcowego kryzysu migracyjnego. 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Równe na zachodzie Ukrainy. To kolejne uderzenie ze strony Kremla po rosyjskich atakach na Kijów, gdzie ucierpiała m.in. infrastruktura energetyczna. Ukraina także nadal prowadzi działania zbrojne przeciwko Moskwie i pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na 3 centra danych największej firmy technologicznej w Rosji, Yandexu. Władza w Moskwie wykorzystuje ten koncern m.in. do kampanii dezinformacyjnej, mówi redaktor naczelny portalu Centrum Europy Michał Kacewicz.
11: Firma ta na pewno, podobnie jak inne tego typu, wykonuje po prostu interes państwa i w tym sensie można zakładać, że także bierze udział w operacjach propagandowych czy narracyjnych, dezinformacyjnych poza granicami Rosji poprzez swoją infrastrukturę, swoje chmury, swoje serwerowe.
21: Ukraińskie ataki na centra danych Yandexu zakłóciły działanie ponad 80 platform usługowych. Jak donoszą serwisy technologiczne, ograniczyło to automatyczny ruch rosyjskich botów, ale nie sparaliżowało tak zwanych farm troli. Fort Sztuki powraca do Krakowa. Pod tym hasłem kryje się nieistniejąca inicjatywa artystyczna z lat 90. Jej twórcy postanowili o sobie przypomnieć podczas dwutygodniowego festiwalu w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocek, mówi Kamil Kutkowski, jeden z kuratorów wydarzenia.
22: To nie tylko performance, ale również pokazy filmowe, trzy takie bloki, które będzie prowadziła Basia Moroń, ale również codzienne pokazy archiwaliów bardzo licznych, filmowych Fortu Sztuki, a także coś na zasadzie żywej, zmieniającej się wystawy.
21: Fort Sztuki rozpocznie się w najbliższy piątek. Szczegóły na stronie Mocaku.
19: Super FM. Pogoda.
23: Zerkamy w niebo i sprawdzamy prognozę pogody na resztę dnia. Można powiedzieć, że popołudnie szykuje się przyjemnie, a całkiem ładne obecnie obrazy nam rysują chmury na horyzoncie. Można więc powiedzieć, że dzień z chmurami na niebie to nie zawsze jest dzień nieprzyjemny. 13 stopni Celsjusza, mocniej odczuwalny wiatr wieczorem.
19: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
23: Dzisiejszy dzień to dzień sesji Rady Miasta, dlatego o moście kłodnym, a także o podwyżkach podatków lokalnych na pewno będziemy mówić. Poza tym będzie o ratowaniu zachodniopomorskich winnic czy o remoncie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego. Będzie także pomoc drogowa i dużo dobrej muzyki. Michał Kaczmarek, dzień dobry, zaczynamy.
19: Ale

0: był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia i zaczynamy od sesji Rady Miasta, gdzie głośno dyskutowano o moście Kłodnym. Miasto weźmie pożyczkę, żeby ten most wybudować, aczkolwiek to nie sam most, a jego forma budzą bardzo dużo społecznych emocji.
2: 90 minut, półtorej godziny dyskusji na temat kredytu na most Kłodny, czy też samego wyglądu mostu Kłodnego. Jeżeli chcecie obejrzeć całość, posłuchać całości, to zapraszam Rada Miasta, serwis YouTube na przykład i tam można sobie tej sesji odsłuchać. Tutaj na to miejsca nie mamy. Powiedzmy trzy wypowiedzi, zacznijmy od Marka Duklanowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, radny opozycji, przygotował taką efektowną prezentację, pokazywał skalę, pokazywał most Kłodny, ten nowy, z tym wielkim pylonem, bo oczywiście o ten pylon była największa dyskusja, no więc ten pylon na tle, w rzucie, że tak powiem, na tle chociażby Wałów Chrobrego, tutaj naszego biurowca Pazim, w którym jest także siedziba Radia Super FM, no i podkreślał, że w jego ocenie to nie jest dobry pomysł i most Kłodny można by było zbudować taniej.
3: Ja tutaj zachęcam Państwa do tego, żeby wrócić do sprawy zmiany podejścia przede wszystkim, do patrzenia na miasto od strony takiej ludzkiej skali, do życia na poziomie gruntu, do życia w tej skali ludzkiej, nie w skali tylko i wyłącznie wielkich inwestycji infrastrukturalnych, które potrafią wejść jak kilkadziesiąt lat temu trasa zamkowa, o której dzisiaj się mówi, że kompletnie nie przystaje do naszych realiów. Trudno głosować inaczej. Jak człowiek szanuje miasto, jak człowiek chce, żeby miasto było miastem przyjaznym, miastem dobrym przestrzennie, miastem urbanistycznie spójnym, no to oczekuje tego, że tego typu rozwiązania w tym mieście nie będzie.
2: To był radny Prawa Sprawiedliwości z opozycji, a szef klubu Koalicji Obywatelskiej, czyli Łukasz Tyszler, też przygotował prezentację, wizualizację, no i złośliwie zwracał się do opozycji z PiS.
4: O, mam propozycję. Może taki. Drewniana kładka, słomiany most, bardzo patriotyczny, dużo tańszy. Chciałoby się, żeby ktoś z Państwa wyszedł, powiedział, to jest nasz projekt. Wspaniałego mostu, patriotycznego, taniego, prostego, kryty słomą, jak będziecie szli, a będzie padało, nie zmokniecie, bo my tym mostem otwieramy oczy niedowiarkom.
2: Na tej wizualizacji Łukasza Tyszlera, szefa klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, była taka kładka drewniana, kryta słomą. I jeszcze zastępca prezydenta Szczecina, Michał Przepiera, on się nie uciekał do tych różnych partyjno-plemiennych wojenek, bo też takich przytyków sporo było w tej półtora godzinnej dyskusji. Michał Przepiera przypominał, że już w 2015 roku, gdy przedstawiono tę koncepcję mostu Kłodnego z pylonem, no to dyskusje były.
5: I rzeczywiście tych kontrowersji, głównie one się, tak jak dzisiaj, to się zresztą też w dyskusji odbywa, odnosiły do tego pylonu. Natomiast podkreślić należy, że kwestie dotyczące pylonu, jakby argumentacji z tym związanej, odnosiły się do tego, co na przykład w przeciwieństwie do tych grafik, które były pokazywane historycznych, zapominano i wtedy ta argumentacja była podnoszona, ja ją dzisiaj powielam, podnoszę, to często nie była moja własna argumentacja, że proszę pamiętać, że jesteśmy przy obiekcie, którego nie było w okresie przedwojennym, czyli przy trasie zamkowej.
2: Tak więc, ostatecznie wiemy, że miasto Szczecin weźmie ponad 300 milionów złotych kredytu, a jak będzie wyglądał pylon w naszym mieście, no to myślę, że tak mniej więcej za 4 lata, w okolicach 2030 roku, no pewnie naocznie się przekonamy.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Sprawdzamy, jak tam sytuacja na ulicach w naszym mieście, żeby nie było, że codziennie zaczynam nasze spotkanie od Prawobrzeża. Zaraz zerkniemy sobie w inne okolice i na przykład Niebuszewo również nie jest dzisiaj przejezdne bez żadnych problemów. Patrzę sobie na rejony na przykład ulicy Krasińskiego, a także Ronda Giedroycia i widzę, że tam bywa ciężko momentami. Zresztą, co tu dużo mówić, samo centrum miasta też ma swoje trudne momenty. Do obecnie plac Grunwaldzki przede wszystkim potężnie zakorkowany. Tutaj ciężko wjechać i od Rajskiego, i od Alei Papieża Jana Pawła II. Gorzej chyba w tym momencie jest tylko na przykład w Alei Piastów, kiedy dojeżdżamy do Ronda Szarych Szeregów. Tutaj widzę, że ten zator od Alei Piastów zaczyna się już na głównym skrzyżowaniu z ulicą Bolesława Krzywoustego. Zresztą same dojazdy do głównych skrzyżowań w mieście, czy to do Placu Kościuszki, czy do Bramy Portowej, czy do Placu Zwycięstwa, mogą nam dzisiaj całkiem sporo zająć. Przykładowo, kiedy jedziemy z Prawobrzeża do centrum, to do skrzyżowania z Bramą Portową no paręnaście minut, to tak lekko niestety trzeba liczyć. Tutaj widzę potężny zator, potem również problem na Placu Zwycięstwa, w Alei Niepodległości na wysokości mniej więcej kaskady zaczyna się zator i tak niestety powoli jedziemy do głównego skrzyżowania. W innych częściach miasta niby trochę łatwiej, ale zaznaczam, że niby trochę łatwiej. Północ Szczecina, tutaj wiadomości od naszych słuchaczy, że niestety i ulica Druckiego-Lubeckiego, i Pawła Stalmacha, i okolice Emilii Plater też niestety mogą nam uszczknąć trochę czasu z popołudniowego harmonogramu dnia. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Czekam na wasze sygnały. W kolejnej pomocy drogowej zajrzymy na Prawobrzeże, a widzę na miejskich mapach, że tak jak wczoraj, tak i dzisiaj niestety dojazd z centrum na Prawobrzeże, Gdańska, Energetyków, okolice mostu, ulicy Świętego Floriana i tak dalej. Wszystko potężnie niestety przyblokowane.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Oh.

0: To był dzień.
1: To był MC Hammer w Radiu Super FM, 27 minut po godzinie 16. W tej godzinie jeszcze informacyjnie, między innymi o zmianach w organizacji ruchu na północy Szczecina. Kilka ulic idzie do remontu i niestety należy się spodziewać, że tych informacji drogowych o korkach może być na przykład w okolicach Matejki trochę więcej. Szczegóły jeszcze w tej godzinie.
0: Ale to był dzień.
2: Reklama.
3: Budzisz się?
2: Wstajesz?
3: Poranna kawa ci nie smakuje?
2: Masz wrażenie, że w poniedziałek rano każdy coś od ciebie chce?
3: Właśnie dla ciebie mamy nowy program w Super FM.
2: Aktywny start z twoim ulubionym radiem Super FM.
3: W każdy poniedziałek pokażemy ci, jak zwykłe poranne czynności zamienić na te z energią.
2: Bez maty, bez biegania i bez dodatkowego czasu.
3: Włącz aktywny start z Super FM w każdy poniedziałek po 7:00 i złap z nami energię na cały tydzień.
2: Aktywny start? Ze Zdrofit tak! Na program zaprasza Zdrofit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
3: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma SenProbi, producent probiotyku Active and Sport. SenProbi, probiotyki dopasowane do twoich potrzeb. Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
9: Nie musisz

0: Lubić jesieni? Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Alex Warren śpiewał Fever Dream, czyli trochę taki sen podczas gorączki, i w sumie to można powiedzieć, że to, co się dzieje w trasie na Prawobrzeże, to też jest taki trochę sen podczas gorączki. Długi korek. Ciągną się samochody od ulicy Gdańskiej po Most Długi, a nawet pod Bramę Portową, nawet bym powiedział. Chociaż obecnie zjazd z Bramy Portowej już nie jest tak mocno zablokowany, jak na przykład wjazd pod górę, czyli do skrzyżowania chociażby z Aleją Niepodległości. Tutaj niestety problemów drogowych jest całkiem sporo i nawet zjazd z trasy zamkowej znów może nam parę ładnych minut niestety zająć. Samo Prawobrzeże już bez większych problemów. To akurat dobra wiadomość, chociaż wydaje się, że minuta ukradziona na Gryfińskiej czy na przykład w okolicach Batalionów Chłopskich jest takim trochę standardem podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego, gdzie jeszcze trochę poczekamy. Struga już bez problemów, to dobra wiadomość. Zwierzyniecka, zjazd z A6 też bez problemów. Nawet na Krygiera w tym momencie nie widzę większych kłopotów. Można więc powiedzieć, że dojazd na Prawobrzeże problemowy, ale na samym Prawobrzeżu już raczej bez kłopotów.
0: Nowość w Super FM.
2: Nowość.

0: W Radiu Super FM już informacje drogowe za nami, aczkolwiek cały czas czekamy na wasze bieżące sygnały 91, 24, 5, 5. Tymczasem może nie o bieżącej sytuacji drogowej, ale o tym, co może tą sytuację kształtować w najbliższych dniach. Miasto, dokładnie ZDTM, szykuje się do remontu kilku ulic i tu, uwaga, drogowych problemów może być całkiem sporo.
1: W przyszłym tygodniu rozpocznie się remont ważnych ulic w centrum Szczecina, Matejki, Gontyny oraz krótkiego fragmentu Malczewskiego. Prowadzone prace obejmą m.in. frezowanie nawierzchni i jej wyrównanie betonem asfaltowym, zabezpieczenie siatką szklano-węglową, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, a także regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego. Tylko na samej ulicy Gontyny, na odcinku od ulicy Bazarowej do ulicy Emilii Plater, prace prowadzone będą na powierzchni około 8600 m2. Jak informowaliśmy już wcześniej, jednocześnie postępować będą też roboty w ulicy Matejki, na odcinku od ulicy Malczewskiego do ulicy Piłsudskiego, to około 4000 m2. Dzięki temu, że proces układania warstwy wiążącej będzie następował w ramach jednego remontu, możliwe będzie zaoszczędzenie czasu na regulacji uzbrojenia, a następnie przejście do układania warstwy ścieralnej. Robotami objęty będzie również nieduży odcinek ulicy Malczewskiego od adresu Malczewskiego 10 do skrzyżowania z ulicą Matejki. Roboty bitumiczne wykonywane będą w godzinach wieczornych i nocnych, natomiast drukarskie w dzień. By móc je płynnie prowadzić, potrzebne będą też sprzyjające warunki atmosferyczne. Na terenie placu budowy wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Remont powinien zakończyć się do 10 listopada. Kierowców uczulamy na trwające w pobliżu roboty drogowe i budowlane oraz konieczność zachowania szczególnej uwagi, a także stosowania się do tymczasowego oznakowania drogowego.
0: I coś czuję, że w przyszłotygodniowej pomocy drogowej ulica Matejki, Gontyny i Wilcza się będzie pojawiać nie jeden raz. A o zmianach w organizacji ruchu i o remontach ulic opowiadał Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Zarządu Drogi Transportu Miejskiego. 10 minut i będzie 17.

0: 2,5 minuty, tyle dzieli nas od godziny 17. Za chwilę w Radiu Super FM najświeższe wiadomości, a potem kolejna część informacji ze Szczecina. Wrócimy na sesję Rady Miasta, ale będzie także m.in. o inwestycjach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, czy oczywiście przed nami także wiadomości sportowe.
1: Ale to był dzień. Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć. Beata Kozidrak powraca do Szczecińskiej Filharmonii z koncertem, jakiego jeszcze nie było. Beata Unplugged. Przed nami wyjątkowy andrzejkowy wieczór, wspaniali goście i największe przeboje w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Już 30 listopada o godzinie 19. Bilety na kupbilecik.pl, ebilet.pl oraz biletyna.pl.
2: Do zobaczenia w Szczecinie. Beata Kozidrak.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastball żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
9: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastball.
10: I po reklamie.

0: 17. Wiadomości Super FM.
1: Policja kontrolować będzie szkoły i placówki edukacyjne do odwołania. Zmieniła się data zaprzysiężenia nowego prezydenta Krakowa. Polskie piłkarki powalczą dziś o możliwość wyjazdu na mundial.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej. W placówkach mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji, podinspektor Andrzej Fiołek.
3: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje, na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie. Dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
1: W ubiegłym tygodniu w szkołach na Mazowszu doszło do dwóch szczególnie groźnych napaści. W zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 7 osób, a przy ucieczce dźgnął dodatkowo dwoje przechodniów. Dzień później koło Wyszkowa 15-letni uczeń zaatakował przy pomocy narzędzia troje pracowników szkoły podstawowej. Jedna z ranionych osób, 37-letnia kobieta, zginęła. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będą występowały niepokojące sytuacje. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie za tydzień we wtorek podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, poinformował Urząd Miasta. To inna data, wcześniejsza o jeden dzień niż podawał wcześniej magistrat. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki, która przeprowadziła restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Szczegóły Marcin Starzec.
4: Protest trwa już szósty dzień i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. I co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom, a chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
5: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników.
4: Szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Dyrektorka szpitala Wioletta Kasperska odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
6: Jest mi po pierwsze bardzo przykro z takiego punktu widzenia ludzkiego.
4: Do kolejnych rozmów ma dojść jutro o 9:00.
1: Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale stawiają warunki. Jeśli dyrektorka wciąż nie zostanie odwołana, zapowiadają, że zrezygnują z przyjmowania płynów. Polskie piłkarki staną dziś przed szansą wyjazdu na mundial. Biało-czerwone rozegrają na stadionie w Gdańsku rewanżowe starcie z Belgijkami w półfinale baraży. By powalczyć o awans, muszą wygrać. Mecz Polska-Belgia rozpocznie się za godzinę.
2: Super FM. Pogoda.
7: Wieczór pogodny, raczej bez żadnych negatywnych pogodowych niespodzianek. Możemy się spodziewać mniej więcej 11 stopni Celsjusza obecnie, a wieczorem około 9. Nad ranem może być trochę chłodniej, bo tylko mniej więcej 4-5 stopni Celsjusza. Jutro dzień podobny do dzisiejszego, choć chmur może być odrobinę więcej.
2: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
7: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. 5 minut po godzinie 17. Dziś sesja Rady Miasta. Działo się całkiem sporo. Poza Mostem Głodnym dyskutowano m.in. o podwyżkach podatków lokalnych i od tego zaczniemy. Będzie także o Polskim Stronnictwie Ludowym, które chce ratować winnice, które mają być poszkodowane przez ustawę przyjętą przez Sejm w ubiegłym tygodniu. Będzie także sport i oczywiście dużo dobrej muzyki. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie.
2: A

0: To był dzień.
1: W przeglądzie najważniejszych informacji dnia w Radiu Super FM powracamy do dzisiejszej sesji Rady Miasta. Sesji, która oczywiście zdominowana była przez most Kłodny, aczkolwiek w tym przypadku poza dobrymi wiadomościami jest też kilka złych. Będzie seria podwyżek podatków. Nie są to może wielkie podwyżki, no ale są.
2: Pomysł podwyższania lokalnych podatków krytykowała opozycja. Szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, radny Krzysztof Romianowski, podkreślał, że te podwyżki są wprowadzane przez urząd regularnie.
3: Czyli no niestety nakładamy kolejne... Co prawda, zaraz Państwu powiecie, że małe, ale jednak przeanalizując to od początku tej kadencji, czyli od roku 2024, to jednak te małe, niby małe kwoty rok do roku powodują już jednak znaczną podwyżkę od początku kadencji.
2: Radnemu opozycji odpowiadała skarbnik miasta Dorota Pudło-Żylińska. Zwracała uwagę na to, że wielokrotnie postulowano na przykład także podwyżki dla urzędników samorządowych i skądś te pieniądze urząd musi wziąć.
4: Patrząc na skalę wzrostów cen dóbr konsumpcyjnych, z których ludzie korzystają, to jest poziom akceptowalny 2,7%. Jeżeli chodzi o kwotę, to ona wygeneruje nam ten wzrost w skali rocznej 8 milionów złotych. 8 milionów złotych, żeby dać podwyżkę 100 zł pracownikowi samorządowemu, potrzebujemy 10 milionów złotych.
2: To była pierwsza podwyżka podatku od nieruchomości. Druga to była cena wywozu śmieci. Przypomnijmy, liczona od ilości zużytej wody. Są szczegółowe wyliczenia, szczegóły, o których mówiliśmy. Natomiast radny Marek Duklanowski opowiadał, że gdy w 2013 roku Prawo i Sprawiedliwość współrządziło Szczecinem, to można było opłaty za śmieci obniżać.
5: Wydaje mi się, że dzisiaj też można byłoby, kiedy Państwo proponują niewielką podwyżkę, pomyśleć o niewielkiej obniżce. W taki sposób, w jaki podjęto tę decyzję w 2013 roku i do tego Państwa zachęcam. Wydaje mi się, że dzisiaj gdybyśmy szukali rozwiązania oszczędnościowego, gdyby panu prezydentowi i podległym służbom udało się jednak być może przyłożyć tyle wagi, ile w 2013 udało się panu prezydentowi Kądziołce, może wtedy rozmawialibyśmy dzisiaj o wsparciu całej sali dla tego typu rozwiązania.
2: Na to odpowiadał wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski z Koalicji Obywatelskiej.
6: 2013 rok to rzeczywiście był wprowadzany nowy system gospodarowania odpadami, ale po prostu było złe oszacowanie strony kosztowej, strony dochodowej. Ja przypomnę, że prezydent świętej pamięci Mariusz Kądziołka źle oszacował ten system i przez pierwsze 3 lata funkcjonowania tego systemu miasto zarobiło 19 milionów złotych na tym, że był źle oszacowany system. Stąd też obniżka.
2: Ostatecznie większość rządząca miastem przy sprzeciwie opozycji podniosła opłatę podatku od nieruchomości oraz za wywóz śmieci w mieście.

0: To był dzień.
1: Najpopularniejszy zapis ustawy dotyczącej ograniczenia sprzedaży alkoholu dotyczy tego cezusu godzinowego, czyli po 22 alkohol niebawem nie będzie dostępny w sklepach. Aczkolwiek ustawa ma wiele innych zapisów, w tym takich, które budzą kontrowersje. Na przykład kwestia dotycząca produktów regionalnych, takich jak regionalne piwa, regionalne miody pitne z alkoholem, czy regionalne wina. Okazuje się, że winnice w województwie mogą być zagrożone.
2: Posłowie PSL, jak twierdzą, uratowali właścicieli winnic w całym kraju. Chodzi o przegłosowaną przez Sejm ustawę o zakazie sprzedaży alkoholu, w której Polskie Stronnictwo Ludowe wprowadziło poprawki. Jakie konkretnie? Opowiada poseł ze Szczecina Jarosław Rzepa.
3: Polskie Stronnictwo Ludowe wprowadziło kilka poprawek. Najistotniejsze są trzy. Pierwsza to umożliwienie sprzedaży polskich win poprzez internet. Do tej pory to było niemożliwe. Druga poprawka, nadal jest możliwość promocji wydarzeń kulturalnych, enoturystycznych związanych z promocją wina, jak również możliwość jego zakupu. Także to nadal będziemy mogli pojechać na festiwal do Zielonej Góry czy do naszego, na Zamek Książąt Pomorskich i nikt z tego tytułu nikomu żadnych kar nie wniesie. Zabezpieczyliśmy interesy naszych winiarzy. Bo gdybyśmy przyjęli tak bezrefleksyjnie te wszystkie przepisy, to szanowni, ani festiwalu wina nie moglibyśmy zrobić, ani dni otwartych winnic nie moglibyśmy organizować w województwie zachodniopomorskim, bo to było w treści tej ustawy.
2: Poseł Rzepa zwracał również uwagę na rozwinięty sektor enoturystyki, czyli podróżowania szlakiem winnic w Polsce, i dodawał, jakie konsekwencje może mieć ewentualny brak podpisu prezydenta.
3: Patrząc na statystyki, województwo zachodniopomorskie jest na piątym miejscu, jeśli chodzi o wielkość powierzchni, bo ponad 103 hektary już winnic. W naszym województwie mamy oczywiście Stowarzyszenie Winnic Zachodniego Pomorza,

0: Armin van Buuren w Radiu Super FM i zrobiło się jakoś tak dynamicznie od razu w to wtorkowe popołudnie, 27 minut po godzinie 17. Akademicki Ośrodek Jeździecki z dużym dofinansowaniem. O remoncie tego miejsca będziemy mówić za chwilę, tak samo jak o sporcie. Będzie trochę o siatkówce, ale także o koszykówce. To wszystko przed nami. Zapraszam, a po 18 dziś popołudniowa rozmowa.
1: Ale to był dzień.
2: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
2: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić

0: czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, przed nami wieczór pełen filmowych opowieści, a w kolejnych dniach także wystawy i koncerty. Sprawdzamy, co warto wpisać do kulturalnego kalendarza. Szczecin Film Festival zaprasza dziś do kina Zamek na dwa seanse. Komeda osobisty, dokument Igora Mertyna o Krzysztofie Komedzie. To historia muzyka, który zdobył międzynarodową sławę, ale także człowieka i jego rodzinnych relacji. Po pokazie spotkanie z zaproszonymi gośćmi. Z kolei o 19:00 Ogród Rozkoszy Ziemskich Lecha Majewskiego. Film inspirowany słynnym dziełem Hieronima Boscha. Jutro warto zajrzeć do Domu Kultury 13 Mus. O 17:00 w Galerii Foyer otwarcie wystawy Ryszarda Szwedowicza, Zakazane piosenki. To ilustracje inspirowane utworami, które dawały ludziom nadzieję i radość w powojennej rzeczywistości. Prace łączą słowa, muzykę i obraz, przywołując atmosferę minionych lat oraz marzenia o wolności. Wstęp na otwarcie jest bezpłatny, a wystawę będzie można oglądać do 13 listopada. Natomiast w czwartek Filharmonia w Szczecinie zaprosi na Kochajmy Starszych Panów, czyli koncert z najsłynniejszymi piosenkami Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Będzie lirycznie, dowcipnie i z klasą. To propozycja dla tych, którzy pamiętają kabaret Starszych Panów, ale również dla tych młodszych słuchaczy, którzy dopiero odkrywają jego niezwykły świat. W nowej dekadencji natomiast tego samego wieczoru zabrzmi muzyka Hansa Zimmera. Golden Star Quartet wykona tematy z kultowych filmów, m.in. Gladiatora czy Króla Lwa. Gościnnie wystąpi Joanna Sienkiewicz. Tak więc filmowe emocje dziś, jutro spotkanie z ilustracją, a w czwartek muzyka, która przenosi w świat kina i niezapomnianych piosenek. Zapraszamy.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Najważniejsze informacje dnia i teraz dobra wiadomość z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Akademicki Ośrodek Jeździecki z dużym dofinansowaniem, które pozwoli na remont obiektu, w którym przebywają, a także w którym troszczone są konie ze Szczecina, które właśnie działają na rzecz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
1: Prawie 17 milionów złotych ministerialnej dotacji na modernizację Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT. To będzie miejsce, z którego przez cały rok będą korzystać nie tylko studenci i studentki ZUT, ale również mieszkańcy Szczecina i Pomorza Zachodniego. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie pozyskał dotację na modernizację Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego przy ulicy Junackiej. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. W ramach inwestycji obecna infrastruktura zostanie wyburzona, a w jej miejscu powstanie kryta ujeżdżalnia dla koni z boksami, z 30 boksami, boksem zabiegowym i boksem dla klaczy ze źrebięciem. Do tego solarium, myjka, część socjalna i sanitarna, a także sala dydaktyczna, tak aby w naszym ośrodku mogły odbywać się zajęcia dla uczniów i studentów. Zbudowane zostaną parkingi, również taki przystosowany dla autokarów, silos na pasze, karuzela dla koni i nowa płyta obornikowa. Budynek będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami i wyposażony w odnawialne źródła energii. Koszt dofinansowania inwestycji wartej w sumie 33 milionów złotych, które ZUT otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to 16 milionów 650 tysięcy złotych. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku zakończyliśmy na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT wartą 8 milionów złotych modernizację. Dzięki niej nasze konie zyskały luksusową nawierzchnię, super sprężystą z piaskiem kwarcowym i kawałkami flizeliny, a także na terenie całej stadniny wykonaliśmy nowoczesny system odwodnienia.
0: Czyli w sumie nic, tylko się cieszyć. Inwestycja w Akademickim Ośrodku Jeździeckim, a mówiła o niej Emilia Kujawa, rzeczniczka prasowa ZUT-u. Mamy 18 minut, dokładnie do godziny 18. George Ezra i Alize muzycznie na horyzoncie w Radiu Super FM, a po ich występie proszę bardzo informacje sportowe.

0: Alize w Radiu Super FM. Za 10 minut będzie godzina 18, a teraz na naszej antenie czas na wiadomości sportowe, które zebrał i zaprezentuje Piotr Jarząbek. Będzie trochę o koszykówce, będzie trochę o siatkówce. Sprawdźmy, czy o czymś jeszcze.
1: Choć zaczęły od przegranego seta, to później zagrały, tu cytat, swoją grę, no i wygrały. Siatkarki Lotto Chemika Police pokonały Beniaminka tegorocznego sezonu Tauron Ligi Kobiet, czyli Netland MKS Kalisz 3-1 we wczorajszym meczu rozgrywanym w Enea Arenie. Zaczęło się, tak jak mówiliśmy, od porażki. W pierwszym secie to MKS Kalisz wygrał 20-25, no ale potem to już trzy kolejne sety padały łupem chemiczanek, kolejno do 22, do 23 i ostatni do 16. Spotkanie podsumowywała atakująca Lotto Chemika Police Oliwia Sieracka.
2: Gdzieś tam poza pierwszym setem miałyśmy kontrolę, chociaż uważam, że dziewczyny z Kalisza naprawdę bardzo nas przycisnęły, szczególnie w zagrywce, bardzo dobrze zagrywały. W tym pierwszym secie miałyśmy spore problemy, ale gdzieś tam potem to uspokoiłyśmy i wszystko, powiedzmy, że miałyśmy pod kontrolą.
1: Co więc zmieniło się po tym pierwszym secie? Odpowiada rozgrywająca polickiej drużyny Pola Janicka.
3: Myślę, że zaczęłyśmy grać naszą grę. Lepiej po prostu zaczęłyśmy grać jako drużyna. W tym pierwszym secie nie wiedziałyśmy, czego się spodziewać, a Kalisz naprawdę grał fajnie, szczególnie przez te trzy sety. Atakująca bardzo dobrze grała, dlatego cieszymy się, że wygrałyśmy po tym pierwszym secie, który nam nie wyszedł.
1: Chemiczanki po zwycięstwie nad MKS-em Kalisz zajmują drugie miejsce w tabeli Tauron Ligi Kobiet. Na koncie mają 5 punktów. Drugie spotkanie w rozgrywkach zagrają dzisiaj również koszykarze King Wilków Morskich Szczecin. Chodzi o rozgrywki FIBA Europe Cup, europejski puchar, w którym Szczecinianie zmierzą się dzisiaj na wyjeździe z zespołem BC Wienna. W pierwszej kolejce podopieczni Macieja Majcherka wygrali ze słowackim Nitra Blue Wings. Teraz zadanie jednak nieco trudniejsze, no bo drużyna ze stolicy Austrii to zeszłoroczny półfinalista rodzimej ligi, który także regularnie rywalizuje w Europie, w Lidze Adriatyckiej. Wilki Morskie z klubem z Wiednia zmierzą się o godzinie 19. Transmisję z tego spotkania można śledzić w serwisie YouTube na kanale Koszykarskiego Związku FIBA.
0: To był oczywiście Piotr Jarząbek, reporter Radio Super FM. Więcej sportowych informacji zawsze możecie znaleźć na naszej stronie internetowej. Gorąco zapraszam. 8 minut i będzie 18.

0: No i niewiele czasu nam zostało do godziny 18, już tylko 2 minuty. Za chwilę na antenie Radia Super FM najpierw najświeższe wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa. Dzisiaj będzie z nami Marcin Łapeciński, czyli prezes zachodniopomorskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rozmawiać będziemy m.in. o kryzysie winiarstwa, ale także o dwukadencyjności w samorządach, czy o tym, czy faktycznie zaczęła się już kampania parlamentarna. Rozmowa po godzinie 18.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
5: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
6: I po reklamie.
7: Tak gra super.

0: Jest 18. Wiadomości Super FM.
1: Ministerstwo Zdrowia gromadzi leki na czarną godzinę. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO po medialnych doniesieniach. Sprawdzimy też, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Resort zdrowia magazynuje leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej powinny znaleźć się leki niezbędne do ratowania życia, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
3: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
1: Jednocześnie według eksperta Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość substancji sprowadzamy z Azji. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Fryszak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
4: W każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
1: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. To pierwszy krok. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Zagranica, alarm o uprowadzeniu samolotu nad Bawarią. Maszyna leciała z Korfu, gdy nadała sygnał alarmowy. Lotnisko w Norymberdze zostało czasowo zamknięte, a poderwane myśliwce eskortowały samolot do lądowania. Nikomu nic się nie stało. Ostatecznie okazało się, że żadnego zagrożenia nie było. Śledczy ustalają dokładną przyczynę alarmu. Na razie wiele wskazuje na uszkodzoną radiostację, bo po wysłaniu sygnału nie można było nawiązać z pilotami łączności radiowej. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie pracy i to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy, a co trzyma ich w obecnej firmie, wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
5: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
1: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztowało nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
2: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
6: Wtorkowe popołudnie w Radiu Super FM. Zapowiadany gość obecny w studiu, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w regionie Marcin Łapeciński. Razem ze mną w studiu, kłaniam się panie prezesie, dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Dodam, trochę z przekąsem, polityk, który jako pierwszy zaczął kampanię parlamentarną.
7: Nie, wiem o czym pan mówi, to nie jest kampania parlamentarna, to jest kampania promocyjna.
6: Ale czego kampania promocyjna? Bo wie pan, ja już w polityce siedzę 15 lat i jak ja wiem, że politycy nawet, że tak powiem, życzliwie życząc szczecinianom miłego dnia z billboardów, to robią to zazwyczaj mając z tyłu głowy jakąś datę konkretną. Najbliższa data polityczna to jest jesień 2027.
7: Znaczy wybory parlamentarne, przepraszam, no za rok, także to doskonale o tym wiemy. Natomiast ta kampania to nawet nie jest de facto kampania, jak powiedziałem, kampania promocyjna. A więc chodzi o to, że od samego początku, jako prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, jestem nim od ponad roku czasu. Jako członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ponad 2 lata. Pojawiam się wszędzie, gdzie tylko mogę, gdzie pozwala czas. Staram się po prostu wszędzie, w każdej gminie, w każdej miejscowości. No nawet choćby teraz w piątek jestem w urzędzie, godzina 15:30, dzwoni wójt, burmistrz Trzcińska, Zdrój. Czy będę u nich na grantach, o których wiedziałem, że są, ale miałem zakodowane w głowie, że to jednak sobota jest. No i co, w samochód. Dziękuję im, że poczekali na mnie chwileczkę. Dojechałem do Trzcińska, pod Trzcińsko, do jednej miejscowości. Grant Sołecki, odbiór grantu sołeckiego. Przepiękne wydarzenie. Parę minut, paręnaście minut później pojechaliśmy do miejscowości Klasztorny również na grant sołecki, na odbiór grantu, plac zabaw dla dzieci. No i w domu godzina 20 mniej więcej, czyli tak funkcjonujemy. Natomiast to ma też jakby przybliżyć moją osobę bardziej, mieszkańcom Szczecina i Pomorza Zachodniego, gdzie tam być może gdzie mi nie uda się dotrzeć.
6: Czy rozumiem więc, że to, co powiedziałem na początku, jest jednak podszyte trochę tym, że czy to kampania parlamentarna, czy potem kampania samorządowa, jednak wymagać będzie od PSL-u trochę innej mobilizacji, bo dobrze wiemy, że tutaj nigdy nie byliście najsilniejszą partią w Polsce. Więc pytanie, czy to nie jest trochę tak, że Warszawa powiedziała: halo, lokalny PSL-u, bądźcie bardziej zauważalni, bo jak nie, no to zaraz może być ciężko, żeby nawet na tych listach Platformy się w 2027 roku odnaleźć.
7: Znaczy nie, to nie jest pomysł warszawski. Akurat ten pomysł zrodził się u mnie w głowie. Postanowiłem w taki sposób się gdzieś pokazać w Szczecinie w paru miejscach, żeby zasygnalizować, że jestem, że jesteśmy, że jesteśmy do rozmów, do dyspozycji. Mam oczywiście biuro, które jest czynne i do którego zapraszamy, zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane, żeby porozmawiać o wszystkim. Słuchamy ludzi, słuchamy tych naszych lokalnych też bolączek, no bo wiadomo, że ludzie przychodzą, jeżeli coś się dzieje tak naprawdę i chcą porozmawiać i jakiś problem ewentualnie rozwiązać. Jak jest dobrze, to jest dobrze. I to temu ma służyć. Natomiast ja też wracając do mojego wizerunku...
6: Ale będzie pan startować do Sejmu, panie prezesie, czy nie będzie pan startować?
7: Będę startować oczywiście, bo to jest chyba normalną rzeczą. Politycy, samorządowcy w wyborach uczestniczą.
6: A będzie pan startować z listy PSL czy z listy Platformy? Bo wczorajsze doniesienia prasowe mówią, że jesteście już niczym jedna pięść z Platformą Obywatelską, więc spodziewam się, że raczej to będzie mniejsza reprezentacja, ale na większej liście, czyli na liście Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.
7: Na naszym kongresie, który był w tamtym roku, było powiedziane jasno i wyraźnie, że do wyborów parlamentarnych jedziemy jako Polskie Stronnictwo Ludowe i od tamtej pory nic się nie zmieniło.
6: 3% ostatni sondaż.
7: Wie pan co, ja o tych sondażach już kilkukrotnie mówiłem, zgadza się. Ja też jakby staram się gdzieś tam jakby rozkodować, bo tyle, ile pracy wykonujemy, tak naprawdę, będąc przy ludziach, z ludźmi, pomagając, dostrzegając i jakby reagując na pewne rzeczy, choćby ostatnio temat naszych winiarzy, którzy mierzą się z ogromnym problemem.
6: Za chwilkę do tego przejdziemy, panie prezesie, bo to jest temat, o który na pewno za moment poruszymy. Tak. Zamykając jeszcze temat parlamentarny, czyli rozumiem, że stan na 13 października 2026, godzina 18:07 jest taki, że PSL idzie sam.
7: Tak.
6: Nawet jeżeli ten próg wyborczy okaże się dla was progiem nie do przeskoczenia, to idziecie sami.
7: Znaczy, mówimy w tym momencie, jak to dzisiaj wygląda, natomiast ja też jestem realistą i każdy z nas, i wiemy doskonale, że to wszystko będzie, im bliżej wyborów, to będzie bardziej dojrzewało i pewnie się będą różne propozycje pojawiały na tym rynku politycznym. Natomiast mówię, w tym momencie, na ten moment, a mówiąc od samego początku, do wyborów parlamentarnych idziemy jako Polskie Stronnictwo Ludowe.
6: Oferta, czy problem, o którym pan powiedział przed momentem, czyli kwestia winiarzy, ale także kwestia innych producentów tak zwanych alkoholi regionalnych, czy to lokalnych browarów, czy innych, była ostatnio dość mocno poruszana. Nawet tutaj dyskutowaliśmy w studiu o tym, że browarnicy regionalni są bardzo mocno zaniepokojeni tym, jak ta ustawa wygląda, jak weszła w życie, bo z jednej strony oczywiście sprzedaż alkoholu po 22 może się podobać albo nie, ale powiedzmy, że jest tam jakiś rys porządku społecznego naznaczony, ale dlaczego regionalni producenci, czy to winiarze, czy browarnicy mieliby tracić, to już jest inna rzecz. Winiarze chyba uciekli spod topora, browarnicy raczej nie.
7: Znaczy problem ogromny jest, no bo faktycznie winnice, one się tworzą. My w województwie zachodniopomorskim mamy już tych winnic zrzeszonych 35 albo 8, nie jestem pewny, bo tą mapkę widziałem ostatnio, ona się
6: coraz więcej
7: aktualizuje. Proszę. Naprawdę, to jest jakby takie świadoma gałąź, która się świetnie rozwija. Ja byłem na spotkaniu, gdzie oni bardzo byli oburzeni, bo na początku dostali możliwości rozwoju, dofinansowań, wsparcia różnego rodzaju, naprawdę porozwijali swoje biznesy, biorąc kredyty w dużej mierze, a potem się okazało, że jakby mają zakaz za bardzo promocji tego alkoholu, no wina, dobrego polskiego wina, które naprawdę się jest przede wszystkim produktem regionalnym, ale też bardzo docenianym już nawet w Europie, dlatego że mamy tych winnic coraz więcej, jakość tych win jest coraz lepsza, winiarze zaczęli się rozwijać i nagle kłoda pod nogi, że z promocją jest problem, ze sprzedażą jest problem, a to są zobowiązania. A to są momentami dramaty ludzkie, bo nawet miałem wczoraj pana, który ma winnicę i go pytałem tak Z ciekawości, to jest chyba ponad 4 hektary. Ile kosztuje taka winnica? Kompleksowo, żeby to wszystko stworzyć, no wiadomo, z tymi tłoczniami, około 10 milionów złotych. Czyli to są, tak, mówimy o takiej skali przedsięwzięcia, czyli to są już, można powiedzieć, małe przedsiębiorstwa, które muszą funkcjonować. Dzisiaj jest problem, mówi pan jeszcze o naszych, o winnicach, mówimy również o browarnikach, ale również miodosytnie, czyli też się w województwie naszym tworzą, czyli pszczelarze zaczynają produkować również to, co mają, czyli z miodu, miody pitne. Tam też jest jakby wiele ograniczeń. Nie pozwólmy, żeby to się stworzyło, to, co udało się zrobić, żeby nagle zaczęło gdzieś tam już...
6: To muszę dopytać, panie prezydencie, na jakim w takim razie etapie jest ta dyskusja? No bo to jest chyba trochę tak, że ogólnie ten rząd ma problem z tym, żeby tworzyć przejrzyste ustawy, że do tych ustaw się właduje po prostu w tyle tych regulacji, że z dobrą regulacją, albo taką, która nie budzi wielkiej dyskusji, dokoptowuje się jeszcze coś, co potem ma impact na inne sektory. No bo tak naprawdę rzeczywiście trudno jest spodziewać się po lokalnych winnicach, czy po lokalnych browarach, no intencji, nie wiem, rozpijania społeczeństwa, albo tego, przeciwko czemu trzeba interweniować i do czego społecznie nie mamy wątpliwości.
7: Ale zgadza się, powtarzam, że wina... Ja słyszałem argument posłów, którzy mówili na komisji zdrowia, wrzucili to wszystko do jednego wora, nasi winiarze, mówiąc to jakby bardzo krótko, że alkohol szkodzi zdrowiu. I tu się zgadzamy, alkohol szkodzi zdrowiu, tylko że powtarzam, te wina, które my produkujemy, to są dla świadomego, odpowiedzialnego konsumenta.
6: Czyli to, że zrównanie nastąpiło, że wino regionalne czy browar regionalny został zrównany z tym, co się kupuje o godzinie 2 w nocy w sklepie monopolowym.
7: Dokładnie tak i momentami to jest problem, że to zostało w jakiś sposób zaburzone. Wina kosztują, te wina nie są winami też tanimi, to nie kupują osoby, które chcą się, że tak powiem, bardzo szybko znieczulić. To jest takie... No mówię, ja wiem, że to może dziwnie zabrzmi, żebym mówił o tym, ale świadome korzystanie z noc.
6: Co więc z tym tematem zrobicie?
7: Znaczy, my stoijmy w obronie, staramy się, nasi posłowie, bo to oczywiście temat parlamentarny jest, my jako Pomorze Zachodnie wspieramy wszystkich producentów, natomiast wiadomo, że prawo się tworzy w Warszawie i nasi posłowie Jarosław Rzepa czy Radosław Lubczyk z terenu zachodniopomorskiego są w komisjach, rozmawiają, przekonują. Ja byłem w Sejmie w tamtym tygodniu, chyba we wtorek dokładnie, i nawet tak się złożyło, że wchodząc do Sejmu wychodziła grupa winiarzy i z naszego Pomorza, ale również z lubuskiego.
6: Panie prezesie, na koniec. Groźba, która stała się obietnicą, albo groźba, która rozochociła użytkowników Twittera, czyli jeden z waszych polityków powiedział, że jeżeli dwukadencyjność nie zostanie zniesiona, to złożycie nawet wniosek albo projekt ustawy, żeby również parlamentarzyści mieli kadencyjność. Już by chciało się zapytać, świetnie, w czym tkwi problem w takim razie? Wydaje mi się, że akurat kadencyjność polityków to jest coś, co pomogłoby im stać na ziemi.
7: Znaczy, ja powiem tak, od samego początku, bo ja pamiętam, jak to się tworzył ten temat kadencyjność dla samorządowców, i ja wiem, że odbiór społeczny jest troszkę może inny, natomiast ja powtarzam, dzisiaj wójtowie, burmistrzowie to są gospodarze swoich lokalnych społeczności. Oni są wybierani w wyborach co 4, co 5 lat. Mieszkańcy wiedzą, na kogo mają postawić. To są lokalni menadżerowie, natomiast dzisiaj ograniczenie, ich ograniczenie spowodowało, że osoby, które mają pomysł, rozwijają swoje gminy, nagle tracą możliwość dalszego pracy na rzecz swoich lokalnych społeczności.
6: Panie prezesie, dekada to jest już naprawdę tyle czasu, że można, że tak powiem, swoją wizję zrealizować. Nie wiem, czy to...
7: No to dobrze, to teraz mówimy dalej. To w takim razie parlamentarzyści również niech mają 10 lat albo 8 lat. Niech również parlamentarzyści w takim razie, jeżeli mamy, wie pan, zrównać wszystkich, no to zacznijmy od samego początku. Mamy rady sołeckie, mamy sołtysów, to jest też lokalny samorząd, tak? Mamy radnych, których też można byłoby ograniczyć w sposób dwukadencyjnością.
6: Ale naprawdę uważa pan, że to byłby problem, gdyby na przykład radni czy posłowie po dwóch kadencjach musieli sobie chociaż jedną kadencję przerwy zrobić, żeby zejść do ludzi,
7: nie,
6: jakoś żywiej się z nimi komunikować?
7: Uważam, że należy dać ludziom to, co ich, czyli to możliwość wyboru. Ja jeżdżąc po terenie spotykam się z sołtysami. Ostatnio byłem w jednej w miejscowości, pan sołtys 32 lata jest sołtysem, tak?
6: No to może wystarczy.
7: Ale dlaczego mu ograniczać, jeżeli chce być sołtysem, jeżeli pracuje na rzecz swojej lokalnej społeczności?
6: Ale nie musi przecież być sołtysem, żeby pracować na rzecz swojej lokalnej społeczności.
7: Ale jest wybierany.
6: No jest wybierany, bo być może nie ma nawet potencjalnego konkurenta, który stawiłby mu czoła. Wybory samorządowe 2024 w Szczecinie nie było żadnego prawie że kontrkandydata wobec prezydenta Szczecina i tak samo było w innych dużych miastach.
7: A powiem panu, są takie sołectwa, gdzie nie ma chętnych, żeby być tym lokalnym sołtysem. Naprawdę, nie, nie ma, bo
6: no bo ludzie nie widzą swojej szansy, a gwarantuję panu, że jak będzie koniec kadencji tej wieloletniej, to będzie naprawdę bardzo wielu chętnych, żeby wystartować.
7: Dlatego jako Polskie Stronnictwo mówimy bardzo głośno, to w takim razie, szanowni parlamentarzyści, zaczynamy od siebie, czyli dwie kadencje dla senatorów, dla posłów.
6: A nie boi się pan, że ludzie poprą ten pomysł i powiedzą, świetny pomysł, rewelacja, to w takim razie idziemy za tą PSL-ową dwukadencyjnością horyzontalną, tylko że wiemy, że tam akurat to jest kwestia organów kolegialnych, więc tam chyba dwukadencyjność byłaby niekonstytucyjna.
7: I teraz wiecie pan, jak to wygląda, czyli osoby, które w jakiś sposób mogą zacząć od siebie, robią, tworzą prawo na zasadzie, że komuś chcą jakby dyktować, co mają robić, a ja uważam, że nie, a my uważamy, że nie, że właśnie zacznijmy od siebie, pokażmy, że dwukadencyjność jest czymś świetnym. Ja mogę powiedzieć o sobie, że jestem w samorządzie od dawna, byłem radnym gminnym, radnym powiatowym, z członkiem zarządu powiatu pyrzyckiego, jestem dzisiaj w zarządzie województwa zachodniopomorskiego i co będzie za rok, za dwa, za pięć, pojęcia nie mam, tak? Po prostu robię w życiu inne rzeczy, jeżeli będzie trzeba, będę robił dalej inne rzeczy, ale póki mam ochotę, póki mam czas, póki czuję tą pasję pomagania, staram się być wszędzie.
6: Marcin Łapaciński, czyli prezes PSL-u w województwie zachodniopomorskim i członek zarządu województwa, był z nami we wtorek. Kłaniam się panie prezesie i bardzo dziękuję.
7: Dziękuję również.
6: A ja się słyszę z wami po godzinie 22 w finale dnia w Radiu Super FM.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Marzysz o minimalizmie?
3: Poznaj okna Linear od Framex.
4: Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń.
3: Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
5: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: I po reklamie. Super FM. Sport.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz na 1/8 finału zakończył turniej tenisowy w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7.

0: Hiszpan o półfinał zagra z Francuzem Arturem Żeł. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsze dwa mecze już o 18.45. W Azerbejdżanie Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. A Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona. Wieczorem w Madrycie ciekawie zapowiada się z kolei mecz Atletico z Manchesterem United. A więcej o tym spotkaniu teraz Błażej Kulesza.
1: 6 punktów po 6 kolejkach w Premier League i pożegnanie się z Pucharem na Wyspach sprawia, że mecz w Madrycie dla szkoleniowca Manchesteru może być tym ostatnim, mówi Michael Carrick. Rozumiem, kiedy nie idzie najlepiej, panuje jednak prawdziwy wrzask i poczucie, że to katastrofa, że wszystko trzeba zmienić, że wszystko jest nie tak. Oczywiście trochę to rozumiem, ale też trzeba umieć sobie radzić z trudnościami i pokonywać je. To po prostu część procesu. W innym nastroju Atletico, chociaż piłkarze z Madrytu nie stawiają się w roli faworytów, mówi słowacki obrońca Dawid Hansko. Powiedziałbym, że nasza drużyna jest jeszcze lepsza niż w zeszłym roku. Widać to po głębi składu. Widać, że jesteśmy zdecydowanie lepsi w obronie. Na razie piłkarze z Madrytu muszą udowodnić to w Lidze Mistrzów, bo zagrają dopiero o pierwsze punkty w tegorocznych rozgrywkach.
0: A mecz Atletico kontra Manchester United zacznie się o godzinie 21. I na koniec koszykówka. Jeremy Sochan miał najwięcej zbiórek spośród wszystkich zawodników w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Zanotował ich 8 i zdobył też 8 punktów, a jego drużyna w sparingu przed sezonem Ligi NBA wysoko wygrała przed własną publicznością z występującym w lidze brytyjskiej zespołem London Lions 119-66.

0: bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
5: Już po przesłuchaniu podejrzanego o planowanie zamachu na premiera, coraz mniej paczek z Chin przybywa do Polski i Europy. Mimo kiepskiej pogody, sezon nad morzem trwa w najlepsze.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
5: Śledczy chcą tymczasowego aresztowania podejrzanego, posiedzenie sądu w tej sprawie jutro. Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. Od tego czasu takich przesyłek jest mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
7: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Lipiec, sierpień to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek.
5: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. Organizacje z 16 unijnych krajów chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną. O co chodzi w tej inicjatywie, wyjaśnia jeden z jej pomysłodawców, prawnik dr Jarosław Kordasiewicz.
8: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy, czy jakość naszego powietrza.
5: Ruszyła już zbiórka podpisów pod tą inicjatywą. Potrzeba ich co najmniej milion. Podpisywać można się na przykład na stronach Komisji Europejskiej. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o 2 zupełnie nowe budynki przeznaczone na rodzinne domy dziecka. Inwestycja jest potrzebna, podkreśla wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
9: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt.
5: Który jest tak zaplanowany, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
10: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
5: 2 sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za 1,5 roku. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Mimo kiepskiej pogody, wciąż blisko połowa miejsc noclegowych w nadmorskich kurortach jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend, albo gdy tylko zrobi się choć na chwilę słonecznie. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
11: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne, więc dużo też mamy wzrost dzieci na właśnie w październiku.
5: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane.
4: Dobry wieczór, tu Super FM. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan,

0: stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
0: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: I po reklamie. Super FM. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska i Jan Zieliński grają dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garros awansowała do drugiej rundy turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W tym samym turnieju, ale w deblu, do ćwierćfinału awansowali Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans. Błażej Kulesza.
7: W Wuhan popis gry dała Maja Chwalińska. Pojedynek z Egipcjanką Majar Sheriff był zacięty, ale tylko w pierwszym secie i dostanął po 3. Potem to Polka z każdym gemem grała coraz lepiej, a ostatnie piłki Egipcjanka mogła przypłacić kontuzją. Skończyło się na pewnym 6-3, 6-2. Jutro Chwalińska zagra z Czeszką Marią Bołskową, a fanów tenisa czeka polsko-polski pojedynek. Iga Świątek bowiem zmierzy się z Magdaleną Frech. W Szanghaju za to prawdziwą batalię musiał stoczyć Jan Zieliński w parze z Markiem Polmansem. Do pokonania brytyjskiego debla Cash Glasspool potrzebny był super tiebreak wygrany 12-10. Tym samym polsko-australijski debel zameldował się w ćwierćfinale.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza. Od początku lat 30. tego stulecia w Rwandzie rozgrywane będą wyścigi o Grand Prix Afryki Mistrzostw Świata Formuły 1. Ostatnia impreza tego cyklu na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku, gdy na torze Kialami w Republice Południowej Afryki triumfował Francuz Alain Prost. Giovanni Stroppa został zwolniony z funkcji trenera Wenecji, poinformował klub włoskiej Serie A. Powodem są słabe wyniki, bo klub z Wenecji nie zdobył żadnego punktu w 6 meczach tego sezonu. Stroppa objął stanowisko w czerwcu ubiegłego roku i poprowadził zespół do awansu do Serie A, gdzie jednak nie szło mu już tak dobrze. Wśród kandydatów na następcę byłego reprezentanta Włoch wymienia się Paolo Zanettiego i Davida Nicole. W najbliższą sobotę Wenecja podejmie w lidze zajmujące 8 miejsce Napoli.
8: Dobry wieczór. Dobry wieczór. To Super FM.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: I po reklamie.
4: Jest 20. Wiadomości Super FM.
5: Zarzuty za planowanie zamachu na premiera i wicepremiera. Donald Trump wymijająco o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce. Krakowska kładka Bernatka na niebiesko. To gest solidarności.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Planowanie siłowego obalenia władzy państwowej to jeden z 9 zarzutów, jakie usłyszał podejrzany o planowanie zamachu na premiera i wicepremiera szefa MON. 66-letniemu Krzysztofowi N. grozi nawet 15 lat więzienia. Podczas przeszukania jego mieszkania służby znalazły niebezpieczne przedmioty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: Po zoględzinowaniu na miejscu w mieszkaniu jednego z tych przedmiotów ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
5: Posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania mężczyzny odbędzie się jutro. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Funkcjonariusze zatrzymali też blisko 170 osób. Działania policjantów to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fijołek.
7: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
5: Ale chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji, na jakie młodzież trafi na zamkniętych grupach.
7: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
5: Policyjne kontrole w szkołach mają trwać tak długo, jak będzie to konieczne. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Po tej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
8: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
5: Komisja uznała też, że jeśli prezydent odmówi przyjęcia ślubowania od sędziów TK, można zorganizować ślubowanie bez jego fizycznej obecności. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą. W ten sposób Donald Trump odpowiedział na pytanie, co z bazą sił lądowych USA w Polsce. Amerykański prezydent po raz kolejny nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja o budowie bazy została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Kładka Bernatka w Krakowie w sobotę podświetli się na niebiesko. To na zakończenie Międzynarodowego Tygodnia Świadomości OCD, czyli zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Urząd Miasta wyjaśnił, że ma to być symboliczny gest solidarności z osobami, które zmagają się z takimi zaburzeniami oraz okazja do przypomnienia o znaczeniu rzetelnej wiedzy, właściwego rozpoznania i dostępu do specjalistycznej pomocy.
4: Dobry wieczór, tu Super FM.
9: Super.

0: w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Są takie filmy, na których kolejne części czeka się z dużym zainteresowaniem. Dotyczy to dla mnie osobiście takiej serii zatytułowanej Sicario, której trzecia część będzie wkrótce realizowana. Po wielu wątpliwościach dziś już wiadomo, że ruszyły prace nad trzecią częścią Sicario. Potwierdzono już, że do ról sprzed lat powrócą Emily Blunt, Benicio del Toro i Josh Brolin. Nie powróci reżyser pierwszej części, Denis Villeneuve. W filmie Sicario z 2015 roku w reżyserii Denisa Villeneuve'a Matt Graver, w tej roli Josh Brolin, werbuje agentkę FBI Kate, w tej roli Emily Blunt, do rządowej grupy zadaniowej dowodzonej przez tajemniczego Alejandro, w tej roli Benicio del Toro, która ściga szefów meksykańskich karteli w ramach eskalującej wojny gangów. 3 lata później, w 2018 roku, powstała druga część filmu wyreżyserowana przez Stefano Solime, ale w filmie nie pojawiła się wtedy Emily Blunt. Tym bardziej cieszy jej powrót do trzeciej części. Firmy produkujące rozpoczęły właśnie pracę nad filmem Sicario 3. Scenariusz do nowej części napisał twórca serialu Peaky Blinders, Steve Knight. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Za reżyserię filmu odpowiadać będzie Patrick McKinley, który ma na koncie tylko jeden film pełnometrażowy. Nosi on tytuł Na wagę złota, a premiera jego odbędzie się dopiero 6 listopada 2006 roku, także w polskich kinach. Wybór reżysera wiele osób zaskoczył. Według źródeł proces rekrutacyjny był bardzo dokładny, a z potencjalnymi kandydatami spotykali się nie tylko producenci, ale również główna obsada filmu. Ostatecznie McKinley okazał się najbardziej przekonującym kandydatem i dlatego to właśnie on zasiądzie na reżyserskim stołku. Zdjęcia do trzeciej części filmu Sicario mają ruszyć jeszcze w tym roku. Data premiery filmu nie jest jeszcze znana, ale na pewno opowiem o niej, gdy film ten będzie się zbliżał do naszych kin.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Posłuchaj w Super FM.
1: Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych. Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek. Na zakończenie dnia zaglądamy do kulturalnego kalendarza Szczecina. Są propozycje dla miłośników teatru, muzyki filmowej, ale także sztuki, która potrafi zaskoczyć i sprowokować do rozmowy. W Teatrze Współczesnym w tym tygodniu Very Ibsen. Czarna komedia z elementami skandynawskiego horroru. Po śmierci ojca spotykają się członkowie rodziny, a wraz z nimi wracają przemilczane historie, traumy i sekrety. To przedstawienie o tym, co dziedziczymy po bliskich. Nie tylko w genach, ale również w emocjach i w sposobie budowania relacji. W czwartek Filharmonia zaprosi na koncert Kochajmy Starszych Panów. Usłyszycie piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, pełne inteligentnego humoru, liryzmu i melodii, które od lat mają swoich wiernych słuchaczy. Wieczór poprowadzą Monika i Grzegorz Wasowscy, a utwory wykonają m.in. Joanna Trzepiecińska i Monika Węgiel. Tego samego wieczoru w nowej dekadencji muzyka Hansa Zimmera w kameralnym wydaniu. Golden Star Quartet przypomni kompozycje z filmów Gladiator, Król Lew czy Piraci z Karaibów. W wybranych utworach kwartetowi towarzyszyć będzie wokalistka Joanna Sienkiewicz. A jeszcze jutro o 17:00 w Domu Kultury 13 Mus otwarcie wystawy Zakazane Piosenki Ryszarda Szwedowicza. Ilustracje artysty przywołują powojenne lata, muzyczne wspomnienia i pragnienie wolności. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny, a wystawa pozostanie dostępna do 13 listopada. Kultura pozwala wrócić do przeszłości, spojrzeć inaczej na rodzinne relacje i na nowo odkryć znane melodie. Warto znaleźć dla niej miejsce także w środku tygodnia.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Dobry wieczór, tu Super FM.
0: Super FM.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik, więcej niż się spodziewasz.
2: I po reklamie.
3: Jest 21. Wiadomości Super FM.
4: Jutro decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji Starlinków. Ukraina o krok bliżej dołączenia do Unii Europejskiej.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla 66-latka, który planował zamach na premiera Donalda Tuska i szefa MON. A dziś w warszawskiej prokuraturze Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy to plany siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Wiadomo, że podejrzany to mieszkaniec Wrocławia. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. kilkanaście ręcznie wykonanych ładunków wybuchowych o sile granatów odłamkowych. Krzysztof N. informował w sieci, że poszukuje i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same poglądy jak on i chcą siłą obalić ustrój i rząd w Polsce. Wokół mężczyzny skupiło się kilkaset osób.
5: Mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu do przygotowań. Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
4: Mówił prokurator Piotr Skiba. Celem 66-latka mieli być politycy nie tylko obecnego obozu rządzącego, ale także opozycji. Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej wpadli w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Sprawa jest rozwojowa, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
6: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję.
4: Zatrzymana wspólniczka sabotażystów miała podwieźć ich w okolice Grójca i stacji Starlinków. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce, oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie ich bliskich. Ofiarą przestępców padła 82-letnia mama pani Agnieszki.
7: Zadzwonił lekarz i powiedział, że potrzebne są 3 dawki szczepionki po 20 tysięcy każda, więc mama powiedziała, że chciałaby ze mną rozmawiać.
4: W takiej sytuacji najlepiej zadzwonić osobiście do bliskiej osoby, której rzekomo potrzebna jest pomoc. Unia Europejska otworzyła 2 kolejne tak zwane klastry w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności i mają przygotować Kijów na dołączenie do unijnego wspólnego rynku. Do otwarcia pozostają 2 inne bloki tematyczne, w których są kwestie związane m.in. z rolnictwem. Trwa warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków, bo w programie niemal 200 filmów i ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, podpowiada dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
8: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóźdź programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
4: Festiwal potrwa do 18 października.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest?

0: jest hałas? Jak go unikać? Moda, czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn już w najbliższy wtorek po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Tu Super.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: 9 zarzutów dla podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Kraków przeszkoli mieszkańców na wypadek sytuacji kryzysowych. Z tankowaniem diesla warto poczekać do jutra. Za chwilę środowe ceny maksymalne.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziś mężczyzna został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
1: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Były współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
4: Jak w każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
1: Na razie w związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Pomyślnie zakończyła się operacja Leona XIV. Papieżowi usunięto guzek wykryty na płucu. Wcześniej Watykan informował, że papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje. Wracamy do kraju. Jak rozpoznać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze? Jak przygotować się na sytuację kryzysową? Co zrobić i co zabrać ze sobą podczas ewakuacji? Tego dowiedzą się mieszkańcy Krakowa podczas darmowych szkoleń, które zapowiedział Urząd Miasta. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem platformy cywilnecentrumdziałań.pl. Władze Sopotu rozdają swoim mieszkańcom czujniki czadu. Bezpłatnie mogą z nich skorzystać lokatorzy w mieszkaniach komunalnych, ale strażacy nie mają wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy, bo niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży, brygadier Adam Hałasa.
5: Tlenek węgla, cichy zabójca, nie bez kozery, został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwolnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
1: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
6: Ale to był dzień.
7: Dobry wieczór. Jaki był najważniejszy temat dnia, który poruszaliśmy dzisiaj na antenie Radia Super FM? Jest taki jeden dzień w miesiącu, kiedy tematy samorządowe dominują. To jest zdecydowanie czas sesji Rady Miasta. Dziś radni zgodzili się na to, żeby miasto zaciągnęło kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków z KPO na ponad 300 milionów złotych, a to wszystko po to, żeby wybudować most Kłodny. Sesji Rady Miasta przysłuchiwał się Andrzej Kutys. Posłuchajcie fragmentu relacji.
8: Zacznijmy od Marka Duklonowskiego, Sprawa i Sprawiedliwość. Radny opozycji przygotował taką efektowną prezentację, pokazywał skalę, pokazywał most Kłodny, ten nowy, z tym wielkim pylonem, bo oczywiście o ten pylon była największa dyskusja, no więc ten pylon na tle, w rzucie, że tak powiem, na tle chociażby Wałów Chrobrego, tutaj naszego biurowca Pazim, w którym jest także siedziba Radia Super FM, no i podkreślał, że w jego ocenie to nie jest dobry pomysł i most Kłodny można by było zbudować taniej.
9: Ja tutaj zachęcam Państwa do tego, żeby wrócić do sprawy zmiany podejścia przede wszystkim, do patrzenia na miasto od strony takiej ludzkiej skali, do życia na poziomie gruntu, do życia w tej skali ludzkiej, nie w skali tylko i wyłącznie wielkich inwestycji infrastrukturalnych, które potrafią wejść jak kilkadziesiąt lat temu trasa zamkowa, o której dzisiaj się mówi, że kompletnie nie przystaje do naszych realiów. Trudno głosować inaczej, jak człowiek szanuje miasto, jak człowiek chce, żeby miasto było miastem przyjaznym, miastem dobrym przestrzennie, miastem urbanistycznie spójnym, no to oczekuje tego, że tego typu rozwiązania rozwiązań w tym mieście nie będzie.
8: Michał Przepiera przypominał, że już w 2015 roku, gdy przedstawiono tę koncepcję mostu Kłodnego z pylonem, no to dyskusje były.
6: I rzeczywiście tych kontrowersji, głównie one się, tak jak dzisiaj to się zresztą też w dyskusji odbywa, odnosiły do tego pylonu. Natomiast podkreślić należy, że kwestie dotyczące pylonu, jakby argumentacji z tym związanej, odnosiły się do tego, co na przykład w przeciwieństwie do tych grafik, które były pokazywane historycznych, zapominano i wtedy ta argumentacja była podnoszona. Ja ją dzisiaj podnoszę, to często nie była moja własna argumentacja, że proszę pamiętać, że jesteśmy przy obiekcie, którego nie było w okresie przedwojennym, czyli przy trasie zamkowej.
7: Inna ważna część sesji to przyjęcie podwyżki opłat za wywóz śmieci, a także podwyżki podatków od nieruchomości. Dzisiaj także politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego zwołali konferencję prasową, na której mówili o tym, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości będzie miała swoje negatywne dla zachodniopomorskiej gospodarki, a dokładniej dla winnic i winiarzy konsekwencje.
10: Posłowie PSL, jak twierdzą, uratowali właścicieli winnic w całym kraju. Chodzi o przegłosowaną przez Sejm ustawę o zakazie sprzedaży alkoholu, w której Polskie Stronnictwo Ludowe wprowadziło poprawki. Jakie konkretnie? Opowiada poseł ze Szczecina Jarosław Rzepa.
11: Polskie Stronnictwo Ludowe wprowadziło kilka poprawek. Najistotniejsze są trzy. Pierwsza to umożliwienie sprzedaży polskich win poprzez internet. Do tej pory to było niemożliwe. Druga poprawka, nadal jest możliwość promocji wydarzeń kulturalnych, enoturystycznych związanych z promocją wina, jak również możliwość jego zakupu. Także to nadal będziemy mogli pojechać na festiwal do Zielonej Góry czy na Zamek Książąt Pomorskich i nikt z tego tytułu nikomu żadnych kar nie wniesie. Zabezpieczyliśmy interesy naszych winiarzy. Bo gdybyśmy przyjęli tak bezrefleksyjnie te wszystkie przepisy, to szanowni, ani festiwalu wina nie moglibyśmy zrobić, ani dni otwartych winnic nie moglibyśmy organizować w województwie zachodniopomorskim, bo to było w treści tej ustawy.
10: Poseł Rzepa zwracał również uwagę na rozwinięty sektor enoturystyki, czyli podróżowania szlakiem winnic w Polsce i dodawał, jakie konsekwencje może mieć ewentualny brak podpisu prezydenta.
11: Patrząc na statystyki, województwo zachodniopomorskie jest na piątym miejscu, jeśli chodzi o wielkość powierzchni, bo ponad 103 hektary już winnic. W naszym województwie mamy oczywiście Stowarzyszenie Winnic Zachodniego Pomorza. Ono się rozwija. Co roku 20% więcej winnic i obszarów powstaje. A jeżeli byśmy tych poprawek nie przyjęli, to praktycznie moglibyśmy tę enoturystykę zwinąć praktycznie. Przypomnę, że rokrocznie powierzchnia upraw winnic zwiększa się o 20%. Mamy już blisko 800 winiarzy w Polsce. Jeżeli pan prezydent chciałby to zlikwidować i wyrzucić do kosza wszystkie starania i nakłady, to będzie, tym podpisem będzie jego autorem.
10: Ustawa w przyszłym tygodniu trafi pod obrady Senatu, a później do prezydenta Karola Nawrockiego.
7: Duże zmiany w organizacji ruchu od przyszłego tygodnia. To wszystko przez remont ulic na Matejki, a także w okolicach.
12: Prowadzone prace obejmą m.in. frezowanie nawierzchni i wyrównanie betonem asfaltowym, zabezpieczenie siatką szklano-węglową, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, a także regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego. Tylko na samej ulicy Gontyny, na odcinku od ulicy Bazarowej do ulicy Emilii Plater, prace prowadzone będą na powierzchni około 8600 m2. Jak informowaliśmy już wcześniej, jednocześnie postępować będą też roboty w ulicy Matejki, na odcinku od ulicy Malczewskiego do ulicy Piłsudskiego, to około 4000 m2.
7: A mówił o tym Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. To na koniec jeszcze kilka sekund dla Piotra Jarząbka i sportowego podsumowania dnia.
10: Choć pierwszą partię przegrały, to pozostałe części gry miały pod kontrolą. Siatkarki Lotto Chemika Police w pierwszym dobowym meczu w nowym sezonie Tauron Ligi Kobiet pokonały Netland MKS Kalisz 3-1. Problemem było przyjęcie serwisu, mówi atakująca polskiej drużyny Oliwia Sieracka.
13: Gdzieś tam poza pierwszym setem miałyśmy kontrolę, chociaż uważam, że dziewczyny z Kalisza naprawdę bardzo nas przycisnęły, szczególnie w zagrywce, bardzo dobrze zagrywały. W tym pierwszym secie miałyśmy spore problemy, ale gdzieś tam potem to uspokoiłyśmy i wszystko, powiedzmy, że miałyśmy pod kontrolą.
10: Chemiczanki po dwóch kolejkach mają na koncie 5 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli Tauron Ligi Kobiet. A teraz przed nimi wyjazdowe starcie z 10. Volley Wrocław.
7: I to by było na tyle. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się jutro. Dariusz Wieczorek, poseł Nowej Lewicy, będzie z nami o godzinie 8.03.
2: Ale to był dzień. Radio Super FM.

0: To jest nowa piosenka. Nowość.
1: To jest nowość w Super FM.